0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: poniedziałek, mamy w kalendarzu 25 dzień maja, jest 6 w Radiu Gra, czas na pierwsze dziś wiadomości.
1: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Hawrylenia, o tym mówiliśmy w piątek.
2: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
1: Samorząd województwa dolnośląskiego przeznaczy 500 000 zł na prowadzenie centrów pomocy dzieciom. To placówki, w których dzieci i młodzież w kryzysie psychicznym mają otrzymać kompleksową pomoc. Takie miejsca funkcjonują już we Wrocławiu i Głogowie. To ważna inicjatywa, bo jak mówi Radiu Gra Monika Włodarczyk, radna sejmiku województwa i inicjatorka projektu, tu statystyki są przerażające.
3: 2025 rok, i to są dane policji, to prawie 2000 prób samobójczych. Jeżeli mówimy o takim dojmującym poczuciu kryzysu psychicznego i stresu, to jest 70% dzieci i młodzieży przeżywa to permanentnie. Jeżeli mówimy o kwestii dojmującej samotności, to 40% dzieci i młodzieży doświadcza tego odczucia, uczucia takiego w sobie. Jeżeli mówimy dzisiaj o kwestii zrozumienia i o kwestii tego, czy te dzieci są samotne, czy nie, no to wszyscy wiemy, jak to wygląda. To jest też na poziomie 40-50% i 70% dzieci i młodzieży nigdy nie zostało poddanych specjalistycznej pomocy.
1: Takie centra mają też zapewnić wsparcie najmłodszym po traumach i doświadczeniu przemocy, tłumaczy prowadząca Centrum Pomocy Dzieciom w Głogowie Anna Lechowska.
4: Centrum Pomocy Dzieciom to są placówki, które są zbudowane na podstawie modelu Barnahus, który polega, mówiąc w dużym skrócie, na tym, że dziecko, które potrzebuje pomocy, najczęściej dziecko pokrzywdzone przemocą czy pokrzywdzone w ogóle przestępstwem, potrzebuje pomocy najczęściej wielu specjalistów. Centra Pomocy Dzieciom oferują tą pomoc w jednym miejscu. My nie odsyłamy dziecka do innego miejsca, do innej instytucji. Nie chcemy, żeby dziecko wędrowało, tylko w jednym miejscu wielu specjalistów oferuje taką pomoc.
1: W przyszłości takie miejsca mają pojawić się też w Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
3: Chcemy w ten sposób stworzyć pomoc dla dzieci, by we wszystkich subregionach dzieci, które są w kryzysie psychicznym, w kryzysie zdrowia psychicznego, po traumie, po przemocy, znajdowały w jednym miejscu kompleksową, dużą pomoc psychologiczną, psychiatryczną, wsparcie terapeutyczne, wsparcie grup wzajemnych wiekowych, ale też chcemy przygotować bardzo dobry grunt do budowania na nowo, współcześnie, relacji z rodzicami. Chcemy też postawić duży akcent na to, co obecnie dostrzegamy w tych zjawiskach nowych społecznych, a mianowicie chcemy doskonalić kompetencje rodzicielskie.
1: Dodaje radna sejmiku województwa dolnośląskiego Monika Włodarczyk.
2: O tym się mówi we Wrocławiu.
1: Do Wrocławia przyjechał już 40 tramwaj Pesa Twist 146N. Tym samym zakończył się jeden z najważniejszych etapów wymiany taboru tramwajowego w stolicy Dolnego Śląska. Zakup 40 tramwajów był możliwy dzięki wsparciu finansowemu ze środków Unii Europejskiej, podkreśla prezes MPK Wrocław Witold Woźny.
5: Cieszymy się tym bardziej, że tak duży projekt mogliśmy zrealizować przy udziale środków zewnętrznych, przy udziale środków unijnych. Sam kontrakt, który kosztował bardzo wiele milionów złotych, jego dofinansowanie na poziomie 85%, 40 tego typu tramwajów zakupionych. Dla przypomnienia, zamówienie podzielone na dwa etapy. Pierwszy w wielkości 24 sztuk w ramach zamówienia podstawowego i 16 kolejnych tramwajów w ramach prawa opcji, na które również pozyskaliśmy stosowne finansowanie.
1: Łącznie do Wrocławia trafiło już 46 tramwajów Moderus Gamma oraz 40 tramwajów Pesa Twist 146N. W najbliższych latach flotę uzupełni także 40 nowoczesnych Moderusów Beta.
5: W ostatnich 3 latach na zakupy inwestycyjne związane z taborem, tak tramwajowym, jak i autobusowym, spółka MPK Wrocław pozyskała rekordowe 600 milionów złotych. Jest to ewenement tak w skali kraju, ale też w historii MPK Wrocław. Mamy nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie słowo. Przed nami ogromne wyzwanie dostaw kolejnych tramwajów, kolejnych autobusów i wierzymy, że będzie to możliwe również przy udziale środków zewnętrznych.
1: Pesa Twist 146N to tramwaj, który może przewieźć do 200 pasażerów, w tym 40 na miejscach siedzących. MPK Wrocław w piątek podpisało też umowę na remont 8 tramwajów PESA Twist 2010N, pierwszych w pełni niskopodłogowych pojazdów we flocie miejskiego przewoźnika. Pojazdy trafiły do Wrocławia w 2015 roku i od tamtej pory każdy z nich przejechał ponad 1 000 000 kilometrów. Modernizację za prawie 73 miliony złotych wykona wybrana w przetargu firma ZAC, a obejmie ona kompleksową naprawę wszystkich najważniejszych elementów, takich jak m.in. wózki, silniki trakcyjne, układy hamulcowe czy pantografy. W ramach remontu przebudowane zostaną także kabiny motorniczych oraz układ foteli tak, aby w tramwajach znalazły się miejsca na wózki i dla pasażera z psem przewodnikiem. Pierwszy z wyremontowanych Twistów 2010N ma wrócić do stolicy Dolnego Śląska za półtora roku.
2: Wiadomości Radia Gra.
1: Trwa rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku pomiędzy Prochowicami a Lisowicami. W związku z tym w piątek zostały wprowadzone tam zmiany w organizacji ruchu, o których poinformowała Radio Gra Magdalena Szumiata z wrocławskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
6: Pojazdy poruszające się na trasie z Wrocławia w kierunku Lubina będą poruszać się bez zmian, czyli w tym przypadku będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy. Natomiast kierowcy, którzy będą jechali z Lubina w kierunku Wrocławia, będą musieli korzystać z objazdu. Pojazdy do 3,5 tony będą poruszać się objazdem przez Prochowice, natomiast pojazdy powyżej 3,5 tony poruszać się będą wyznaczonym objazdem od Lubina przez S3 i A4, gdzie na węźle Mikołajowice będzie trzeba zjechać na drogę krajową nr 94 i kierować się w kierunku Prochowic. W ramach zadania zostanie podniesiona nośność drogi, przebudowane będzie skrzyżowanie, wybudowane chodniki oraz nowe przejścia dla pieszych. Celem całej inwestycji jest poprawa organizacji ruchu i przede wszystkim podniesienie bezpieczeństwa użytkowników drogi.
1: Zmiany będą obowiązywać co najmniej do końca roku. A w samym Wrocławiu dobiegły końca prace remontowe na ulicy Kiełczowskiej. Modernizacja objęła około 600-metrowy odcinek między Mulicką a Poleską. Od piątku na swoją stałą trasę wróciła nocna linia autobusowa, która podczas pracy korzystała z objazdów. Remont, przypomnijmy, rozpoczął się 23 marca i był prowadzony głównie nocami, co pozwoliło uniknąć większych utrudnień dla mieszkańców i zachować przejezdność ulicy w ciągu dnia. Zakres inwestycji obejmował wymianę nawierzchni na asfaltobeton, budowę azylii na przejściach dla pieszych oraz remont przystanku autobusowego. Koszt inwestycji wyniósł prawie 2 miliony złotych.
2: www.radiogra.pl.
1: Ukraiński pisarz i działacz społeczny Serhii Żadan otrzymał w piątek doktorat honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego. W uzasadnieniu napisano, że jego twórczość stanowi bezkompromisowe i przenikliwe, głęboko zapadające w pamięć świadectwo wojny. Serhii Żadan jest poetą, prozaikiem, muzykiem i tłumaczem. Po polsku ukazały się dotychczas jego tomiki wierszy Historia kultury początku stulecia, Drohobycz, Etiopia i Atena oraz 7 powieści poza internatem, m.in. Big Mac, Anarchy in the UKR, W mieście wojna, a ostatnio także zbiór opowiadań Arabeski. Pisarz od początku pełnoskalowej inwazji Rosji działa jako wolontariusz i służy w szeregach sił zbrojnych Ukrainy, broniąc rodzinnego Charkowa. Jednym z głównych tematów jego twórczości jest postsowiecka rzeczywistość na Ukrainie. Przed nami czwarta edycja festiwalu Delicje. W weekend 5-7 czerwca na wrocławskim rynku zaprezentuje się około 70 wystawców. Tegoroczna edycja festiwalu Delicje odbędzie się pod hasłem Kulinarne mosty Wrocław otwarty na świat. Jak mówi nam współorganizatorka tego wydarzenia, Małgorzata Szajer-Tec, to okazja do spróbowania potraw z całego świata.
7: Dzięki potrawom, produktom przygotowywanym przez naszych wystawców będziemy mogli odbyć faktycznie taką fascynującą kulinarną podróż dookoła świata. Odwiedzimy kulinarnie Portugalię, Hiszpanię, Włochy, Francję, udamy się do Korei, na Cypr. Także będą to produkty od naszych rodzimych, lokalnych, po te z dalszych zakątków globu. Spodziewamy się około 70 wystawców. Będą to wystawcy gastronomiczni, wystawcy, którzy produkują sery, wędliny i mniej znane, bardziej oczywiste, po te bardziej wyszukane.
1: Festiwal to także warsztaty i pokazy.
7: Warsztaty odbędą się w soboty i w niedzielę w blokach tematycznych i tutaj będziemy właśnie pokazywali, jak można połączyć i zastosować produkt lokalny w odsłonie światowej. Będzie na przykład stron Kłodzki w odsłonie światowej. Będzie potrawa znana w kulturze bliskowschodniej, sarma turecka, ale tak jak sarma jest to farsz z mięsa, ryżu i świeżych ziół owinięty w liście winogron, my pokażemy, że do tego farszu może wskoczyć spokojnie kasza jaglana, a owinięte będzie to wszystko w liście kiszonej sałaty.
1: Dodajmy, że festiwal odbywa się we Wrocławiu już po raz czwarty. I to były najważniejsze tematy z piątku. Dziękuję i do usłyszenia.
2: Więcej na radiogra.pl.
8: Sprawdźmy, jaka pogoda nas czeka w tym tygodniu. Od poniedziałku we Wrocławiu ciepło i słonecznie. Na termometrach już teraz około 15 stopni Celsjusza. Będzie cieplej, nawet do 25 dzisiaj w ciągu dnia. Wieczorem także bardzo pogodnie i ciepło. No i raczej parę kolejnych dni właśnie takie będzie. Jutro nawet 30 stopni może pojawić się na termometrach. Nie mogę do końca w to uwierzyć, ale już szósta, poniedziałek rano. No
0: w końcu.
8: I jakimś cudem jesteśmy tutaj we dwójkę.
0: W końcu poniedziałek, no ile można było czekać, naprawdę.
8: Piękny był to weekend, nie zapomnę go nigdy. Oliwia Ciszewska.
0: Piotr Kolszowski, dzień dobry, cześć, gramy.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1. Przypominamy takie święto, dziś mówiliśmy o tym, Światowy Dzień Piłki Nożnej, zwany również Światowym Dniem Futbolu, i mówiliśmy o tym, że Mundial tuż, tuż, ale, przecież my tu mamy we Wrocławiu duże emocje piłkarskie jeszcze w tym tygodniu.
1: Oj tak, pod koniec, 31 maja na Tarczyńskiej

0: Arena Wrocław o 17:30. Spotkanie towarzyskie. Polska, Ukraina. No, będą gwiazdy, będzie wspaniały, wręcz jakiś taki świąteczny klimat w całym mieście, myślę, z tej okazji.
1: No i mamy nadzieję wszyscy na mecz mocno trzymać kciuki za naszych, bo nawet jeśli to jest spotkanie towarzyskie, to emocji na pewno będzie co niemiara.

Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Nilki, Just the Way You Are. Lubimy ten numer, lubimy do niego wracać.
1: Lubimy także numery, do których wracamy z gatunku tych polskich numerów. Malciki, to jeszcze przed godziną siódmą.
2: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowid. Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.

0: szkoły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. JESK. Scandinavian Sleeping and
1: Living. Centrum Handlowe Korona zaprasza do ogrodu nagród u Giftyny. 29 i 30 maja od 11 do 19 czekają na Was warsztaty tworzenia wianków i latawców oraz zabawa z nagrodami. Do wygrania między innymi kamper na tydzień, SUP czy hulajnoga elektryczna. Zrób zakup za minimum 200 zł lub kup kartę podarunkową za minimum 100 zł i odbierz szansę na wygraną. Ogród nagród u Giftyny. Więcej informacji na www.centrum-korona.pl.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
2: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
1: Sprawdź to sam, czeki dał.
2: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diabetyczny.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Po reklamie.
3: Sprawdźmy, jaka pogoda nas czeka w tym tygodniu. Od poniedziałku we Wrocławiu ciepło i słonecznie. Na termometrach już teraz około 15 stopni Celsjusza. Będzie cieplej, nawet do 25 dzisiaj w ciągu dnia. Wieczorem także bardzo pogodnie i ciepło. No i raczej parę kolejnych dni właśnie takie będzie. Jutro nawet 30 stopni może pojawić się na termometrach.
1: To jest Radio Gra.

0: dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra FM Wrocław na tej właśnie fali, na 95.1 o 7.00 kolejne informacje z Wrocławia, ale też z kraju i ze świata, więc warto być blisko.
1: Budzimy się razem, a co się działo nocą we Wrocławiu, to jak zwykle od jakiegoś tygodnia remont na ulicy Piotra Skargi. Do 5 rano pracowali, mam nadzieję, bo tak dzisiaj jakoś nie sprawdziłam, tak odsypiałam jeszcze ten weekend.
0: Właśnie chciałoby się tutaj rzucić takim hasłem wyświechtanym może trochę i taką parafrazą, co się działo nocą, zostaje w nocy, ale jednak nie, bo jak się dużo dzieje w nocy, to ludzie niewyspani są później od tych hałasów.
1: Ale tak tylko dodamy, prace mają trwać 12 nocy, czyli skoro już 7-8 nocy za nami, no to już ostatnie prace.
0: Ja proponujemy mieszkańcom okolicznym jakiś kalendarzyk założyć sobie po prostu, odliczać te noce. Krzyżyk, kółeczko, coś.
1: Damy radę.

0: Nie wiem, jak u was, u nas już czajnik gwizdał przed chwilą na kawę.
1: To był czajnik, matko, ja taka zaspana, że nawet nie wiedziałam, że to on. Także zbliżamy się również do kolejnego raportu na naszej antenie. Będzie nie, też prognoza pogody.
0: Żartuję, to nie był czajnik, powtórki meczów oglądałem. Sędzia gwizdał na koniec.
1: Co tu się dzieje?
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
8: Czy ja jestem dobrą świnią? Kwik?
9: Najwspanialszą.
8: Czy ja mam zawsze rację?
9: Zawsze.
8: Dobry ze mnie przywódca rewolucji?
9: Najlepszy.
8: Nie, ja nie jestem przywódcą rewolucji. Ja jestem rewolucją.
10: Zapraszamy na folwark zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
11: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
12: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
13: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
17: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
18: Widaron.
17: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
18: Widaron.
17: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
18: Widaron.
17: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
18: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
19: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
10: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą.
10: Przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
10: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
10: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
10: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
2: Harmonizer.
15: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
15: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
15: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
11: Zdrowid.
4: Po reklamie.
1: Jest poniedziałek, 25 dzień maja w kalendarzu i godzina 7 na zegarach. Czas na raport Radia Gra.
8: Rafał Jędraszek, dzień dobry. Na początek porannego raportu. Zakład produkcji wody Mokry Dwór we Wrocławiu, gdzie trwa budowa nowego dwukomorowego zbiornika o pojemności ponad 20 tysięcy metrów sześciennych. Obiekt zasilany przez nową pompownię będzie pełnił funkcję magazynu uzdatnionej wody dostarczanej codziennie do tysięcy mieszkańców miasta i aglomeracji. Poziom zaawansowania prac wynosi 14%. Obecnie prowadzone są kotwienia, pali oraz przekopy kontrolne w rejonach komór i istniejącej infrastruktury. infrastruktury. Nowy zbiornik powstaje w sąsiedztwie istniejącego obiektu o pojemności 40 tysięcy metrów sześciennych, który po ponad 40 latach eksploatacji wymaga remontu. Budowa nowego magazynu umożliwi przeprowadzenie niezbędnych prac bez ryzyka przerw w dostawach wody. Inwestycja kosztować będzie blisko 88 milionów złotych. Budowa zbiornika to część projektu poprawa wrocławskiego systemu zaopatrzenia w wodę, którego całkowity koszt wyniesie blisko 261 milionów złotych, z czego ponad 148 milionów pochodzić będzie z funduszy unijnych.
2: O tym się mówi we Wrocławiu.
8: Trwa rekrutacja do wrocławskich szkół ponadpodstawowych. Jak mówi Monika Dubec z Biura Prasowego Wrocławskiego Magistratu, w tym roku uczniowie i rodzice muszą przygotować się na zmiany, które mają usprawniać cały proces rekrutacyjny.
3: W tym roku przygotowaliśmy 8100 miejsc w liceach ogólnokształcących, technikach i w szkołach branżowych. I uwaga, w tym roku są dwie bardzo ważne zmiany. Po pierwsze, do systemu dołącza Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej. I po drugie, jeżeli osoba dostanie się w pierwszym etapie do szkoły, ale jednak zmieni zdanie i będzie chciała wziąć udział w drugim etapie i spróbować swoich sił w innej szkole, to będzie musiała z tego miejsca zrezygnować.
8: Rekrutacja zakończy się 29 maja. Szczegóły znajdziecie na stronie rekrutacje.edu.wroclaw.pl. A teraz zmieniamy temat i mamy ciekawostkę dla wrocławskich cyklistów lubiących podróżować po regionie. Trwają zapisy do tegorocznej edycji rajdu rowerowego w Świdnicy. Zawody już w połowie czerwca.
20: Rajd odbędzie się w niedzielę 14 czerwca o godzinie 10. Tradycyjnie wyruszamy sprzed budynku Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Zapraszamy już godzinkę wcześniej, żeby się zarejestrować. Rowerzyści pokonają 12-kilometrową trasę ulicami miasta. Rajd ten zakończy się na terenie Osiru przy ulicy Śląskiej. Po zakończeniu przejazdu, czyli od godziny mniej więcej 12 do 15, odbędzie się tam piknik sportowo-rekreacyjny.
8: Zapraszała Magdalena Dzwonkowska z Biura Prasowego Świdnickiego Urzędu Miejskiego.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
8: Badania jakości już nie tylko w wodociągach, ale również w waszych kranach. W życie weszły nowe przepisy, które nakładają obowiązki prowadzenia takich pomiarów. Czy to oznacza, że kontrolerzy wkrótce pojawią się w naszych domach?
21: Nie, ale odpowiedzialność za takie kontrole spada teraz na zarządców nieruchomości. Jeśli mamy dom, to nasz obowiązek. Jeśli mieszkamy w bloku, to spółdzielni lub wspólnoty. Chodzi o to, by instalacje w budynkach nie stanowiły zagrożenia, na przykład poprzez rozwój bakterii Legionella, wywołującej groźną chorobę dróg oddechowych. Nie jest jednak tak, że państwo od dziś wysyła kontrolerów w całą Polskę. Dlatego warto być czujnym. To dobra okazja dla oszustów, którzy pod pretekstem sprawdzenia wody mogą próbować wejść do naszych mieszkań w niecnych celach.
8: Tyle od Igora Skrzypka. W Radiu Gra o poranku czas na raport sportowy. Rafał Jędraszek, zapraszam. Piłkarski Śląsk Wrocław przypieczętował awans do PKO BP Ekstraklasy, remisując 0-0 z Pogonią Grodzisk Mazowiecki w ostatnim meczu sezonu BetClick pierwszej ligi. Spotkanie na Tarczyńskiej Arenie miało wyjątkowy charakter ze względu na pożegnanie kapitana Śląska Petra Szwarca, który ogłosił zakończenie kariery. 34-letni zawodnik rozpoczął mecz w podstawowym składzie i opuścił boisko po 4 minutach, żegnany gromkimi brawami kibiców. Na boisku nie brakowało walki, jednak sytuacji bramkowych było niewiele. Najlepszą okazję dla Śląska miał Luka Marianac, którego gol nie został uznany z powodu spalonego. W końcówce szansę debiutu otrzymał 16-letni Przemysław Mazan. Na trybunach zasiadło ponad 31 tysięcy widzów. Po meczu na Placu Wolności we Wrocławiu kibice wspólnie z drużyną świętowali powrót Śląska do najwyższej klasy rozgrywkowej. Stało o 4.48, zajdzie o 20.49. Słońce we Wrocławiu będzie towarzyszyć nam przez cały dzień. Wiatr słaby, zachodni, a na redakcyjnym barometrze radia gra wysokie 1031 hektopaskali. Ciśnienie jeszcze odrobinę wzrośnie. Do popołudnia pozostanie stabilne, potem lekki spadek, a na wrocławskich termometrach dziś maksymalnie 25 stopni Celsjusza.
0: Gdybyście się nad tym zastanawiali, to te szampańskie poniedziałkowe humory nadal nam dopisują.
1: Oczywiście, tak, tak. I tak będzie przez cały tydzień. Manifestujemy. Oliwia Ciszewska.
0: Piotrek Olszowski. Gramy.

0: Dobre granie o poranku, również w poniedziałek, a dlaczego nie? Może wręcz właśnie przeciwnie, w poniedziałek tym bardziej musimy wam i sobie dobrze grać o poranku, żeby jakoś przetrwać ten nie najłatwiejszy dzień tygodnia, a no w tym pomoże nam też trochę horoskop.
1: No bo ten poniedziałek nie musi być wcale taki ciężki.
0: Odczaruj go, proszę, wróżko.
1: Będziemy czarować. Dzisiaj gwiazdy nam naprawdę sprzyjają. Co więcej, możemy dzisiaj mieć więcej wizji na przyszłość. No i warto tych wizji słuchać, patrzeć w nie. Zodiakalne baranki z kolei postawią na swoje dobre samopoczucie i tutaj nic nie będzie im stało na przeszkodzie. Po prostu dzięki temu wszystko będzie przychodzić im jakoś łatwiej. Ale żeby nie było nudy, to dodam, że w głowie zodiakalnego byka będzie dzisiaj się mielił tylko jeden temat. Pieniądze.
0: O nie.
1: W poniedziałek trochę ciężko prosić szefa o podwyżkę, ale warto zrobić sobie taką dobrą podkładkę pod ten temat. No, może w tygodniu się uda.

0: Super rano i dobrze, czyli poniedziałkowa pobudka na tej fali w Radiu Gra. Teraz taki cytat jednego z ekspertów podatkowych. Uwaga, posłuchajcie. Jeśli ktoś robi to systematycznie, w sposób zorganizowany, to mamy do czynienia z działalnością gospodarczą ze wszystkimi tego konsekwencjami, w tym obowiązkiem podatkowym. Koniec cytatu. No i tutaj quizu robić nie będziemy, od razu mówimy o Cakaman. Uwaga, chodzi o ludzi, którzy regularnie oddają większej ilości plastikowych butelek do butelkomatów.
1: Słowem, jak oddajesz butelki i dostajesz za to kasę, to może zachodzić prawdopodobieństwo, że powinieneś za to wszystko podatek fiskusowi zapłacić.
0: Może nawet firmę założyć, nie wiem, pieczątkę wyrobić.
1: No, wszystko zależy od tego, czy oddajesz tylko swoje butelki, czy może też rozejrzałeś się wokół i pozbierałeś plastiki leżące na trawniku, albo popytałeś rodzinę, czy aby nie mają tam zbędnych opakowań. Tu już mamy do czynienia z biznesem.
0: Prawda. A ty w ten sposób zostajesz biznesmenem. I wiedz, że Urząd Skarbowy zaczyna cię mieć na oku.
1: A mówili, że pierwszy milion trzeba ukraść.
2: Reklama.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
4: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej
6: masz! ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Czy ja jestem dobrą świnią? Kwik?
11: Najwspanialszą.
10: Czy ja mam zawsze rację?
11: Zawsze.
10: Dobry ze mnie przywódca rewolucji?
11: Najlepszy.
10: Nie, ja nie jestem przywódcą rewolucji. Ja jestem rewolucją.
12: Zapraszamy na Folwark Zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
13: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: Po reklamie.
15: Słuchasz radia. Gra FM.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: pełna energii w radiu Gra Wrocław. My również jesteśmy pełni energii i pełni radości z tego, jakie informacje do nas spływają, ponieważ tak podsumowując sobie jeszcze zeszłoroczny sezon turystyczny, dowiedzieliśmy się, że nasze piękne miasto, nasz Wrocław, odwiedziło aż 7 milionów osób, które, uwaga, zostawiły u nas blisko 5 miliardów złotych.
1: Brawo, brawo, brawissimo, moglibyśmy zacytować klasyków, ale coś tam tutaj jednak jak to u nas nie pasuje, no bo wiecie, 7 milionów osób zostawia 5 miliardów złotych.
0: Takie się
1: no
0: to
1: nie klei.
0: Właśnie,
1: bo no gdyby to było 5 milionów osób, nie?
0: Aha.
1: I 5 miliardów.
0: No właśnie. Czyli co, potrzebujemy albo nieco więcej turystów, ale nie, no to wtedy też nie będzie pasować. Mhm. No to potrzebujemy bogatszych turystów w naszym mieście.
1: Którzy częściej i chętniej sięgają do kieszeni. Przybywajcie! Radio

0: Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat, taki hit na antenie Radia Gra.
1: Oni Beauty są tylko w poniedziałek rano, a my zawsze tacy sami. Lady Punk też u nas będzie jeszcze do 8:00. Pogramy wam trochę, zostańcie blisko radia.
2: Reklama.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Są okazje, których nie możesz przegapić, jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od ręki i z korzyściami aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
7: Centrum Handlowe Korona zaprasza do Ogrodu Nagród u Giftyny. 29 i 30 maja od 11 do 19 czekają na Was warsztaty tworzenia wianków i latawców oraz zabawa z nagrodami. Do wygrania między innymi kamper na tydzień, SUP czy hulajnoga elektryczna. Zrób zakupy za minimum 200 zł lub kup kartę podarunkową za minimum 100 zł i odbierz szansę na wygraną. Ogród Nagród u Giftyny. Więcej informacji na www.centrum-korona.pl.

0: przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
2: Po reklamie.
3: Wstało o 4.48, zajdzie o 20.49. Słońce we Wrocławiu będzie towarzyszyć nam przez cały dzień, wiatr słaby, zachodni, a na redakcyjnym barometrze radia gra wysokie 1031 hektopaskali. Ciśnienie jeszcze odrobinę wzrośnie, do popołudnia pozostanie stabilne, potem lekki spadek, a na wrocławskich termometrach dziś maksymalnie 25 stopni Celsjusza.

0: Od samego rana z dobrym humorem budzimy cały Wrocław, choć myślę, że po wczorajszych rozgrywkach na Tarczyńskiej Arenie i po tym, co się działo później na mieście, no to nie musimy nikogo budzić, bo jeszcze nawet nie poszli spać. Wynikiem 0-0 zakończyło się ostatnie w tym sezonie spotkanie piłkarzy Śląska. Walczyliśmy z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. No, remis był, ale na szczęście nasza drużyna powróciła do ekstraklasy, więc mieliśmy powód do radości.
1: Ja od razu wyjaśniam, bo lekko przecierałem przed chwilą łezkę w oku. Oliwia myślała, że się wzruszyłem. Nie, po prostu ziewnąłem sobie przed chwilą, ale rzeczywiście wzruszeń mogło być sporo. No, kibice trzymali kciuki nie tylko w trakcie tego ostatniego meczu, ale przez cały sezon i to na pewno pomagało.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: To już bardzo blisko 8 na zegarze. Zbliżamy się do kolejnych informacji w raporcie. Ale jeszcze taką piękną piłkarską kartkę z kalendarza mamy, bo to właśnie tego dnia, 25 maja w 2005 roku, podczas finału Ligi Mistrzów, w bramce stojący Liverpoolu Jerzy Dudek zatańczył swoje Dudek Dance.
1: I wyobrażam sobie, że w tym momencie też wielu z was może uprawiać sobie taki Dudek Dance przed drzwiami toalety, w oczekiwaniu oczywiście na zwolnienie.
0: Tak, jak jesteście przed toaletą, to można. Jak już jesteście w środku, to nie uprawiajcie Dudek Dance.
1: A za chwilę kolejny raport.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
3: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
4: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
3: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz tani, na dzień mamy mają.
4: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
3: No.
5: Dzień mamy w

0: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
1: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
0: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
1: A każdy dzień to nowa przygoda.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
4: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
5: Kochana mamo, dziękuję, że zawsze mogłam na ciebie liczyć.
6: Mamo, co ja bym bez ciebie zrobił?
5: Jesteś najlepszą mamą na świecie.
7: A wy? Prosto z serca. Co chcielibyście powiedzieć swojej mamie na antenie Radia Gra? Wejdźcie na stronę Gra FM, podzielcie się swoimi uczuciami i wygrajcie atrakcyjne upominki na Dzień Mamy.
8: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel galerii Giant Meble we Wrocławiu przy Alei Brucknera 32-34.
9: I co, zapisałeś się już na studia?
10: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
9: Sprawdź Uniwersytet DSW ITS. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
10: Brzmi jak miejsce dla mnie.
11: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW ITS. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ITS.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW ITS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
12: Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Chubby Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Chubby Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera 32/34. www.chubbymyślnikboom.pl.
13: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
14: Po reklamie.
15: W kalendarzu poniedziałek, 25 dzień maja, jest 8 w Radiu Gra. Czas na kolejny raport.
16: Rafał Jędraszek, zapraszam na raport Radia Gra o poranku. MPK Wrocław podpisało umowę na remont 8 tramwajów PESA Twist 2010N, pierwszych w pełni niskopodłogowych pojazdów we flocie miejskiego przewoźnika. Tramwaje trafiły do Wrocławia w 2015 roku i od tamtej pory każdy z nich przejechał ponad 1 000 000 km. Modernizacja kosztować będzie prawie 73 miliony złotych. Obejmie ona kompleksową naprawę wszystkich najważniejszych elementów, takich jak m.in. wózki, silniki trakcyjne, układy hamulcowe czy pantografy. W ramach remontu przebudowane zostaną także kabiny motorniczych oraz układ foteli, tak by w tramwajach znalazły się miejsca na wózki i dla pasażera z psem przewodnikiem. Pierwszy z wyremontowanych Twistów 2010 ma wrócić do Wrocławia za 1,5 roku. O poranku w raporcie zmieniamy temat i przenosimy się na wrocławskie Nadodrze. Tam w ogrodzie zespołu szkolno-przedszkolnego nr 8 przy ulicy Składowej powstaje mural tworzony przez studentów Akademii Sztuk Pięknych imienia Eugeniusza Gepperta. Praca łączy elementy polskiego folkloru z motywami meksykańskimi i ma podkreślać integracyjny charakter placówki oraz wartości wspólnoty. Studenci wykorzystują różnorodne techniki malarskie, a cały proces jest dokumentowany. Mural ma wzmocnić poczucie bezpieczeństwa i akceptacji wśród uczniów. Prace mają zakończyć się w najbliższych tygodniach.
17: O tym się mówi we Wrocławiu.
16: Do 30 maja w centrum handlowym przy ulicy Hallera można oglądać wystawę Bądź dobry jak chleb. To próba przybliżenia codzienności we wrocławskich placówkach prowadzonych przez Towarzystwo Pomocy imienia świętego brata Alberta.
18: Zdjęcia naszych mieszkańców, ale też zdjęcia, które pokazują nasze działalności,
14: tutaj pojawia się zdjęcie streetbusa, pojawia się też aktywności, które są takie może nie dodatkowe, ale inne oprócz tej takiej podstawowej, czyli zapewnienie schronienia, a mamy też takie zajawki z życia naszych mieszkańców, ludzi, którzy biorą udział na przykład w turnieju piłki nożnej. Autorem tych zdjęć jest przede wszystkim kierownik schroniska przy ulicy Bogadania, Dariusz Dobrowolski, także pracownicy działu promocji, także i mieszkańcy nasi, którzy tutaj się pojawiają w tych zdjęciach, także robili te zdjęcia.
16: Mówił Radiu Gra Rafał Peroń, prezes Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy imienia świętego brata Alberta.
18: Wiadomości ogólnopolskie.
16: Łatwogang dotarł do Gdańska. Influencer w miniony weekend przejechał na rowerze blisko 700 km w 52 godziny, a wszystko dla dzieciaków, które potrzebują wsparcia. Zebrał 12 milionów złotych dla Maxa, 3,5 miliona złotych dla Adasia i ponad 4 miliony dla Wojtusia. To chłopcy chorujący na dystrofię mięśniową.
19: Trzeba o tym pamiętać, że serio to jest zasługa nas wszystkich, każdej osoby. Każda osoba, która tu stoi, zasługuje na takie samo uznanie jak ja. Każda osoba, która wpłaciła, która wygląda naprawdę. Pamiętajmy o tym, serio, bo te 20 milionów ja nie wpłaciłem. Nie wpłaciła jedna osoba. Każdy z nas płacił 5-10 zł. Pamiętajcie, w grupie jest siła, nie w jednostkach. Jesteśmy grupą. Wszyscy razem. Naprawdę.
16: Mówił pomysłodawca akcji. Rafał Jędraszek, ponownie przy mikrofonie. Zapraszam na kolejny raport sportowy w Radiu Gra Poranku. Koszykarze Śląska Wrocław zakończyli udział w tegorocznych rozgrywkach Orlen Basket Ligi na etapie ćwierćfinału. W decydującym piątym meczu serii przegrali w hali Orbita z Arką Gdynia 54-71. W rywalizacji do trzech zwycięstw lepsi okazali się zawodnicy z Gdyni, wygrywając 3-2. Spotkanie od początku układało się po myśli Arki, która już po pierwszej kwarcie prowadziła 18-13. W drugiej części meczu Śląsk zdołał na chwilę wyjść na prowadzenie, jednak do przerwy to goście prowadzili 37-34. W drugiej połowie wrocławianie mieli poważne problemy ze skutecznością, zdobywając zaledwie 20 punktów. Arka utrzymała przewagę i pewnie awansowała do półfinału. Najwięcej punktów dla Śląska zdobył Jakub Urbaniak 12, a dla Arki Luke Barrett 16. Początek tygodnia we Wrocławiu ciepły, pogodny, słoneczny, piękne, błękitne, do tego bezchmurne niebo. O poranku redakcyjny termometr Radia Gra pokazuje okolice 16 kreski na plusie. Prognozy dla Wrocławia mówią o temperaturze maksymalnej na poziomie 25 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, zachodni.
20: Do kolejnej kawki i herbatki kolejna porcja muzyki już za chwilę od nas dla was na śniadanie.
15: Wszystko się zgadza. Piotr Kolczowski
20: i Oliwia Ciszewska. Gramy dalej.

0: Rano i dobrze, bo tylko takie humory trzymają się nas od 6 rano. No i skoro lecimy dalej, to mam teraz taką małą ciekawostkę dla wszystkich psich tatusiów i psich mam, bo przeglądając sobie sieć o poranku, wpadłam na takie oto stwierdzenie eksperta. Obecność psa w łóżku obniża poziom lęku i pomaga stworzyć uspokajającą rutynę przed snem.
1: Piękne.
0: A takie wspólne zasypianie z pupilem daje też poczucie bliskości, redukuje samotność, przynosi ulgę po trudnym dniu.
1: To prawda, po trudnym poranku też przynosi ulgę. Sprawdzone. Z kotem też działa. Radio

0: Dobrze wam gramy o poranku na tej fali w Radiu Gra. Tymczasem tuż przed weekendem, moi drodzy, do Polski dotarły pierwsze polskie F-35. Myśliwce, albo jak kto woli, bo inaczej się to nazywa, samoloty wielozadaniowe, wylądowały w piątek w 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku.
1: No i w tej symbolicznej chwili asystowały im dwa niezawodne F-16, zaś minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wrzucił z tej okazji na swojego TikToka filmik. Właśnie z taką muzyką w tle.
0: Pięknie. No i powiało Top Gunem. Kto wie, może nawet jakąś rolą w hollywoodzkiej superprodukcji. Top Gun 3 i Władysław Kosiniak-Kamysz jako Pete Maverick Mitchell.
1: O, no tak, tak. Nawet trochę podobny.
0: Ale kto?
1: No Kosiniak-Kamysz, no. Do Toma Cruza.
0: A, do Toma Cruza. No, podobny. Podobny. Tylko ścigacze musiałby się nauczyć jeździć.
1: Albo chociaż hulajnogą. Elektryczną taką.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
5: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: Jeden gratis, a wszystkie ręczniki kuchenne Queen, drugi tańszy produkt, 50% taniej. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: To jest.

0: Dobre granie od samego rana dla całego Wrocławia. Budzimy się razem i mamy dobre wieści dla wszystkich mieszkających nieopodal naszego pięknego wrocławskiego lotniska, ponieważ Polska Agencja Żeglugi Powietrznej we współpracy z Portem Lotniczym Wrocław zaprojektowała nowe ścieżki startów samolotów. Dzięki temu będą one omijały najgęściej zaludnione osiedla Wrocławia oraz miejscowości położone na zachód od lotniska. No a miejsca, które szczególnie odetchną sobie, to osiedle Oporów i miejscowość Lutnia.
1: I co, ja tak sobie teraz myślę, mam tylko nadzieję, że to naprawdę robi eksperci. Pamiętali o tym, że samolot nie można na przykład skręcić pod kątem prostym, zatrzymać się na światłach, minąć jedno osiedle.
0: A może teraz samoloty będą robiły takie beczki?
1: Myślisz?
0: W górę i dopiero w dół.
1: Zawsze to jakieś atrakcje dla turystów. Ale generalnie wracając do takiej informacji, naprawdę lubimy. Teraz wygląda na to, że zwłaszcza w wspomnianych osiedlach sobie trochę pośpimy spokojniej.
0: No, oczywiście nie od razu. Zmiany wejdą w życie najpóźniej na początku 2027 roku.

0: Wiktor Waligura, cztery pory roku to już za nami w Radiu Gra.
1: A przed nami coś szalonego, loco. No taki pozytywnie szalony poniedziałek.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Lupis World, największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce, zaprasza do Wrocławia.
3: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
2: Lupis World, tu zabawa nie ma końca.
3: A każdy dzień to nowa przygoda.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Rzeszotary, ulica Legnicka 1. Bajk. Wybór staje się prosty.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki

0: ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kaufland.
1: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
5: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
7: Po reklamie.
8: Początek tygodnia we Wrocławiu ciepły, pogodny, słoneczny, piękne, błękitne, do tego bezchmurne niebo. O poranku redakcyjny termometr Radia Gra pokazuje okolice 16 kreski na plusie. Prognozy dla Wrocławia mówią o temperaturze maksymalnej na poziomie 25 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, zachodni.
9: Słuchasz radia.

0: Rano i dobrze w radiu gra. Zbliżamy się do 9:00. O pełnej oczywiście kolejnej informacji w raporcie, ale ta informacja też już jest potwierdzona. Aleksander Miszalski nie jest już prezydentem Krakowa. Tak zdecydowali mieszkańcy Krakowa, którzy wzięli wczoraj udział w referendum.
1: No i co warto wspomnieć, aby takie referendum było ważne, musiało zagłosować niecałe 27 wszystkich uprawnionych. Tymczasem oficjalnie frekwencja wyniosła blisko 30%.
0: Jednocześnie uspokajamy turystów. Smok wawelski zostaje na swoim miejscu. Jeśli chodzi o odwołanie smoka, to próg frekwencyjny nie został przekroczony.
1: Przekroczony to nie został chyba próg jego smoczej jamy. No, słowem, przed rozgniewanym tłumem mieszkańców można się obronić.
0: Pewnie. Wystarczy zionąć ogniem.

0: bardzo blisko 9 na zegarze. Za chwilę u nas informacji w raporcie. Zakończył się tymczasem sezon hiszpańskiej La Ligi. Lewy zagrał ostatni mecz w barwach Barcelony, a Wojtek Szczęsny w krótkich słowach potwierdził, że w Barcelonie zostaje na kolejny rok.
1: Ale ty się dziwisz, no skoro w bramce stanąć musiał dopiero w samej końcówce sezonu. Jak już mistrzostwo było pewne, no to któż nie chciałby przychodzić do pracy, wiedząc, że wszystko, co miał zrobić, już zostało zrobione.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
4: Kto zwalcza ból?
5: Woltary!
4: Kto?
6: Ból szyi po pracy?
7: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka z o.o.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
9: Czy ja jestem dobrą świnią? Kwik?
10: Najwspanialszą.
9: Czy ja mam zawsze rację?
10: Zawsze.
9: Dobry ze mnie przywódca rewolucji?
10: Najlepszy.
9: Nie, ja nie jestem przywódcą rewolucji. Ja jestem rewolucją.
11: Zapraszamy na Folwark Zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
12: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
13: Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Czubi Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Czubi Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera 32/34. www.czubi-boom.pl.
14: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
15: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
16: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
15: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
16: To nawet lepszy początek.
17: Uniwersytet DSW Ideas wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę ideas.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Ideas.
18: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
19: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
18: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
19: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
18: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
21: Po reklamie.
1: Już 9:00, pora na kolejne wiadomości. Raport Radia Gra przed nami.
5: Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Ten raport zaczynamy od trwającej rekrutacji do wrocławskich szkół ponadpodstawowych. Zakończy się w najbliższy piątek 29 maja. Tradycyjnie już cały proces prowadzony jest online, a o przyjęciu do klasy ogólnej decydują punkty rekrutacyjne.
21: W rekrutacji do szkół ponadpodstawowych wybieramy maksymalnie 6 szkół i dowolną liczbę klas. I tutaj naprawdę prosimy, żeby wybierać tę większą liczbę klas, a nie jedną. I o przyjęciu decydują punkty rekrutacyjne, które można uzyskać właśnie między innymi za wyniki egzaminu ósmoklasisty, oceny na świadectwie oraz osiągnięcia dodatkowe. I tutaj, co istotne, jeżeli dostaniemy się do szkoły, to musimy potwierdzić chęć uczenia się w tej placówce, co jest bardzo istotne. W obu etapach, zarówno w pierwszym, jak i w drugim, brak potwierdzenia woli przyjęcia do danej szkoły oznacza rezygnację z miejsca, więc tutaj o tym pamiętajmy. Przed wyjazdem na wakacje potwierdźmy, że faktycznie do tej szkoły, do której się dostaliśmy, chcemy uczęszczać.
5: Mówiła Radio Gra Monika Dubec z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia.
22: Radio Gra poleca.
5: Marilyn Monroe. Czuję, że ją znam, ale czasem moje ręce wyginają się do tyłu. Taki tytuł będzie nosić wystawa należących do wrocławskiej hali stulecia zdjęć Miltona H. Greena, którą od 15 lipca będzie można oglądać w galerii Krupa Art Foundation. Zdjęcia autorstwa Greena, przypomnijmy, pochodzą z kolekcji liczącej ponad 3000 fotografii, która była w posiadaniu Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Wrocławskie przedsiębiorstwo Hala Ludowa kupiło ten zbiór dla miasta w 2014 roku za niespełna 6,5 miliona złotych. Do tej pory zdjęcia można było zobaczyć na 6 przekrojowych wystawach, które prezentowały różne aspekty twórczości Greena, od portretów Marilyn Monroe przez zdjęcia Audrey Hepburn, aż po fotografie mody. Tym razem zdjęcia z tej kolekcji zostaną pokazane w galerii Krupa Art Foundation. Będzie je można oglądać tam do 25 października. A teraz prawdziwa gratka dla miłośników architektury. Jutro odbędzie się spacer badawczy poświęcony architekturze Wrocławia. W trakcie spaceru uczestnicy dowiedzą się m.in. jak czytać informacje ukryte w elewacjach i budowlach oraz co mówią cegły. Wydarzenie prowadzić będzie Agata Gabiś. Udział w nim jest bezpłatny. Start jutro o 17 spod Muzeum Architektury przy ulicy Bernardyńskiej 7.
22: Wiadomości ogólnopolskie.
5: Aleksander Miszalski żegna się z fotelem prezydenta miasta Krakowa. Miejska Komisja do Spraw Referendum opublikowała informacje dotyczące wyników wczorajszego głosowania. To jest ważne i rozstrzygające.
23: Gdyż wzięło w nim udział nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu, zatem prezydent miasta Krakowa został odwołany. Liczba głosów pozytywnych, czyli tak, 171 581, liczba głosów negatywnych, czyli nie, 3631.
5: W przypadku Rady Miasta frekwencja wyniosła 29,97% uprawnionych, co oznacza, że referendum w tej sprawie jest nieważne. Zgodnie z przepisami, przedterminowe wybory prezydenta muszą odbyć się w ciągu 90 dni od momentu referendum. Ciśnienie wzrosło do poziomu 1032 hektopaskali. Taką wartość pokazuje redakcyjny barometr Radia Gra. Do popołudnia pozostanie stabilne, potem zacznie delikatnie spadać. Na termometrach dziś we Wrocławiu do 25 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, zachodni. Poniedziałek w stolicy Dolnego Śląska zdecydowanie pogodny, słoneczny, z korzystnym biometem.
0: Pięknie dziękujemy za ten wspaniały, wspólny poniedziałkowy ranek. Kłaniamy się i polecamy się na kolejne dni tego tygodnia.
1: Oczywiście od wtorku będziemy razem z wami od godziny 6:00, jak zawsze. Oliwia Ciszewska.
0: Piotr Kolszowski, dobrego dnia, trzymajcie się, cześć, pa, pa.

0: Energii to mu nigdy nie brakowało. Rod Stewart i Young Turks w Radiu Gra. Hity pełne energii te znajdziecie w Radiu Gra 24/7. Dzień dobry w poniedziałek. Dobre wiadomości. Na początku tygodnia GUS wyliczył średnią pensję. Jesteśmy coraz bliżsi 10 tysięcy. W kwietniu 2026 roku średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 9530 zł i 74 grosze. No, zbliża się koniec miesiąca, będą wypłaty, to sprawdzimy, czy to się zgadza. A za chwilę gramy dalej, za chwilę Billy Joel i Uptown Girl.
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
3: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
2: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
4: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Lucem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Lucem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
3: Jest 7 miejsc.
4: I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
6: Po reklamie.
7: Słuchaj.

0: pogodne piosenki w Radiu Gra. Ice of Base Design. Ładny, pogodny weekend za nami. Zaczynamy nowy tydzień. Jak będzie wyglądał? Szybciutko rzucamy okiem na długoterminową prognozę pogody. Dzisiaj we Wrocławiu 27, a potem kolejno 29, 24 w środę, 28 w czwartek, 28 w piątek, 25 w sobotę, a w niedzielę 24 stopnie. No ładnie, ładnie. Szczegóły pogody na dzisiaj już za chwilę. Potem Ed Sheeran.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. Kup bilet do 8 czerwca i zyskaj 10% rabatu. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
5: Czy ja jestem dobrą świnią? Kwik?
6: Najwspanialszą.
5: Czy ja mam zawsze rację?
6: Zawsze.
5: Dobry ze mnie przywódca rewolucji?
6: Najlepszy.
5: Nie, ja nie jestem przywódcą rewolucji. Ja jestem rewolucją.
7: Zapraszamy na folwark zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
8: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
9: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
10: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
11: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
12: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
13: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
12: Latium?
13: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Xylimaryna chroni wątrobę.
12: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
13: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
14: Zdrowid.
15: Po reklamie.
16: Ciśnienie wzrosło do poziomu 1032 hektopaskali. Taką wartość pokazuje redakcyjny barometr Radia Gra. Do popołudnia pozostanie stabilne, potem zacznie delikatnie spadać. Na termometrach dziś we Wrocławiu do 25 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, zachodni. Poniedziałek w stolicy Dolnego Śląska zdecydowanie pogodny, słoneczny, z korzystnym biometem.
17: To jest Gra FM.

hity pełne energii ulepszają ten poniedziałek. To Damiano Dawid. Hity ulepszają dzień w pracy. Niektórzy go sobie mogą ulepszyć, rzucając okiem na transmisję z Roland Garros. Dzisiaj pierwszy mecz Igi Świątek. Kiedy? Punktualnie w samo południe o 12, a jej przeciwniczką będzie Emerson Jones. To dopiero za 2 godziny z hakiem, bo my idziemy w stronę 10. Najbliższe minuty to m.in. Peter Andre i zespół Kombi.

0: Modzi Oi Lady, hity pełne energii na poniedziałek, dziś 25 maja. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Piłki Nożnej, Dzień Stemplarza, Dzień Piwowara, Dzień Ręcznika, Dzień Weterana, a także Dzień Królewny. To co wybieracie do świętowania?
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
2: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
4: I co, zapisałeś się już na studia?
5: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
4: Sprawdź Uniwersytet DSW ITEIS. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
5: Brzmi jak miejsce dla mnie.
6: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW ITEIS. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ITEIS.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW ITEIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
7: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
8: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
9: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Czy ja jestem dobrą świnią? Kwik?
11: Najwspanialszą.
10: Czy ja mam zawsze rację?
11: Zawsze.
10: Dobry ze mnie przywódca rewolucji?
11: Najlepszy.
10: Nie, ja nie jestem przywódcą rewolucji. Ja jestem rewolucją.
12: Zapraszamy na Folwark Zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
13: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.
2: Po reklamie.
0: Mamy poniedziałek, 25 dzień maja, mamy 10 i mamy najnowsze wiadomości. Zapraszam na raport.
14: Rafał Jędraszek, ten raport zaczynamy od planów kompleksowej modernizacji stadionu sportowego Lotnicza we Wrocławiu. Inwestycje obejmie przebudowa areny lekkoatletycznej oraz boiska piłkarskiego w układzie współdzielonym, co pozwoli na organizację wydarzeń sportowych o różnej randze. Bieżnia o długości 400 metrów zostanie wyposażona w 6 torów okrężnych oraz 8 torów sprinterskich. W ramach infrastruktury powstaną także skocznie do skoków dal i wzwyż, rów z wodą do biegów z przeszkodami, rzutnia do pchnięcia kulą oraz wieża sędziowska. W centralnej części stadionu zaplanowano pełnowymiarowe boisko piłkarskie o wymiarach 68 na 100 metrów z nawierzchnią strawy syntetycznej. Zakres inwestycji obejmie również budowę dojść, dojazdów, miejsc postojowych, infrastrukturę teletechniczną, a także systemy odwodnienia i oświetlenia całego kompleksu. Postępowanie przetargowe zaplanowano na koniec tego roku, rozpoczęcie prac budowlanych na rok przyszły. Prace potrwają około 16 miesięcy i będą prowadzone etapami, by ograniczyć wpływ inwestycji na bieżące funkcjonowanie obiektu. Szacunkowa wartość inwestycji wyniesie około 20 milionów złotych.
15: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
14: Wrocławski ekolog i podróżnik Dominik Dobrowolski zakończył liczącą blisko 1000 km wyprawę rowerową z Zurychu do Wrocławia. Ekolog promował transformację energetyczną i przypominał o postaci Gabriela Narutowicza, prezydenta Polski, ale i specjalisty od OZE.
16: Zaczęli go po prostu zatrudniać najlepsi konstruktorzy, najlepsi inwestorzy szwajcarscy do różnego rodzaju projektów. A on zaczął się specjalizować w energetyce odnawialnej. I to na przełomie XIX i XX wieku. No to jak już słuchacze słyszą, że był taki ktoś, kto się zajmował OZE, a ja się teraz zajmuję OZE, no to od razu tego, przepraszam, gościa polubiłem i stwierdziłem, że to był ktoś, kto na ówczesne czasy no po prostu zmienił Europę.
14: Mówił Radiu Gra Dominik Dobrowolski, wrocławski ekolog i podróżnik. A teraz mamy przypomnienie dla cyklistów z Wrocławia, że trwają zapisy do tegorocznej edycji rajdu rowerowego w Świdnicy. Zawody odbędą się 14 czerwca.
17: Czekamy na Państwa do 5 czerwca na specjalnej dedykowanej stronie. Mamy już prawie 600 osób zapisanych, dlatego prosimy się spieszyć, bo liczba miejsc jest ograniczona. Kto pierwszy, ten lepszy. Jest to wydarzenie o charakterze otwartym, skierowane do wszystkich, do rodzin z dziećmi, do przyjaciół, do indywidualnych pasjonatów jazdy na rowerze, niezależnie od wieku, niezależnie od poziomu zaawansowania. Tak jak wspomniałam, zapisy przez specjalny formularz online, limit uczestników to 990 osób.
14: Zapraszała Magdalena Dzwonkowska z Biura Prasowego Świdnickiego Urzędu Miejskiego.
15: Wiadomości ogólnopolskie.
14: Nadal nie ma porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem w sprawie otwarcia cieśniny Ormus. Mimo to kierowcy mogą niebawem zobaczyć obniżki na stacjach paliw. Dziś obowiązują jeszcze ceny weekendowe.
5: Od wtorku spodziewajmy się obniżek o kilkanaście groszy za litr. Zarówno w przypadku benzyny 95, jak i oleju napędowego, bo rafinerie ogłosiły przeceny.
18: Spadków spodziewamy się też w przypadku autogazu. Widzimy, że hurtowe notowania tego paliwa spadają. W ślad za tym powinny też spadać rachunki za tankowanie.
5: Prognozuje Grzegorz Maziak z portalu ePetrol.pl i zaznacza, że ceny w kolejnych dniach będą uzależnione od rozwoju negocjacji między Waszyngtonem a Teheranem,
14: o czym informował Igor Skrzypek. Wyglądam przez redakcyjne okna Radia Gra i zaprawdę cudowny to początek tygodnia we Wrocławiu, jeśli chodzi o aurę. Czysto błękitne niebo, słonecznie i już próg 20 kreski osiągnięty przez termometry do 25 stopni Celsjusza maksymalnie. Te wrocławskie mają dziś pokazać i ciśnienie wysokie, stabilne na poziomie 1032 hektopaskali.
0: Poniedziałek poniedziałkiem, ale powiem wam, że takie przedpołudnia to ja mogę mieć codziennie. Ciepło, przyjemnie, ludzie uśmiechnięci. Chyba jeszcze ciągle czujemy weekendowy luz. No i dobrze, niech to zostanie z nami jak najdłużej. Mariusz Pucyło, Radio Gra, witajcie po 10:00, a to już Bibi Rexa i Faithless, numer zatytułowany New Religion.

0: Luna i Bailando w Radiu Gra. Dzisiaj o 12:00 Iga zagra pierwszy mecz na Roland Garros. Przypomnę, że to Iga wypromowała na świecie truskawki z makaronem, czy też makaron z truskawkami. Teraz okazuje się, że inna smakowitość z naszego kraju podbija świat, konkretnie internet. Okazuje się, że kompot, nasz kompocik zaczyna trendować na amerykańskim TikToku, ale inaczej niż byśmy się spodziewali. Okazuje się, że kompocik może służyć jako kosmetyk, który oczyszcza cerę. Chodzi o wywar z gotowanych owoców, najczęściej truskawek, ale nie do picia, tylko do okładów, do oczyszczenia i upiększenia skóry. No, wygląda na to, że polskie stołówki mają szansę na glow up.
1: Reklama.
2: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie bukiety tulipanów. 2+1 gratis. A z kartą Moja Biedronka czekoladki Merci 250 gramów. 12 zł za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego praliny Tofifi 200 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Biedronka.
3: Kochana mamo, dziękuję, że zawsze mogłam na ciebie liczyć.
4: Mamo, co ja bym bez ciebie zrobił?
3: Jesteś najlepszą mamą na świecie.
5: A wy? Prosto z serca. Co chcielibyście powiedzieć swojej mamie na antenie Radia Gra? Wejdźcie na stronę Gra FM, podzielcie się swoimi uczuciami i wygrajcie atrakcyjne upominki na Dzień Mamy.
6: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel galerii Giant Meble we Wrocławiu przy Alei Brucknera 32-34.
7: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowit.
10: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
11: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
10: No, ładne kwiatki.
11: Właśnie, kwiatki. I 2 bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
12: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać 2 bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: To jest Gra FM.

potrzebne, a proszę bardzo, to się już powolutku sprawdza, a szczególnie kiedy korony drzew się rozrosną, dadzą o wiele więcej cienia, więc będzie się gdzie schronić na tej patelni. Na razie mamy 75 drzew, ale będzie ich więcej. Przypomnę, że cały projekt zazielenienia rynku i ulicy Świdnickiej zakłada posadzenie 121 drzew oraz 2500 krzewów i bylin. No, będzie zielono jak przed renowacją rynku w roku 1996. Gramy dalej, to co już słyszymy to Another i Talk to You.

0: Męskie granie orkiestra we Wrocławiu w tym roku, 31 lipca i 1 sierpnia, tak w samym środku lata. Za chwilę pogoda dla Wrocławia, a potem zespół Queen.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit. Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Chubby Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Chubby Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera, 32/34. www.chubby-boom.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej
6: masz! Czy ja jestem dobrą świnią? Kwik?
7: Najwspanialszą.
6: Czy ja mam zawsze rację?
7: Zawsze.
6: Dobry ze mnie przywódca rewolucji?
7: Najlepszy.
6: Nie, ja nie jestem przywódcą rewolucji. Ja jestem rewolucją.
8: Zapraszamy na folwark zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
9: Centrum Handlowe Korona zaprasza do Ogrodu Nagród u Giftyny. 29 i 30 maja od 11 do 19 czekają na Was warsztaty tworzenia wianków i latawców oraz zabawa z nagrodami. Do wygrania między innymi kamper na tydzień, SUP czy hulajnoga elektryczna. Zrób zakupy za minimum 200 zł lub kup kartę podarunkową za minimum 100 zł i odbierz szansę na wygraną. Ogród Nagród u Giftyny. Więcej informacji na www.centrum-korona.pl.
10: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
11: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
10: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
11: A każdy dzień to nowa przygoda.
12: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
13: Po reklamie.
14: Wyglądam przez redakcyjne okna Radia Gray. Zaprawdę cudowny to początek tygodnia we Wrocławiu, jeśli chodzi o aurę. Czysto błękitne niebo, słonecznie i już próg 20 kreski osiągnięty przez termometry do 25 stopni Celsjusza maksymalnie. Te wrocławskie mają dziś pokazać i ciśnienie wysokie, stabilne na poziomie 1032 hektopaskali.
15: Słuchasz radia, Gra FM.

Poniedziałek nie jest taki zły. Wystarczy włączyć hity pełne energii w Radiu Gra. Poniedziałek 25, jutro 26. Jutro dzień mamy. Mamy. A ja przypomnę, że mamy konkurs, w którym można zdobyć prezent dla mamy, no albo dla siebie. Wystarczy, żebyście troszeczkę otworzyli swoje serduszka. Trzeba dokończyć zdanie. Kochana mamo, chciałabym ci powiedzieć. No i tutaj trzeba dokończyć zdanie, podzielić się swoimi uczuciami. Szczegóły, konkurs na naszej stronie radiogra.pl. Do wygrania prezenty od naszych wrocławskich sponsorów.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
7: Sim Racing School. Każdy może trenować motorsport. Od 6 do 106 lat. Wyścigi, rajdy, drift, Formuła 1. 7 stanowisk w wirtualnym świecie. Idealne na eventy i trening. Jesteśmy w Top One Karting. Rakietowa 44, Wrocław.
8: Są okazje, których nie możesz przegapić, jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od ręki i z korzyściami aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
9: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
10: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
9: To dobre cechy charakteru.
10: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
11: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
14: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
15: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Tak, soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.
16: A to już 11. W poniedziałek 25 maja zapraszam na najnowszy raport i prognozę pogody.
17: Budowa węzła przesiadkowego Dibuła Drobnera we Wrocławiu wchodzi w kolejny etap. Tą informacją zaczynamy raport Radia Gra, przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Zakończone już prace związane z budową sieci podziemnych. Obecnie rozpoczął się montaż rozjazdu na krzyżówce ulic Drobnera, Łokietka i Rydygiera. W najbliższych tygodniach kontynuowane będą roboty przy warstwie pomocniczej na Dibuła i Drobnera. W czerwcu ruszą prace brukarskie, dzięki którym coraz wyraźniej widoczny będzie nowy układ skrzyżowania. Zmiany mają poprawić płynność ruchu oraz komfort pasażerów komunikacji miejskiej w tym rejonie. W ramach inwestycji, przypomnijmy, powstaną nowe jezdnie, chodniki, drogi rowerowe oraz przejścia dla pieszych. Przewidziano również nasadzenia. Pojawi się 8 drzew oraz ponad 330 krzewów i pnączy. Zakończenie prac planowane jest na kwiecień przyszłego roku. Wartość projektu wynosi blisko 42 miliony złotych, z czego prawie 33 miliony stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej.
0: Temat dnia w Radiu Gra.
17: Mówimy dziś o trwającej rekrutacji do wrocławskich szkół ponadpodstawowych. Dokumenty można składać do najbliższego piątku włącznie. Oczywiście wszystko można załatwić online.
18: Tutaj nie trzeba wychodzić z domu, wystarczy wejść na rekrutację edu.wroclaw.pl. I tam można właśnie rekrutować się do szkoły. W tym roku, podobnie jak w ubiegłych latach, pomaga rodzicom w przejściu całego tego naboru wirtualny asystent, który podpowiada, co trzeba zrobić, jakie załączniki dołączyć, krok po kroku prowadzi przez cały ten system rekrutacji. Tam są sprawdzone informacje, pełne informacje i naprawdę one pomagają i rodzicom, i uczniom w rekrutacji.
17: Mówiła Radiu Gra Monika Dubec z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia.
0: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
17: Bądź dobry jak chleb. To tytuł wystawy prezentowanej we wrocławskim centrum handlowym przy ulicy Halera. Opowiada o codziennym życiu osób bezdomnych, o wrocławskich noclegowniach, które prowadzi Towarzystwo Pomocy imienia Świętego Brata Alberta.
1: Przybliżamy to, że nasze koło cały czas jest, cały czas funkcjonuje, że te osoby w kryzysie to nie są tylko te osoby, które czasami widać po prostu od razu, które rzucają się w oczy, będąc w tej bezdomności ulicznej, bo takie osoby właśnie najczęściej wpadają w oko, że tak się wyrażę. Natomiast to są te wszystkie osoby, ci nasi mieszkańcy, którzy trafili do naszych placówek i tam próbują odbudować swoje życie na nowo.
17: To był Rafał Peruń, prezes Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta. Dodajmy, że wystawa prezentowana będzie do 30 maja. To jest raport Radia Gra. Trwają poszukiwania sprawców fałszywego zgłoszenia, po którym ratownicy siłowo weszli do mieszkania, w którym mieszka matka prezydenta Karola Nawrockiego. Ratownicy podjęli decyzję o wejściu po tym, jak do centrum powiadamiania ratunkowego przyszedł SMS mówiący o zatrzymaniu krążenia u dzieci znajdujących się w środku.
5: Tam jednak nikogo nie było.
19: Sprawcy nie pozostaną bezkarni, co oznacza, że praca policyjna jest zaawansowana.
5: Usłyszałem od wiceszefa MSWiA Czesława Mroczka. Doradca prezydenta Błażej Poboży oczekuje decyzji personalnych na poziomie szefów służb.
20: Sytuacja nie do obrony.
5: Mieszkanie, które nie znajdowało się pod ochroną Służby Ochrony Państwa, Karol Nawrocki wpisał do swojego oświadczenia majątkowego.
17: Tyle Kacper Wróblewski. Piękny, słoneczny Wrocław dziś przed południem. Taki też będzie w drugiej części dnia. Zapewniają mapy pogodowe dla naszego miasta. Te najnowsze, zaktualizowane przed chwilą, przejrzeliśmy dosyć szczegółowo w redakcji Radia Gra. Potwierdzają to, co mówiliśmy wcześniej. Do 25 stopni Celsjusza dziś maksymalnie na wrocławskich termometrach. Ciśnienie wysokie, 1032 hektopaskale. Przed wieczorem zacznie delikatnie spadać.
16: Dzień dobry po 10:00, Dawid Podsiadło i jego ostatnia piosenka. Będzie też Shakira, będzie Cher kończąca niedawno 80, a to John Jett. Tak będziemy grać w tej godzinie. Mariusz Pucyło, Radio Gra. Witajcie ponownie.

0: Beztroska na poniedziałek. Olivia Adams, Never Say Never. Dziewczyna z Rumunii, a jej sąsiad z Mołdawii odstawił taki numer. 45-letni obywatel Mołdawii został zatrzymany przez policjantów z Dolnośląskiej Góry po tym, jak miał bezprawnie wejść na teren prywatnej posesji i zamieszkać w domu jednorodzinnym podczas nieobecności właścicieli. No w sumie faceta można zrozumieć. Dom fajny, ale pusty, marnował się bez mieszkańców.
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Rzeszów Tary, ulica Legnicka 1. Bajk. Wybór staje się prosty.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowit. Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
7: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
8: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
7: No, ładne kwiatki.
8: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
9: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Gra FM.

Strongie na Fisher w Radiu Gra, a ja podrzucę propozycje na dzisiejszy wieczór, też muzyczne. Vertigo Jazz Club, dzisiaj o 20:00 Ladies Music Evolution, śpiewać będzie Ola Madziara. Utwory takich wykonawców jak Marilyn Monroe, Etta James, Tina Turner, Madonna, Adele i Rihanna. I jeszcze jedna propozycja, Schody donikąd, dzisiaj o 19:00 Impro Demontaż dla dorosłych, tragikomedia improwizowana. Ale do wieczora mamy jeszcze sporo czasu, który wypełnią nam hity pełne energii. Teraz Andy Dusty, Zakaria.

0: Dreszcze to nam raczej dzisiaj nie grożą. Za chwilę szczegóły prognozy pogody, potem gramy dalej, potem Bonnie Tyler.
1: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars, Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
3: Sprawdź nowe połączenia KD. Wrocław Namysłów. Nawet w 69 minut. Wrocław, Brzeg, nawet w 22 minuty. Wrocław, Oława, już w 14 minut. Wybierz koleje dolnośląskie.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: Po reklamie.
12: Piękny, słoneczny Wrocław dziś przed południem. Taki też będzie w drugiej części dnia. Zapewniają mapy pogodowe dla naszego miasta. Te najnowsze, zaktualizowane przed chwilą, przejrzeliśmy dosyć szczegółowo w redakcji Radia Gra. Potwierdzają to, co mówiliśmy wcześniej. Do 25 stopni Celsjusza dziś maksymalnie na wrocławskich termometrach. Ciśnienie wysokie, 1032 hektopaskale. Przed wieczorem zacznie delikatnie spadać.
13: To jest Gra FM.

0: był kiedyś spory hit, pamiętacie? All About The Money, Maya, tak nazywa się wykonawczyni tej piosenki. A pamiętacie piosenkę? Na pewno pamiętacie ze słowami: a ja wolę moją mamę. Wykonawczyni tej piosenki, która jutro na pewno zabrzmi wiele razy, dzisiaj ma urodziny. Majka Jeżowska wśród dzisiejszych jubilatek. O urodzinach oczywiście więcej po 12. Za chwilę południe, za chwilę najnowszy raport i prognoza pogody.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Czy ja jestem dobrą świnią? Kwik?
6: Najwspanialszą.
5: Czy ja mam zawsze rację?
6: Zawsze.
5: Dobry ze mnie przywódca rewolucji?
6: Najlepszy.
5: Nie, ja nie jestem przywódcą rewolucji. Ja jestem rewolucją.
7: Zapraszamy na Folwark Zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
8: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
9: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
10: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
11: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
10: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
11: To nawet lepszy początek.
12: Uniwersytet DSW Ideas wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę ideas.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Ideas.
13: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
14: Po reklamie.
0: Wszystkie najważniejsze wiadomości, i te lokalne, i krajowe, i światowe, teraz w najnowszym raporcie. Dodamy też prognozę pogody.
15: Rafał Jędraszek, zapraszam na raport. Na początek zakład z produkcji wody Mokry Dwór we Wrocławiu, gdzie trwa budowa nowego dwukomorowego zbiornika o pojemności ponad 20 tysięcy metrów sześciennych. Na placu budowy zakończono już prace ziemne, wykonano wykop pod zbiornik, obecnie prowadzone są kotwienia pali oraz przekopy kontrolne w rejonach komór i istniejącej infrastruktury. Zaawansowanie prac wynosi 14%. Obiekt zasilany przez nową pompownię będzie pełnił funkcję magazynu uzdatnionej wody dostarczanej codziennie do tysięcy mieszkańców miasta i aglomeracji. Nowy zbiornik powstaje w sąsiedztwie istniejącego obiektu o pojemności 40 tysięcy metrów sześciennych, który po ponad 40 latach eksploatacji wymaga remontu i budowa nowego magazynu umożliwi przeprowadzenie niezbędnych prac bez ryzyka przerw w dostawach wody. Budowa zbiornika, co ma kosztować blisko 88 milionów złotych, to część projektu poprawa wrocławskiego systemu zaopatrzenia w wodę, którego całkowity koszt wynosi blisko 261 milionów złotych, z czego ponad 148 milionów pochodzi z funduszy unijnych.
1: Temat dnia w Radiu Gra.
15: Z Zurichu do Wrocławia przez 9 dni i do tego rowerem. Taką trasę pokonał wrocowski ekolog i podróżnik Dominik Dobrowolski. Rajd miał być pretekstem do tego, by opowiadać o Oze i Gabrielu Narutowiczu. Ale podróżnik zachęcał także do tego, by palić kalorie, a nie paliwo.
16: Jedziemy na rowerze, więc spalamy kalorie, a nie paliwo. I wydaje mi się, że właśnie postać Gabriela Narutowicza może być takim fajnym wytrychem, żeby teraz opowiadać różne historie ekologiczne. Że był taki Polak, był taki bohater Szwajcarii, Polski i Europejczyk, a teraz my w naszych rękach i w naszych nogach i w naszych rowerach, w naszych głowach, w naszych sercach możemy podejmować takie właśnie decyzje albo wykonywać jakieś konkretne działania, które służą środowisku.
15: Mówił Radio Gra wrocławski ekolog i podróżnik Dominik Dobrowolski.
1: Radio Gra poleca.
15: Marek Krajewski, wrocławski pisarz, autor kryminałów o Eberhardzie Moku, pracowniku wrocławskiego prezydium policji, dziś zaprezentuje swoją nową powieść. Jej akcja dzieje się tym razem w Wałbrzychu. Książka powstała z okazji 600-lecia tego miasta. O szczegółach wałbrzyskiej premiery Bartek Paulus.
17: Premiera Drogi Krwi dziś o godzinie 17 w Bibliotece na Podzamczu to pierwszy tom nowej kryminalnej serii, której akcja rozgrywa się w Wałbrzychu.
18: Trylogia wałbrzyska z moim bohaterem Herbertem Anwaldem, młodym człowiekiem, który przyjeżdża do szpitala tutaj w Wałbrzychu, ale odkrywa tutaj tajemnicę, którą chce wyjaśniać i zamienia się z lekarza, zamienia się w detektywa.
17: Przyznaje sam Marek Krajewski, spotkanie autorskie poprowadzi dziś Mateusz Meketyszyn.
15: Wstęp na spotkanie autorskie jest bezpłatny. Słuchacie raportu Radia Gra. Ponad 3,5 miliona osób w Polsce zgłosiło się do programu badań profilaktycznych Moje Zdrowie. To program, który rok temu zastąpił profilaktykę 40+. A kto najczęściej zgłasza się na badania?
19: Najczęściej, jak dotąd, kobiety między 20 a 40 rokiem życia. Prawo do skorzystania z pakietu bezpłatnych badań w ramach programu Moje Zdrowie mają wszyscy, którzy skończyli 20 lat do 50 urodzin. Takie badania można wykonywać raz na 5 lat, a potem raz na 3 lata. Pierwszy krok to wypełnienie ankiety na temat stylu życia na internetowym koncie pacjenta albo na miejscu, osobiście w poradni podstawowej opieki zdrowotnej.
15: Tyle Michał Dobrołowicz. Na redakcyjnym termometrze radia gra oczko, czyli 21 kreska, a do 25 stopni Celsjusza maksymalnie według prognoz powinna dziś urosnąć temperatura we Wrocławiu. Do tego wysokie ciśnienie i jeszcze na poziomie 1032 hektopaskali, ale wkrótce zacznie spadać, wciąż jednak utrzymując się powyżej normy. Wiatr zachodni, czasami słaby, czasami umiarkowany. Poniedziałek jest i pozostanie generalnie słonecznym, pogodnym dniem z korzystnym jak najbardziej biometem.
0: Dzisiaj, 25 maja, mamy m.in. Światowy Dzień Piłki Nożnej, a także Dzień Królewny. No ale przede wszystkim pamiętamy o solenizantach. Dzisiaj imieniny obchodzą Magda oraz Grzegorz. Wszystkiego najlepszego. Radio Gra, Mariusz Pucyło. Dzień dobry po 12. A na dobry początek Kygo, Khalid, Griffin w utworze Save My Love.

muzyka w Radiu Gra pasuje do pogody. Dario G i Sunshine to już 25 dzień maja. Kto ma dzisiaj urodziny? Między innymi Majka Jeżowska. Polska piosenkarka kończy dzisiaj ile? 66 lat.

0: Rebeka Jeżowska ma 66 urodziny, a okrągłą 50 świętuje Lauryn Hill, znana m.in. z grupy Fugees. Lauryn Hill 50, a Kamil 100 kończy dzisiaj 39 lat. To teraz o charakterze dziś urodzonych. Nastawienie człowieka urodzonego tego dnia jest tak pozytywne i sympatyczne, że nikogo nie powinien dziwić fakt, iż stale ma on wokół siebie rzesze życzliwych mu ludzi, czytamy w horoskopie. Jest bardzo towarzyski i gościnny, jego dom stoi otworem dla przyjaciół i nie tylko. Ma nietypowe zainteresowania, które wyróżniają go z tłumu, jeżeli chodzi o wady. Jego słabością jest zmienność. Choć dla innych to być może jest zaleta. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy dzisiaj mają urodziny, a za chwilę Bruno Mars i Rose.
1: Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
5: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
4: No, ładne kwiatki.
5: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
6: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
8: A co tam w Carrefourze?
9: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: ZUS, podatki, czynsz, konto.
13: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
12: Ty nie?
13: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
12: Płacą ci? Dużo?
13: 4000 się uzbierało.
12: No żartujesz.
14: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
15: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
16: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
17: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
18: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
19: Mama była smutna i zmęczona.
17: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Nagrał tyle hitów, a nawet nie grał na żadnym instrumencie. Avicii, no geniusz, chyba po prostu geniusz. Hey Brother w Radiu Gra. Zauważyliście, że dzisiaj wszyscy tacy uśmiechnięci, jakby to wcale nie był poniedziałek. Nie wiem, skąd to się bierze. Może za sprawą pogody, a może za sprawą naszego Śląska, który, przypomnę, awansował do Ekstraklasy. Świętowanie miało miejsce wczoraj po meczu z Pogonią. Grodzisk Mazowiecki, co prawda, skończyło się to remisem 0-0, ale to już niczego nie zmieniło. Być może niektórzy z was jeszcze dzisiaj po tym świętowaniu dochodzą do siebie. Pozdrawiamy i gramy dalej teraz Męskie Granie Orkiestra.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: 25 dzień maja, za miesiąc to będzie przedostatni dzień szkoły. Tak jest, od wakacji dzieli nas już tylko miesiąc. A pogoda powolutku też robi się wakacyjna. Szczegóły tego, co czeka nas dzisiaj, już za moment. Potem The Weeknd, In Your Eyes.
1: Reklama.
2: Sprawdź nowe połączenia KD. Wrocław Namysłów. Nawet w 69 minut. Wrocław, Brzeg, nawet w 22 minuty. Wrocław, Oława, już w 14 minut. Wybierz koleje dolnośląskie.
3: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
4: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
5: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją Empik.
7: I co, zapisałeś się już na studia?
8: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
7: Sprawdź Uniwersytet DSW ITEiS. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
8: Brzmi jak miejsce dla mnie.
9: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW ITEiS. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ITEiS.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW ITEiS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
10: Są okazje, których nie możesz przegapić, jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od ręki i z korzyściami aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
12: Centrum Handlowe Korona zaprasza do Ogrodu Nagród u Giftyny. 29 i 30 maja od 11 do 19 czekają na Was warsztaty tworzenia wianków i latawców oraz zabawa z nagrodami. Do wygrania między innymi kamper na tydzień, SUP czy hulajnoga elektryczna. Zrób zakupy za minimum 200 zł lub kup kartę podarunkową za minimum 100 zł i odbierz szansę na wygraną. Ogród Nagród u Giftyny. Więcej informacji na www.centrum-korona.pl.
13: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
14: Play.
15: Po reklamie.
16: Na redakcyjnym termometrze radia gra oczko, czyli 21 kreska, a do 25 stopni Celsjusza maksymalnie według prognoz powinna dziś urosnąć temperatura we Wrocławiu. Do tego wysokie ciśnienie i jeszcze na poziomie 1032 hektopaskali, ale wkrótce zacznie spadać, wciąż jednak utrzymując się powyżej normy. Wiatr zachodni, czasami słaby, czasami umiarkowany. Poniedziałek jest i pozostanie generalnie słonecznym, pogodnym dniem z korzystnym jak najbardziej biometem.
17: Słuchasz radia

hity pełne energii w Radiu Grata, Offenbach i Overdrive. A ja przypomnę, że na naszej stronie radiogra.pl z okazji jutrzejszego dnia mamy znajdziecie konkurs, w którym do zdobycia różne prezenty od naszych wrocławskich sponsorów. Także zaglądajcie radiogra.pl. Ja zapraszam jutro. Mariusz Pucyło. Cześć!

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
3: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
2: Sprawdź to sam, czeki dał.
3: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
7: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
8: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
7: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
8: A każdy dzień to nowa przygoda.
9: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
10: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
10: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
11: Litorsal Senior?
10: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
12: Zdrowit.
13: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
14: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: A cappuccino też za 7?
16: Też.
15: A flat white?
16: Też.
15: A...
16: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
17: Kastorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
17: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
19: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
20: Po reklamie.
21: Na zegarach mamy 13. To jest popołudnie z Radiem Gra FM Wrocław. Czas na najnowszy serwis informacyjny.
22: Daniel Hawrylenia z tej strony. Dzień dobry. Zaczynamy popołudniowe raporty w Radiu Gra i na początek niepokojąca informacja z terenu aglomeracji wrocławskiej. W gminie Długołęka grasuje groźny podpalacz. Za nami dwa podejrzane zdarzenia, których szczegóły poznał Piotr Paszkowski.
23: Spalony Mercedes, nadpalone drzwi bramy garażowej oraz uszkodzone, zaparkowane tam BMW. To bilans podpalenia przez nieznanego sprawcę, do którego doszło w nocy z czwartku na piątek w Bykowie w gminie Długołęka. Jak się okazuje, 10 dni wcześniej ktoś wybił szybę i spowodował pożar w salonie kosmetycznym w Borowej, należącym do tej samej właścicielki. Przestępcy szuka policja, a wszelkie informacje o podpalaczu należy przekazywać pod numerem telefonu 112.
22: Wracamy do Wrocławia. Kolejna wrocławska kamienica odzyska dawny blask. Spółka Wrocławskie Mieszkania poinformowała o ruszającej rewitalizacji przy ulicy Sępaszarzyńskiego. Pierwszym krokiem będzie remont kamienicy pod numerem 65. otwarto już oferty w przetargu. Wpłynęło ich 9 i aż 8 z nich mieści się w zakładanym budżecie, a jest to, przypomnijmy, blisko 2 800 000 zł. Teraz trwa analiza dokumentów, a zakres zadania jest szeroki i obejmuje m.in. remont elewacji frontowej wraz z odtworzeniem zdegradowanych detali architektonicznych i sztukatorskich, docieplenie elewacji od strony podwórza, wymianę stolarki okiennej, remont i izolację piwnic, remont klatki schodowej, docieplenie strychu oraz zmianę układu wentylacji. Co ważne, kamienica przy numerze 65 będzie pierwszą z 10 w pełni gminnych kamienic przy ulicy Sępasza Żyńskiego, które przejdą kompleksowy remont. Już wkrótce kolejne przetargi dla budynków 65A i 68.
0: O tym się mówi we Wrocławiu.
22: Teraz odrobina kultury. Konrad Góra, poeta z Oleśnicy, zdobył prestiżową wrocławską nagrodę poetycką Silesius za całokształt twórczości. Góra debiutował w 2008 roku tomem Rekwiem dla Saddama Husajna, a w 2026 ukazał się zbiór jego wszystkich dotąd wierszy. Laureat odebrał nagrodę 23 maja podczas Międzynarodowego Festiwalu Poezji Silesius we Wrocławiu. Wracają improwizowane poniedziałki, tym razem z wyjątkową odsłoną cyklu Charytatywny Czerwiec Impro. To okazja, aby pomóc przez śmiech i improwizowany chaos. Jak przekazała Radiu Gra aktorka Anna Bienias, cały dochód z wydarzeń przeznaczony zostanie na leczenie i rehabilitację Adama, walczącego z agresywnym nowotworem kości.
1: Adam jest wujkiem naszej koleżanki, żony naszego kolegi z zespołu. Więc jest to taki dla nas cel bardzo osobisty i ważny. Adam zachorował na raka i konsekwencją tej choroby było to, że stracił nogę, więc teraz zbiera na protezę, na rehabilitację. My chcemy się do tego dołożyć, chcemy pomóc i też trochę nagłośnić tę zbiórkę.
22: Cel zatem już znamy, a co dokładnie będzie działo się w czerwcu w ramach improwizowanych poniedziałków, sprawdzimy w kolejnych popołudniowych raportach. Bądźcie z nami.
0: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
22: To już jutro. W całej Polsce odbędzie się akcja pod hasłem Badamy, nie tylko mamy. Amazonki w Dzień Matki zapraszają kobiety do udziału w wyjątkowej ogólnopolskiej kampanii profilaktyki raka piersi. Tego dnia Amazonki będą obecne w gminach, miasteczkach oraz centralnych punktach dużych miast, aby wspólnie mówić o profilaktyce, edukować i wspierać kobiety w dbaniu o zdrowie. Póki co na wrocławskich termometrach 22 kreska nad zerem, ale tego popołudnia wysoka temperatura nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Maksymalnie ma to być 25 stopni na plusie. Czekamy, rozkoszując się pięknym słońcem i orzeźwiającym wiatrem, dziś północno-zachodnim, z umiarkowaną prędkością w okolicach 20 km na godzinę. Biometr, co nie dziwne, korzystny, choć ciśnienie wysokie, 1031 hektopaskali na barometrze w studiu Radia Gra.
21: Dzień dobry po 13 w Radiu Gra FM Wrocław. Czy poniedziałek da się lubić? To trudne pytanie, ale zakładam, że z każdą kolejną godziną tego popołudnia powinno być już coraz łatwiej, coraz lepiej i tego będziemy się trzymali. Marcin Misiewski, dzień dobry. Hity pełne energii na początek. Roy Orbison i Milki.

0: Wrzesień, która w maju też brzmi bardzo dobrze w Radiu Gra FM. To muzyka pełna energii, a energii nie brakowało podczas celebracji z piłkarzami Śląska. Oficjalnie już możemy powiedzieć, że Śląsk Wrocław awansował do PKO Ekstraklasy. No i mam nadzieję, że te kolejne sezony już będą tylko i wyłącznie lepsze. Była celebracja, było świętowane. No i ten weekend we Wrocławiu należał właśnie do piłkarzy i kibiców Śląska Wrocław. No ale działo się też w innych miejscach. Pikniki, spotkania, no i mnóstwo osób biegających także po mieście przecież. To też za nami. Przed nami niemniej ciekawy tydzień i kolejny weekend, o tym też będę was informował. A dziś u nas między innymi zajrzymy sobie do Ogrodu Japońskiego. Będziemy też mówić o tym, że coraz więcej wjazd na rowery mamy w mieście Wrocławiu. No i powoli czas się szykować do letniego wypoczynku. Półkolonie we Wrocławiu. One zapisy już powoli startują. Szczegóły także dziś u nas, więc nie odchodźcie zbyt daleko.
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
5: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
6: Jest 7 miejsc.
7: I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
9: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja, 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
10: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
11: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
10: No, ładne kwiatki.
11: Właśnie, kwiatki. I 2 bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
12: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać 2 bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
13: Czy ja jestem dobrą świnią? Kwik?
14: Najwspanialszą.
13: Czy ja mam zawsze rację?
14: Zawsze.
13: Dobry ze mnie przywódca rewolucji?
14: Najlepszy.
13: Nie, ja nie jestem przywódcą rewolucji. Ja jestem rewolucją.
15: Zapraszamy na Folwark Zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
16: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
17: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
18: Mama była smutna i zmęczona.
16: Na szczęście.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
5: To jest

0: konkursu Kochana Mamo jest właściciel galerii Giant Meble we Wrocławiu przy Alei Brucknera 32-34.
1: To już dokładnie jutro, święto mam, 26 maja i to jest jedna z ostatnich szans, aby wziąć udział w naszym konkursie na radiogra.pl. Słuchajcie, mamy tam specjalną formatkę, w której wystarczy wejść, wpisać swoje imię, nazwisko, no i dokończyć jedno ważne zdanie. Kochana mamo, chciałabym powiedzieć ci. I tu się pojawiają trzy kropki, po których wy dajecie się ponieść inwencji twórczej, czyli wpisujecie to też chcielibyście powiedzieć swojej mamie. No i dlaczego? Proszę bardzo, napiszcie nam to, a finał już dzisiaj. Mamy dla was nagrody od naszego partnera tego konkursu, które z przyjemnością wręczę wam o 15.30. Do 15.30 jest czas, radiogra.pl, wpisujecie, czekamy na wasze odpowiedzi. No i życzenia dla mam.
0: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel galerii Giant Meble we Wrocławiu przy Alei Brucknera 32-34.

0: Kto pamięta ten hicior sprzed lat? Carlin Jepsen w Radiu Gra jeszcze przed 14. Pojawi się też u nas Dawid Podsiadło. A po drugiej zajrzymy sobie na rynek. Na rynku są, no właśnie, truskawki. Polskie czy zagraniczne, które dominują. Jaka cena za kobiałkę na przykład albo za kilogram truskawek? Sprawdzimy to dziś w naszej sądzie po 14. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Sprawdź nowe połączenia KD. Wrocław Namysłów, nawet w 69 minut. Wrocław Brzeg, nawet w 22 minuty. Wrocław Oława, już w 14 minut. Wybierz koleje dolnośląskie.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Game over.
6: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
7: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
8: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
9: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
10: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
9: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
10: To nawet lepszy początek.
11: Uniwersytet DSW Idees wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę idees.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Idees.
12: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
13: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
14: Po reklamie.
15: Póki co na wrocławskich termometrach 22 kreska nad zerem, ale tego popołudnia wysoka temperatura nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Maksymalnie ma to być 25 stopni na plusie. Czekamy, rozkoszując się pięknym słońcem i orzeźwiającym wiatrem, dziś północno-zachodnim, z umiarkowaną prędkością w okolicach 20 km na godzinę. Biometr, co nie dziwne, korzystny, choć ciśnienie wysokie, 1031 hektopaskali na barometrze w studiu Radia Gra.

0: to gwiazda lat dyskotek lat 80. i początku lat 90. A teraz będzie o utrudnieniach dla kierowców, ale też przede wszystkim dla pasażerów komunikacji tramwajowej, bo od soboty na moście Osobowickim wymieniana jest zwrotnica. Jest także poddawana konserwacji część tych urządzeń tramwajowych, a co oznacza, że po prostu dzisiaj jedziemy trochę inaczej. Od dziś dokładnie do 31 maja zmienione są trasy linii numer 14 i linii numer 16, a do końca maja z Osobowic na dworzec na Dodrze kursować będzie autobus za tramwaj 714, czyli autobus po prostu zastępczy. Do tych zmian jeszcze będziemy wracać w naszych radiowych raportach. Ten najbliższy już niebawem o 14.
1: Hity pełne energii.
2: Reklama. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie

0: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
1: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
0: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
2: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
3: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
2: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
3: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz tani, na dzień mamy mają.
2: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
3: No.
4: Dzień mamy w Media

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
0: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Jak zakupy nie...

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do wtorku pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. A do tego tylko z aplikacją Biedronka borówki amerykańskie 300 gramów 8,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji, jedno opakowanie na konto.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.
3: Mamy 14, to jest Gra FM Wrocław. Mamy też dla Was najnowszy serwis informacyjny. Sprawdzamy, czym żyje miasto, region, kraj, świat. Czas na raport.
4: Daniel Hawrylenia, witam ponownie. W środę we Wrocławiu ponownie zawyją syreny alarmowe. Od tej informacji zaczynamy raport o 14 w Radiu Gra i od razu uspokajamy. Nie będzie to żaden test, a duże zorganizowane ćwiczenia lokalnych służb pod hasłem Na Dodrze 2026 Bezpieczne Osiedle. Główne działania obejmą rejon dworca Na Dodrze, Parku Staszica oraz ulicy Łowieckiej. Musicie liczyć się tam ze wzmożonym ruchem wozów strażackich, działaniami ratowniczymi i organizacją punktów ewakuacyjnych. Symulacja ma na celu sprawdzenie gotowości operacyjnej oraz utrwalenie właściwych zachowań na wypadek sytuacji kryzysowej. To wyłącznie rutynowy, kontrolowany trening, podkreśla magistrat.
5: Twoje sprawy.
4: Jak już wiecie z raportów Radia Gra, trwa rekrutacja do wrocławskich szkół ponadpodstawowych. W tym roku uczniowie i rodzice muszą jednak przygotować się na zmiany, które mają usprawnić cały proces, a o których tak mówi Monika Dubec z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego.
6: W tym roku przygotowaliśmy 8100 miejsc w liceach ogólnokształcących, technikach i w szkołach branżowych. I uwaga, w tym roku są dwie bardzo ważne zmiany. Po pierwsze, do systemu dołącza Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej. I po drugie, jeżeli osoba dostanie się w pierwszym etapie do szkoły, ale jednak zmieni zdanie i będzie chciała wziąć udział w drugim etapie i spróbować swoich sił w innej szkole, to będzie musiała z tego miejsca zrezygnować. Dzięki temu jest więcej miejsc w drugim etapie rekrutacji i nam też zależy, żeby ten wybór szkoły od początku był taką decyzją bardzo przemyślaną.
4: Rekrutacja kończy się w piątek. Szczegóły znajdziecie na stronie rekrutacje.edu.wrocław.pl. A do 30 maja w Centrum Handlowym Borek możecie oglądać wystawę Bądź dobry jak chleb. Na ekspozycję składają się zdjęcia autorstwa kierownika schroniska dla bezdomnych przy ulicy Bogdajna, Dariusza Dobrowolskiego, co, jak mówi z kolei Radiu Gra Rafał Peroń, prezes wrocławskiego koła Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta, ma przybliżyć codzienność wprowadzonych przez towarzystwo placówkach.
7: Przybliżamy to, że nasze koło cały czas jest, cały czas funkcjonuje, że te osoby w kryzysie to nie są tylko te osoby, które czasami widać po prostu od razu, które rzucają się w oczy, będąc w tej bezdomności ulicznej, bo takie osoby właśnie najczęściej wpadają w oko, że tak się wyrażę. Natomiast to są te wszystkie osoby, ci nasi mieszkańcy, którzy trafiali do naszych placówek i tam próbują odbudować swoje życie na nowo.
4: Wstęp na wystawę jest bezpłatny.
5: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
4: 18 fałszywych alarmów z całego kraju bada Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Wytypowane od 11 maja zdarzenia mogą mieć tych samych sprawców. Mowa o fałszywych wezwaniach do mieszkań należących do ludzi związanych z obecną opozycją parlamentarną.
8: Najwięcej dotyczyło ładunków wybuchowych, a także prób samobójczych. Oprócz tego dwa razy fikcyjnie zawiadomiono o pożarach. Wykorzystywano do tego internetowe komunikatory, telefony, a także aplikacje alarmowe. Jak usłyszałem, obecnie nie ma dominującej wersji. Może być to zorganizowana akcja mająca na celu destabilizację, mogą za tym stać obce służby, ale także możemy mieć do czynienia z głupią zabawą i działaniami naśladowców.
4: Tyle Krzysztof Zasada, a ja w tym miejscu zapraszam już za niecałą godzinę. W raporcie Radia Gra o 15:00 m.in. szczegóły zbliżającej się kompleksowej modernizacji stadionu sportowego Lotnicza. Do usłyszenia. -23 stopnie na plusie to aktualne wskazania termometrów, ale tego popołudnia w stolicy Dolnego Śląska pokażą jeszcze 25. kreskę nad zerem. Ciśnienie w tej chwili to jeszcze 1031 hektopaskali, ale do końca doby odrobinę spadnie. Poniedziałek już do końca będzie słoneczny i pogodny, bez żadnych nieprzyjemnych pogodowych niespodzianek. Delikatna zmiana aury dopiero w drugiej połowie tego tygodnia.
3: propos prognozy pogody, patrzą sobie też na tę długoterminową prognozę na cały tydzień. No i wygląda to dobrze, z naciskiem na bardzo dobrze miejscami, sporo słońca na Dolnym Śląsku. Podwód narzekań raczej nie powinno być. Kłaniam się po drugiej. Dzień dobry, z kitami pełnymi energii. Bledka na początek i Europe's The Final Countdown. Marcin Misiewski, dzień dobry, witajcie ponownie.

0: Kibice Śląska po roku mogą powiedzieć, no w końcu mamy to, awans do PKO Ekstraklasy. W przyszłym sezonie Śląsk Wrocław Piłkarski gra w najwyższej klasie rozgrywek. Ten awans zapewniliśmy sobie już podczas 33. kolejki, wygrywając na wyjeździe z Polonią Bytom 3-1. Ostatni mecz 0-0 z Grodziskiem Mazowieckim z Pogonią, a celebracja odbyła się na Placu Wolności. No i tysiące kibiców wspólnie z piłkarzami świętowało, celebrowało awans. No pozostaje mieć nadzieję, że to taki już awans na dobre, na zdecydowanie dłużej niż to ostatnimi czasy bywało. Gratulacje, brawo drużyna, brawo kibice, działo się. No i będziemy odliczać czas do nowego sezonu, mam nadzieję już w zupełnie innych nastrojach. I tego się będziemy trzymać. Gratulacje.
1: Reklama. Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk. Scandinavian Sleeping and
8: Living. Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
9: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
8: I to gdzie?
9: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
12: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
13: Do Żabki. Prawie zapomniałem o Dniu Matki.
12: No, ładne kwiatki.
13: Właśnie, kwiatki. I 2 bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
14: Pamiętaj o Dniu Matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać 2 bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz radia Gra FM.

0: To jest Jermaine Jackson, to jest popołudnie z radiem Gra FM Wrocław. Teraz czas na naszą codzienną sondę. Dzisiaj będzie o truskawkach. Maj dla wielu osób jest najpiękniejszym miesiącem z wielu aspektów, między innymi też dlatego, że startuje sezon na truskawki. Polskie czy zagraniczne? No i dlaczego te polskie są lepsze od tych zagranicznych? O, to jest pytanie. A pytaliśmy, wiadomo, u źródeł.
1: Porównanie do zeszłego tygodnia jest taniej. O to jakieś 60% bym powiedziała. W tej chwili kosztują 25 zł.
2: Bo już im się chce, nie? Po tej zimie, po tym wszystkim, także no nie takie ilości schodzą, jakbyśmy chcieli, ale jest dobrze. Polska truskawka generalnie w tej chwili jest po 28 zł, jeżeli chodzi o naszą, a zagraniczna jest tańsza. No bo teraz polska truskawka wypiera tą zagraniczną i dlatego tamta tanieje, a nasza jest jeszcze w cenie, nie?
3: A jak wygląda różnica w smaku?
2: W smaku? No nasza jest słodsza. A zagraniczne truskawki, to muszę pani powiedzieć, że one są wszystkie, a nasza jest jeszcze w cenie, nie?
3: A jak wygląda różnica w smaku?
2: W smaku? No nasza jest słodsza. A zagraniczne truskawki, to muszę pani powiedzieć, że one są

0: Jurek Killer to był gość elektrycznej gitary Killer w radiu Gra FM. U nas za chwilę hity pełne energii, będzie ATB jeszcze przed godziną 15, a my zajrzymy też do wyjątkowego miejsca, jakim jest ogród japoński, który do właśnie teraz wiosną wygląda absolutnie fenomenalnie. Szczegóły już niebawem u nas.
1: Reklama.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Rzeszotary, ulica Legnicka 1. Bajk. Wybór staje się prosty.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. Kup bilet do 8 czerwca i zyskaj 10% rabatu. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
8: Czy ja jestem dobrą świnią? Kwik?
9: Najwspanialszą.
8: Czy ja mam zawsze rację?
9: Zawsze.
8: Dobry ze mnie przywódca rewolucji?
9: Najlepszy.
8: Nie, ja nie jestem przywódcą rewolucji. Ja jestem rewolucją.
10: Zapraszamy na Folwark Zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
11: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
12: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
13: Centrum Handlowe Korona zaprasza do Ogrodu Nagród u Giftyny. 29 i 30 maja od 11 do 19 czekają na Was warsztaty tworzenia wianków i latawców oraz zabawa z nagrodami. Do wygrania między innymi kamper na tydzień, SUP czy hulajnoga elektryczna. Zrób zakupy za minimum 200 zł lub kup kartę podarunkową za minimum 100 zł i odbierz szansę na wygraną. Ogród Nagród u Giftyny. Więcej informacji na www.centrum-korona.pl.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
14: Po reklamie.
15: 23 stopnie na plusie to aktualne wskazania termometrów, ale tego popołudnia w stolicy Dolnego Śląska pokażą jeszcze 25 kreskę nad zerem. Ciśnienie w tej chwili to jeszcze 1031 hektopaskali, ale do końca doby odrobinę spadnie. Poniedziałek już do końca będzie słoneczny i pogodny, bez żadnych nieprzyjemnych pogodowych niespodzianek. Delikatna zmiana aury dopiero w drugiej połowie tego tygodnia.
16: To jest Radio Gra.

To dawka muzycznej dopaminy w Radiu Gref FM ATV, a my zaglądamy do ogrodu japońskiego, który no kiedy jak kiedy, ale teraz właśnie wiosną wygląda absolutnie fenomenalnie, kiedy mienią się te wiosenne kolory. 200 gatunków drzew, roślin, stawy, moski, kaskady, no idealne miejsce na piękną sesję foto na Insta, czy też na inne social media, które zapłoną zapewne po takiej wizycie. Ogród jest otwarty, przypominamy panie panowie, codziennie od początku kwietnia do 31 października, od 9 do 19. No grzechem byłoby tego, szczególnie teraz wiosną, nie wykorzystać. Przyjemności.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: I co, zapisałeś się już na studia?
4: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
3: Sprawdź Uniwersytet DSW i TEIS. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
4: Brzmi jak miejsce dla mnie.
5: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW i TEIS. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW i TEIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
6: Sim Racing School. Każdy może trenować motorsport. Od 6 do 106 lat. Wyścigi, rajdy, drift, Formuła 1. 7 stanowisk w wirtualnym świecie. Idealne na eventy i trening. Jesteśmy w Top One Karting. Rakietowa 44, Wrocław.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
11: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. Kup bilet do 8 czerwca i zyskaj 10% rabatu. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w Murowanej Goślinie.
12: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
13: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
12: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
13: Litorsal Senior?
12: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
14: Zdrowit. 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
15: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
16: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
15: Sprawdź to sam, czy ci dał.
16: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
17: Po reklamie.
18: Mamy 25 dzień maja w kalendarzu. Mamy też dla was najnowszy serwis informacyjny. Czas na raport Radia Gra.
19: Stadion Sportowy Lotnicza przejdzie kompleksową modernizację infrastruktury lekkoatletyczno-piłkarskiej. Daniel Hawrylania, witam ponownie. Od tej informacji zaczynamy raport o 15 w Radiu Gra. Inwestycja obejmie przebudowę areny lekkoatletycznej oraz boiska piłkarskiego w układzie współdzielonym, co pozwoli na organizację wydarzeń sportowych o różnej randze. Nowa arena lekkoatletyczna będzie posiadać kategorię VA zgodną z wytycznymi Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i World Athletics. W ramach infrastruktury powstaną także skocznie do skoków dali wzwyż, rów z wodą do biegów z przeszkodami, rzutnia do pchnięcia kulą oraz wieża sędziowska. W centralnej części stadionu zaplanowano pełnowymiarowe boisko piłkarskie z nawierzchnią z trawy syntetycznej, spełniającą wymagania FIFA Quality. Obiekt będzie dostosowany do wymogów organizacyjnych 4. Ligi PZPN, a po rozbudowie trybun i zaplecza także do rozgrywek 3. Ligi. Inwestycja obejmie również budowę dojść, dojazdów, miejsc postojowych, infrastrukturę teletechniczną, a także systemy odwodnienia i oświetlenia całego kompleksu. Postępowanie przetargowe zaplanowano na koniec bieżącego roku, a rozpoczęcie prac budowlanych na 2027 rok. Prace potrwają około 18 miesięcy. Ich szacunkowa wartość to około 20 milionów złotych. Kompleksowy remont przejdzie także szkoła podstawowa nr 83 przy Alei Boja Żelińskiego 32. Zarząd Inwestycji Miejskich podpisał już umowę z wykonawcą. To kolejny ważny projekt poprawiający warunki nauki i codziennego funkcjonowania uczniów, nauczycieli, a także całej społeczności szkolnej. Zakres prac jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. termomodernizację budynku głównego, łącznika i sali gimnastycznej, remont elewacji oraz izolację ścian fundamentowych, wymianę pokrycia dachowego oraz montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej. Do tego dochodzi modernizacja odwodnienia wraz ze zbiornikami retencyjnymi i nowe oświetlenie zewnętrzne oraz monitoring. Koszt realizacji tego zadania to około 3,5 miliona złotych. Termin realizacji to 7 miesięcy.
0: O tym się mówi we Wrocławiu.
19: Jak już wiecie z wcześniejszych raportów Radia Gra, wracają improwizowane poniedziałki z wyjątkową odsłoną cyklu Charytatywny Czerwiec Impro. Cały dochód z czerwcowych wydarzeń zostanie przeznaczony na leczenie i rehabilitację Adama walczącego z agresywnym nowotworem kości. Spektakle charytatywne będą prezentowane w każdy czerwcowy poniedziałek we wrocławskich Schodach Donikąd. Wśród nich, jak mówi aktorka Anna Bienias, jeden z najstarszych formatów Mistrzuniu Impro.
1: Mistrzuniu Impro są to gry, krótkie gry improwizowane, w których walczymy ze sobą o tytuł Mistrzunia Impro, czyli najbardziej zabawnego, śmiesznego, elokwentnego improwizatora. No i osoba, która wygra taki tytuł, dostaje bardzo nadzwyczajną nagrodę, czyli bananę, opakowanie plastikowe na banana, no jak również tytuł.
19: Ale na tym nie koniec. Do dokładnego harmonogramu improwizowanych poniedziałków wrócimy jeszcze tego popołudnia w raportach Radia Gra. Bądźcie z nami. Ponad 1500 uwag wpłynęło do Ministerstwa Zdrowia w sprawie projektu nowej ustawy, która ma zmienić kształcenie położnych. Zgodnie z nowym prawem, aby zostać położną, zamiast 3-letnich studiów wystarczyłyby te trwające jedynie 18 miesięcy. Wcześniej obowiązkowo trzeba byłoby uzyskać dyplom z pielęgniarstwa. Sprawdziliśmy, czego dotyczą uwagi.
17: Tego, że studia dla położnych powinny trwać dłużej niż zakłada projekt. Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Krystyna Ptok podkreśla, że zmiany powinny pójść w kierunku utrzymania wysokiego poziomu, a z drugiej strony zachęcenia kandydatów do tego zawodu.
19: Tyle Michał Dobrołowicz. Daniel Chawrylenia, pora na popołudniowy raport sportowy w Radiu Gra. Piłkarki Ślęzy Wrocław wywalczyły historyczny awans do Orlen Ekstraligi Kobiet, pokonując Legię Ladies 3-1 w meczu rozgrywanym na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej. Żółto-czerwone dokonały tej sztuki na dwie kolejki przed końcem rozgrywek Orlen pierwszej Ligi Kobiet i w swoim trzecim sezonie na tym poziomie. Choć to Legia za sprawą świetnego uderzenia Sudyk zdobyła pierwsza gola w niedzielnym meczu, to nie zraziło to wrocławianek. Już w 29 minucie podobnej jakości bramkę strzeliła Oliwia Szewczyk. Po przerwie z rzutu karnego prowadzenie wrocławskiej drużynie dała Katarzyna Watral, a kropkę na D w ulewnym deszczu postawiła Magdalena Piosna. Przed piłkarkami Ślęzy jeszcze dwa mecze sezonu 2025-2026. W sobotę 30 maja w Centrum Piłkarskim Kłokoczyce zagrają ze Sportową Czwórką Radom, a w ostatniej serii gier żółto-czerwone zmierzą się na wyjeździe z KKP Bydgoszcz. O godzinie 15 słupek rtęci w termometrze w studiu Radia Gra wskazał 25 kreskę nad zerem, zatem temperatura w mieście Stu Mostów osiągnęła prognozowany na poniedziałek maks. Ale teraz uwaga, według najnowszych map pogodowych po południu ma być jeszcze cieplej, nawet do 27 stopni na plusie i taki upał zostanie z nami już do zachodu słońca. Pamiętajcie, żeby pić dużo wody i śledzić serwisy pogodowe w Radiu Gra Wrocław.
18: I to chwila po 15, dla niektórych już lekko z górki, a niektórzy jeszcze patrzą na ten zegarek, no i co tam jeszcze do dziś, na dziś zostało, do końca dnia do zrobienia, no to trzeba przyspieszać. Jesteśmy z wami, dodając mocy i energii, u nas VIP od Shona Bakera na początek i Wiktor Waligur. Marcin Misiewski, dzień dobry.

0: Młodzież w naszym mieście odlicza czas do początku wakacji. Rodzice łapią się za głowę, co tu z tą młodzieżą porobić, zrobić. No więc jest kilka propozycji, bo we Wrocławiu ruszają właśnie zapisy na letnie kolonie, półkolonie dla dzieciaków i młodzieży. No między innymi swoje oferty mają Hydropolis, WCT Spartan, Partynice czy też Hala Stulecia. Dzieci mogą wybierać spośród zajęć sportowych, jeździeckich, rolkarskich, pływarskich, a i piłkarskich też nie zabraknie. No warsztaty ekologiczne, będzie coś dla podróżujących i kreatywnych działań też nie powinno brakować. Tych turnusów będzie kilka przez całe wakacje. Ceny zaczynają się już od około 850 zł za tydzień. No i tutaj trzeba być czujnym, bo te miejsca z historii wiemy wcześniejszych, że znikają w tempie zastraszającym. Od na przykład bezpłatne zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury. Tutaj też przygotowanych jest około 2000 miejsc, ale trzeba się zapisywać, no i trzeba trzymać rękę na pulsie, żeby wam te miejsca nie zniknęły.
1: Reklama.
2: Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Chubby Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Chubby Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera, 32/34. www.chubby-boom.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
6: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
8: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
9: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
10: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
11: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
13: Do Żabki. Prawie zapomniałem o Dniu Matki.
12: No, ładne kwiatki.
13: Właśnie, kwiatki. I 2 bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
14: Pamiętaj o Dniu Matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać 2 bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
15: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
16: Widaron.
15: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
16: Widaron.
15: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
16: Widaron.
15: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
16: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
17: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
18: Po reklamie.
19: To jest Gra FM.

0: To jest Radiografia Wrocław, a przed nami czas na finał naszego konkursu na Dzień Mamy.
1: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel galerii Giant Meble we Wrocławiu przy Alei Brucknera 32-34.
0: Dzień dobry, Szymonie. Dzwonię do ciebie, jak się domyślasz, w okolicznościach konkursowych.
2: Dzień dobry.
0: Patrzę na twojego maila, który muszę ci powiedzieć, że przekonał mnie do tego, aby to właśnie do ciebie zadzwonić. Jak już pewnie się domyślasz, chodzi o zbliżające się święto mamy. No więc ty napisałeś kilka fajnych słów. Między innymi napisałeś o patencie żeglarskim. Co tam jeszcze się znalazło w tych takich dobrych, może nie radach, ale kierunkach twojej mamy w stosunku do ciebie?
2: Również to, że dzięki mamie zaczynam grać na organkach.
0: Grasz do dzisiaj?
2: Tak, czasem się zdarza, że gram, chociaż flagowy utwór, którym tam napisałem, Tadeusza na lepiej, kiedy byłem mamą chłopcem, to zawsze jest na tapecie.
0: No i proszę bardzo, no tak, no ponadczasowe granie, ponadczasowa piosenka, prawda?
2: Zgadza się.
0: Panie Szymonie, zatem gorące pozdrowienia dla ciebie, dla wszystkich twoich bliskich, dla wszystkich mam przede wszystkim, prawda?
2: Wszystkim mamom życzę wszystkiego najlepszego.
0: Otóż to, bo to już jutro celebracja i świętowanie. No to my mamy dla ciebie niespodziankę od naszego partnera. Voucher w wartości 200 zł do realizacji w Giant Meble we Wrocławiu.
2: Dziękuję bardzo, to pewnie będzie coś dla mamy.
0: No i tak też się domyślałem, że tak to może właśnie wyglądać. Gorące pozdrowienia dla ciebie. Ty się nie rozłączaj, my sobie jeszcze chwilkę porozmawiamy. Dobrze?
2: Dziękuję za świetną informację i za fajny telefon. To zupełnie
0: godnego dnia. Dobrego. Pozdrawiam cię serdecznie. Dziękuję ci. Cześć.
1: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel galerii Giant Meble we Wrocławiu przy...
0: Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam cię serdecznie. Dziękuję ci. Cześć.
1: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel galerii Giant Meble we Wrocławiu przy...

0: To Margaret i Call Me Down, która ostatnio objeżdża Juvenalia w Polsce wzdłuż i wszerz, a my no aż tak daleko jeździć nie będziemy. Zajrzymy sobie na pewien stadion, który niebawem przejdzie modernizacji. To jaką? Szczegóły jeszcze przed 16 na antenie Gra FM. Pozostańcie z nami.
1: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
3: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
4: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
3: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
4: To nawet lepszy początek.
5: Uniwersytet DSW Ideas wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę ideas.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Ideas.
6: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. Cztery sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diabetyczny.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: O reklamie.
6: O godzinie 15 słupek rtęci w termometrze w studiu Radia Gra wskazał 25 kreskę nad zerem, zatem temperatura w mieście Stu Mostów osiągnęła prognozowany na poniedziałek maks, ale teraz uwaga, według najnowszych
7: pogodowych
6: po południu ma być jeszcze cieplej, nawet do 27 stopni na plusie i taki upał zostanie z nami już do zachodu słońca. Pamiętajcie, żeby pić dużo wody i śledzić serwisy pogodowe w Radiu Gra Wrocław.

0: Maxi Salt w Radio Gra FM. To na stadion zajrzymy sobie później, stadion lotniczy. Teraz zaglądamy do zajezdni MPK, bo ostatnio przybył do nas 40 tramwaj PESY, 46 modelusów Gama już śmiga, 40 tramwajów PESY też, a w najbliższych latach flotę uzupełni także 40 nowoczesnych modelusów BETA. I to jest kolejna inwestycja w tą tramwajową infrastrukturę w naszym mieście, no więc jest nowocześnie i ekologicznie, co ważne w tym przypadku. A i przy okazji też mam nadzieję, że nieco bardziej ekonomicznie. O czym jeszcze warto wiedzieć, o tym już za chwilę u nas w naszym radiowym raporcie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: Sprawdź nowe połączenia KD. Wrocław-Namysłów. Nawet w 69 minut. Wrocław-Brzeg. Nawet w 22 minuty. Wrocław-Oława. Już w 14 minut. Wybierz koleje dolnośląskie.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
9: Czy ja jestem dobrą świnią? Kwik?
10: Najwspanialszą.
9: Czy ja mam zawsze rację?
10: Zawsze.
9: Dobry ze mnie przywódca rewolucji?
10: Najlepszy.
9: Nie, ja nie jestem przywódcą rewolucji. Ja jestem rewolucją.
11: Zapraszamy na Folwark Zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
12: Wszystko brzmi lepiej
13: w harmonii.
12: Dwa głosy współgrają
13: ze sobą.
12: Przekazują z lekkością
13: trudne wiadomości,
12: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
13: betonowy mur.
12: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
13: zostać influencerką.
12: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
13: Harmonizer.
14: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
15: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
14: No, ładne kwiatki.
15: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
16: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
2: Po reklamie.
0: I to już 16 na wrocławskich zegarach, a to oznacza, że przed nami kolejny raport z miasta, regionu, kraju i świata. Czas na wiadomości w Radiu Gra.
17: Daniel Chawryleniak, kłaniam się o 16 i zapraszam na popołudniowy raport Radia Gra. 3 dni, 14 ścieżek tematycznych, ponad 200 mówców oraz kilkadziesiąt wydarzeń otwartych dla mieszkańców i mieszkanek Wrocławia w części festiwalowej. Tak prezentuje się program kongresu i festiwalu psychologicznego Remind, który odbędzie się w naszym mieście pomiędzy 22 a 24 czerwca. Wydarzenie zgromadzi kilka tysięcy uczestników i ponad 200 badaczy i praktyków z Polski i zagranicy, którzy będą obalać mity i mylne przekonania oraz przekazywać rzetelną, opartą na dowodach naukowych wiedzę psychologiczną. W gronie prelegentów są wybitni eksperci, tacy jak psycholog Robert Cialdini, a gościem specjalnym będzie polska noblistka Olga Tokarczuk. Udział w wydarzeniach festiwalowych jest otwarty, natomiast bilety na część kongresową i koncert Remind, chcę to powiedzieć, użytkownicy aplikacji Nasz Wrocław mogą zakupić z 40% zniżką. A w najbliższą środę w stolicy Dolnego Śląska będzie miała miejsce premiera komiksu pod tytułem Obietnica, opowiadającego historię o zesłańcach na Sybir. Komiks autorstwa scenarzysty Juliusza Woźnego i rysownika Dawida Biernata ukaże się przy okazji 15 zjazdu dyrektorów szkół i placówek oraz prezesów stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające zesłańców Sybiru. Zjazd we Wrocławiu potrwa od środy do piątku. W programie zjazdu są wykłady, projekcje filmowe, zwiedzanie wystaw, m.in. ekspozycji Golgota Wschodu, prezentacja wypracowanych we Wrocławiu metod i form nauczania o losach sybiraków oraz wspomniana premiera i prezentacja najnowszego komiksu o tematyce sybirackiej. Komiks opowiada prawdziwą historię. Ryszard Janosz, wywieziony z całą rodziną, trafił na Sybir jako niemowlę. Przeżył tylko dzięki poświęceniu i odwadze rodziców. Wydanie komiksu było możliwe dzięki życzliwości i wsparciu finansowemu ze strony Wrocławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki.
1: O tym się mówi we Wrocławiu.
17: Przypominamy, że do piątku trwa rekrutacja do wrocławskich szkół ponadpodstawowych. W tym roku uczniowie i rodzice muszą przygotować się na zmiany, jakie mają usprawnić cały proces, który już tradycyjnie, o czym przypomina Monika Dubec z wrocławskiego magistratu, prowadzony jest w całości online.
18: Tutaj nie trzeba wychodzić z domu, wystarczy wejść na rekrutację edu.wroclaw.pl i tam można właśnie rekrutować się do szkoły. W tym roku, podobnie jak w ubiegłych latach, pomaga rodzicom w przejściu całego tego naboru wirtualny asystent, który podpowiada, co trzeba zrobić, jakie załączniki dołączyć, krok po kroku prowadzi przez cały ten system rekrutacji. Wiemy, że cieszy się on bardzo dużym zainteresowaniem, można z niego korzystać o każdej porze dnia i nocy. Tam są sprawdzone informacje.
17: Warto dodać, że miejsc w placówkach jest więcej niż tegorocznych ósmoklasistów. A w raporcie z kraju ostrzeżenie. Lekarze odnotowują coraz więcej przypadków ukąszeń przez kleszcze. Rosnąca liczba pacjentów to efekt tego, że jest coraz cieplej, a my podpowiadamy, jak się zabezpieczyć.
19: Przede wszystkim stosujmy repelenty, czyli substancje, które nakładamy bezpośrednio na skórę i które mają za zadanie uchronić nas przed ukąszeniem kleszczy czy komarów. Jeżeli wybieramy się w tereny bardzo mocno zalesione, ale też trawiaste, to nie są tylko i wyłącznie lasy. Pamiętajmy też o stosowaniu odpowiedniej odzieży, czyli to może być odzież z dłuższym rękawem.
20: Kleszcze są też w mieście.
19: Zdecydowanie tak. Na placach zabaw też są kleszcze.
17: Radziła dr Małgorzata Warszawska-Socha, a rozmawiał z nią Michał Dobrołowicz. Stopni Celsjusza to temperatura, jaka utrzyma się we Wrocławiu aż do końca dnia, a wraz z nią bezchmurne niebo i słoneczna aura. Na szczęście odrobinę orzeźwienia gwarantuje umiarkowany wiatr, który w poniedziałek wieje z północnego zachodu z prędkością nieprzekraczającą 20 km na godzinę. Ciśnienie nadal wysokie, ale stopniowo spada, 1030 hektopaskali na barometrze w studiu Radia Gra.
0: Mam nadzieję, że po 16 w poniedziałek świat wygląda lepiej, z naciskiem na dużo lepiej, no bo niektórzy z nas kończą właśnie działania w pracy. Jesteśmy z wami z hitami pełnymi energii. Andy Das na początek i Michael Zbedyt. Kłaniam się, Marcin Wsiewski, witam was ponownie. Gramy!

0: prawie jak na tureckich wakacjach. Teraz będzie o wiatach dla rowerzystów, których przybywa w naszym mieście. No i tu ciekawostka, bo część wiat powstaje po byłych wiatach śmietnikowych. Nie są one wyburzane, tylko są przerabiane na wiaty na rowery. Ta najnowsza chociażby powstała właśnie na krzyżówce Szewskiej i Wita Stwosza w centrum miasta. 14-15 rowerów, jak ściśniemy, spokojnie zmieści się w takiej wiacie. No a chodzi o to, żeby zachęcać mieszkańców do korzystania właśnie z jednośladów, żeby nie trzeba było znosić roweru z piwnicy, z balkonu, tylko po prostu idziemy, wyciągamy i jedziemy do pracy, do szkoły, gdziekolwiek. I o to właśnie chodzi. Obecnie we Wrocławiu działa takich 13 wiat. No, mam nadzieję, że będzie ich 130. To było coś, prawda? Czekamy.
1: Reklama.
2: Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Chubby Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Chubby Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera, 32/34. www.chubby-boom.pl.

0: Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
0: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: Wszystko brzmi lepiej
5: w harmonii.
4: Dwa głosy współgrają
5: ze sobą.
4: Przekazują z lekkością
5: trudne wiadomości,
4: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
5: betonowy mur.
4: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
5: zostać influencerką.
4: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
5: Harmonizer.
6: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
7: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
6: No, ładne kwiatki.
7: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
8: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.

Rihanna w Radiu Gref FM, dodajemy emocje, energii, a teraz zaglądamy na stadion lotniczy, który ma przejść modernizację, stanie się on takim fajnym, lekkoatletycznym stadionem, ale też z piłkarskim akcentem. Dlaczego lekkoatletyczny? No dlatego, że będą tory do biegów, poza tym będą tory sprinterskie, 8 dokładnie takich. Będzie też specjalna rzutnia do pchnięcia kulą, rów z wodą do biegów z przeszkodami. Wszystko będzie miało certyfikację Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, a jeżeli chodzi o piłkarskie akcenty, no to będzie nowe boisko pełnowymiarowe ze sztuczną murawą, także z certyfikacją standardem FIFA Quality, będzie nowe oświetlenie, odwodnienie, no więc krótko mówiąc, a i kibice też będą mieli gdzie usiąść, bo i nowe trybunki też się pojawią. 20 milionów złotych ma to wszystko kosztować, 16 miesięcy mają potrwać prace. Czekamy, odliczamy, no i cieszymy się z nowego miejsca na tej sportowej mapie naszego miasta. Radio Gry.

0: to pan Grzegorz śpiewający kochanie, to ja w Radiu Gra FM jeszcze przed godziną 17 będzie o żulowych emocjach, no bo ligowe ściganie wraca już pod koniec tego tygodnia. Szczegóły całkiem niebawem. Sprawdzimy, jak na razie wygląda sytuacja w tabeli wrocławskiej ekipy. Pozostańcie z nami.
1: Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro. Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
2: I co, zapisałeś się już na studia?
3: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
2: Sprawdź Uniwersytet DSW ITEiS. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
3: Brzmi jak miejsce dla mnie.
4: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW ITEiS. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ITEiS.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW ITEiS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A
6: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
8: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
7: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
11: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
10: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
12: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
15: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
8: Po reklamie.
16: 24-25 stopni Celsjusza to temperatura, jaka utrzyma się we Wrocławiu aż do końca dnia, a wraz z nią bezchmurne niebo i słoneczna aura. Na szczęście odrobinę orzeźwienia gwarantuje umiarkowany wiatr, który w poniedziałek wieje z północnego zachodu z prędkością nieprzekraczającą 20 km na godzinę. Ciśnienie nadal wysokie, ale stopniowo spada, 1030 hektopaskali na barometrze w studiu Radia Gra.
17: Radio Gra. Hity pełne energii.

żużlowa PGX Liga rozpędzona. Za chwilę siódma kolejka. Wrocławianie zaczną tę kolejkę jadąc w najbliższy piątek, 29, do Częstochowy. No i tutaj innego wyniku niż zwycięstwo nikt sobie pewnie nie wyobraża. Ten mecz pojedziemy w Częstochowie o godzinie 18:29. A ścisk w tabeli niesamowity po nadrabianiu zaległości ligowych. Grudziądz jest na pierwszym miejscu, Lublin, Wrocław na miejscu trzecim z 8 punktami, na czwartym Toruń, później Gorzów, który też puka do tej najlepszej czwórki z 7 punktami po zwycięstwie u siebie z Motorem Lublin. Emocje więc w Ekstralidze gwarantowane.

0: sama.
1: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Są okazje, których nie możesz przegapić, jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od ręki i z korzyściami aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
3: Sim Racing School. Każdy może trenować motorsport. Od 6 do 106 lat. Wyścigi, rajdy, drift, Formuła 1. 7 stanowisk w wirtualnym świecie. Idealne na eventy i trening. Jesteśmy w Top One Karting. Rakietowa 44 Wrocław.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Sprawdź nowe połączenia KD. Wrocław Namysłów, nawet w 69 minut. Wrocław Brzeg, nawet w 22 minuty. Wrocław Oława, już w 14 minut. Wybierz Koleje Dolnośląskie.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
9: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
10: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
9: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
11: Znowu lecicie?
12: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
11: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
12: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
13: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: Po reklamie.
15: To jest Radiografia Wrocław, to jest 17, a to oznacza, że przed nami kolejny raport z miasta, kraju i świata. Czas na wiadomości w Radiografii.
16: Daniel Hawrylenia, witam. Ten popołudniowy raport w Radiu Gra Wrocław zaczynamy na terenie zakładu produkcji wody Mokry Dwór, gdzie trwa budowa nowego dwukomorowego zbiornika o pojemności ponad 20 tysięcy metrów sześciennych. Obiekt zasilany przez nową pompownię będzie pełnił funkcję magazynu uzdatnionej wody dostarczanej codziennie do tysięcy mieszkańców miasta i aglomeracji. Na placu budowy zakończono już prace ziemne i wykonano wykop pod zbiornik. Obecnie prowadzone są kotwienia pali oraz przekop kontrolne w rejonach komór i istniejącej infrastruktury. Zaawansowanie pracy wynosi 14%. Inwestycja będzie kosztować blisko 88 milionów złotych. Przypomnijmy, budowa zbiornika to część projektu poprawa wrocławskiego systemu zaopatrzenia w wodę, którego całkowity koszt wynosi blisko 261 milionów złotych, z czego ponad 148 milionów pochodzi z funduszy unijnych.
17: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
16: Wrocławski ekolog i rowerzysta Dominik Dobrowolski Kowalski zakończył liczącą blisko 1000 km wyprawę rowerową z Zurychu do Wrocławia. Rajd zorganizowano pod hasłem Burn Calories, Not Fuel. Ekolog promował transformację energetyczną i przypominał o postaci Gabriela Narutowicza, prezydenta Polski, ale i specjalisty od OZE.
0: Jedziemy na rowerze, więc spalamy kalorie, a nie paliwo. I wydaje mi się, że właśnie postać Gabriela Narutowicza może być takim fajnym wytrychem, żeby teraz opowiadać różne historie ekologiczne. Że był taki Polak, był taki bohater Szwajcarii, Polski i Europejczyk, a teraz my w naszych rękach i w naszych nogach, i w naszych rowerach, w naszych głowach, w naszych sercach możemy podejmować takie właśnie decyzje albo wykonywać jakieś konkretne działania, które służą środowisku, bo my jesteśmy w pewnym sensie takimi historycznymi potomkami tego wielkiego Polaka.
16: Dominik Dobrowolski przypomina też, że Gabriel Narutowicz studiował w Szwajcarii, gdzie szybko zyskał uznanie. Przed nami kolejna okazja do pomocy. Jak już wiecie z raportów Radia Gra, wracają improwizowane poniedziałki, a z nimi cykl charytatywny Czerwiec Impro. Cały dochód z wydarzeń zostanie przeznaczony na leczenie i rehabilitację Adama, walczącego z agresywnym nowotworem kości. Spektakle charytatywne będą prezentowane w każdy czerwcowy poniedziałek we wrocławskich Schodach Donikąd.
14: Los Impros Telenovelas. 8 czerwca. Ja wiem, że w głębi duszy każdy kocha telenowele, nawet jeśli nie chce się do tego przyznać. My również, dlatego stworzyliśmy format, który naśladuje telenowele. Do zagrania z nami zaprosiliśmy dwie fantastyczne improwizatorki. Ankę Wojtkowak-Williams z Improkreacji i Hanię Jasiczek z grupy Epizod.
16: Mówiła aktorka Anna Bienias. Warto w tym miejscu dodać, że przez 6 lat z wyłączeniem przerwy covidowej improwizatorzy zebrali już łącznie ponad 36 tysięcy złotych.
2: www.radiogra.pl.
16: Nie macie planów na wakacje? Może Kreta. Ta największa grecka wyspa trafiła na listę 15 najlepszych kierunków kulinarnych świata na bieżący rok według magazynu National Geographic. To kolejne wyróżnienie dla wyspy po przyznaniu jej tytułu Europejskiego Regionu Gastronomicznego. Kuchnia kreteńska uznawana jest za wzór diety śródziemnomorskiej. Wśród lokalnych specjałów wyróżniono m.in. dakos, czyli grzankę z serem i dodatkami, oraz tradycyjne gulasz i dania ze ślimaków. Ciepła, słoneczna aura będzie już z nami do wieczora, ale najbliższa noc również zapowiada się pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie około 15 stopni Celsjusza, delikatnie obniży się ciśnienie i osłabnie wiatr. A jutro we Wrocławiu żar tropików. W najcieplejszym momencie we wtorek termometry pokażą nawet 28 kreskę nad zerem.
15: Przy popołudniowej herbatce, kawce albo po prostu zwykłej wodzie. Pozdrawiamy Was serdecznie. Mamy hity pełne energii. Na początek Enrique, który niedawno był w Polsce, no i podobno było szaleństwo. A później prosto z Ibizy. Tak to mi. Kłaniam się, Marcin Misiecki. Witajcie. Gramy.

0: Backstreet Boys w Gra FM. Mieszkańcy Oporowa i Lutyni mają odetchnąć od hałasu samolotów, dlatego że Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, o czym przypominamy na antenie Gra FM, przygotowała nowe trasy startów maszyn z naszego wrocławskiego portu. Samoloty mają omijać najbardziej zaludnione osiedle Wrocławia. No, mniej lotów będzie też nad Oporowem i Lutynią. Nowe procedury mają wejść najpóźniej z początkiem 2027 roku w życie. I to jest dobra informacja dla tych, którzy jednak te samoloty słyszą często, z naciskiem na bardzo często. Ma być lepiej. No i chcemy w to wierzyć.
1: Reklama.
2: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
1: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
2: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
3: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
4: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Po reklamie.

0: Bieganie, rolki, a może po prostu zwykły spacer. W pięknych okolicznościach przyrody na tym tygodniu będzie kilka takich powodów do tego, żeby się zaktywizować wiosennie, bo pogoda we Wrocławiu będzie się zgadzała. Szczegóły zresztą meteo na najbliższe godziny u nas już za chwilę.
1: Reklama.
2: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
3: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
5: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
4: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
5: To nawet lepszy początek.
6: Uniwersytet DSW Idees wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę idees.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Idees.
7: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
8: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Gronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
7: Sprawdź to sam, czyli out, kusi ceną każdy dział.
8: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
9: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Po reklamie.
14: Ciepła, słoneczna aura będzie już z nami do wieczora, ale najbliższa noc również zapowiada się pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie około 15 stopni Celsjusza, delikatnie obniży się ciśnienie i osłabnie wiatr. A jutro we Wrocławiu żar tropików. W najcieplejszym momencie we wtorek termometry pokażą nawet 28 kreskę nad zerem.
15: To jest Radio Gra.

0: Pamiętacie jeszcze, jak śpiewa Ewa Farna przed chwilą w Radiu Gra? Dzisiaj mamy wiele ciekawych świąt. Jest Dzień Ręcznika, Dzień Weterana, także Stemplarza, wiadomo, Dzień Futbolu, tak więc może jakaś piłka dzisiaj wieczorem, ale także Dzień Królewny. No to zagramy może coś dla każdej królewny, która słucha o tej porze Radia Gra. Czego słuchają królewny? No na pewno także Calvina Harrisa i Depeche Mode. To przed wami.
1: Reklama.
2: Centrum Handlowe Korona zaprasza do Ogrodu Nagród u Giftyny. 29 i 30 maja od 11 do 19 czekają na Was warsztaty tworzenia wianków i latawców oraz zabawa z nagrodami. Do wygrania między innymi kamper na tydzień, SUP czy hulajnoga elektryczna. Zrób zakupy za minimum 200 zł lub kup kartę podarunkową za minimum 100 zł i odbierz szansę na wygraną. Ogród Nagród u Giftyny. Więcej informacji na www.centrum-korona.pl.
3: Czy ja jestem dobrą świnią? Kwik?
4: Najwspanialszą.
3: Czy ja mam zawsze rację?
4: Zawsze.
3: Dobry ze mnie przywódca rewolucji?
4: Najlepszy.
3: Nie, ja nie jestem przywódcą rewolucji. Ja jestem rewolucją.
5: Zapraszamy na Folwark Zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
6: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis.
7: Lidl. To się opłaca.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

To także takie klasyki Depeche Mode, Enjoy the Silence. A ja sprawdzam, kto słucha i czeka na piosenkę na urodziny. Słucha Kasia, którą pozdrawia ukochany mąż Sławek. Kasiu, żeby każdy kolejny dzień sprawiał ci wiele przyjemności i uśmiechu, żebyś otaczała się ludźmi szczerymi, kochającymi. No i żebyśmy mogli spędzać jak najwięcej beztroskiego czasu razem wszyscy z dzieciakami. Wiadomo, ten czas jest po prostu bezcenny, tak jak życzenia w radiu gra. Kasia, wszystkiego najlepszego i dla ciebie nasza słoneczna nowość. Shakira, wiem, że lubisz. I Burna Boy w numerze Die Die.

0: Jest nowość na nowy sezon. To sezon, tak śpiewał Dawid Podsiadło. A co tam w świecie internetu? Słuchajcie, są wiadomości ze świata TikToka. Tam mnóstwo dziwnych rzeczy czasami się dzieje. Na przykład Amerykanie odkryli kompot. Naprawdę, TikToka zalała fala filmów z ludźmi, którzy zachwycają się truskawkami gotowanymi w wodzie. Wyjadają je pałeczkami i wierzą, że poprawiają wygląd cery. No, Ameryka, wiadomo. No to nasze babcie to już dawno były TikTokerki, a nie tam jakieś dzisiejsze influencerki. Babcia to dopiero była influencerka.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: W Sim Racing School każdy może trenować motorsport od 6 do 106 lat. Wyścigi, rajdy, drift, Formuła 1. 7 stanowisk w wirtualnym świecie. Idealne na eventy i trening. Jesteśmy w Top One Karting. Rakietowa 44, Wrocław.
6: Kochana mamo, dziękuję, że zawsze mogłam na ciebie liczyć.
7: Mamo, co ja bym bez ciebie zrobił?
6: Jesteś najlepszą mamą na świecie.
8: A wy? Prosto z serca. Co chcielibyście powiedzieć swojej mamie na antenie Radia Gra? Wejdźcie na stronę Gra FM, podzielcie się swoimi uczuciami i wygrajcie atrakcyjne upominki na Dzień Mamy.
9: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel galerii Giant Meble we Wrocławiu przy Alei Brucknera 32-34.
10: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
11: A co tam w Carrefourze?
12: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: Po reklamie.
13: To będzie ciepła i pogodna noc w Wenecji Północy. Temperatura minimalna ma wynieść 15 stopni Celsjusza, a na niebie nie pojawi się żadna chmura. A jakie różnice? Na pewno w ciśnieniu to delikatnie się obniży i sile wiatru, która również spadnie. Za to we wtorek temperatura będzie już niemalże ekstremalna. Jak na maj, w najcieplejszym momencie osiągnie poziom 28 stopni na plusie.

0: Niektóre hity chyba prawie się nie starzeją. Tak słodko zaśpiewała Anne Lee. Próbowała później przebić ten hit. Nie udało się. To był ten pierwszy, największy Two Times. Zostańcie z nami. Wróci tu Chris DeBark, Robbie Williams, Scatman John. Będzie trochę klasyki po godzinach.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
4: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
5: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
4: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
5: A każdy dzień to nowa przygoda.
6: Może Ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
7: Są okazje, których nie możesz przegapić, jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od ręki i z korzyściami aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert,
9: dalej masz! Po reklamie. Daleko.

Robbie Williams rzucił rękawice. Słuchajcie, powiedział, że nie będzie już się starał o miano supergwiazdy i nie będzie starał się o hity popularne w USA, gdzie sobie zamieszkał na jakiś czas. Po prostu przestało mu zależeć, ale przecież u nas w Europie wciąż go kochamy i z przyjemnością wracamy do jego muzyki. Robbie, pozdrawiamy przed chwilą w wielkim hicie Supreme. Przemek Grabowski, witajcie po 19. Nasze spotkania w pięknym maju po godzinach to także klasyki. No to teraz przypomnimy sobie, jak to robił Scatman, jego słynne Skiba Babo Biba Biba. No, nikt tak nie potrafił jak on. Skabarabadu, pili, liban, duri, uda, wam,

kolejny klasyk po godzinach w Radiu Gra. Klasyk pełen energii, Our House od grupy Madness. Co tam jeszcze w świecie internetu? No jest już po aferze. Może widzieliście zdjęcia. Kierowca wjechał sobie na morskie oko. Okazało się, że to ukraiński influencer wjechał na nasze morskie oko. No i dostał już bardzo szybko 5-letni zakaz wjazdu do Polski i strefy krajów Schengen. Już nieważne skąd przyjechał. Ważne, że influencer. Wiadomo, influencer to stan umysłu. Zostańcie z Radiem Gra, za chwilę nie influencerka, Lady Gaga zaśpiewa swoje. Czeka Abraka.

0: the Love, ekipa Black Eyed Peas. Myślę, że ten zespół Will.i.am może pozazdrościć amerykańskich i w ogóle światowych sukcesów zespołowi BTS. K-pop rządzi, teraz także w Las Vegas. Oni tam wystartowali swoje kilkudniowe koncerty. Może ktoś jeszcze zdąży, jeżeli macie bogatego wujka. Szacuje się, że będzie się tam bawić ponad 250 tysięcy fanów w trakcie występów BTS w Las Vegas. Ćwierć miliona, absolutny rekord. Teraz DJ, który też bije rekordy u siebie w domu w Brazylii, w Sylwestra zgromadził ostatnio nawet ponad milion klubowiczów. W wakacje wróci do Polski i macie go w Radiu Gra. To Alok i jego nowość Dive Into Me.
1: Radio Gra.

0: czym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie to nowe tegoroczne męskie granie. Wiadomo, tradycja musi być. Tak więc jest już nowy hymn. Będzie trasa, będą koncerty. Może warto się zastanowić, jak nie męskie granie, to może co innego, bo potwierdzono, że chodzenie na koncerty generalnie uszczęśliwia i przedłuża nam życie. Potwierdzają to badania. No jak człowiek pójdzie, pobawi się, będzie mieć gęsią skórkę, piękne wspomnienia, to od razu poprawia się samopoczucie. Za chwilę też, bo z naszego gramofonu kolejny winylowy klasyk czeka Alphaville w słynnym Big in Japan.
2: Reklama.
3: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
5: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
4: To dobre cechy charakteru.
5: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
6: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
9: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Gronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
10: Sprawdź to sam, czy ty dał, odkusi ceną każdy dział.
9: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7.

0: 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Po reklamie.
8: To jest Radio

0: Dobrze po godzinach. Mrozu przed chwilą, wcześniej Prince and Tell Joe, Marky Mark, niezapomniane United. Obiecuję, że jutro też będą Eurodance'y, klasyki, najważniejsze nowości. Na ten piękny maj korzystajcie z pogody. Życzę wam miłego wieczoru, udanego wtorku, smacznej kawusi. Pamiętajcie, że najlepiej budzi was oczywiście Radio Gra, ale jakby co, to my też słyszymy się po południu. Przemek Grybowski, zapraszam jutro we wtorek od 18. Cześć!
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Są okazje, których nie możesz przegapić. Jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od ręki i z korzyściami aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
4: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.

0: Poniedziałek, 25 maja, Paulina Schneider, zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Do 30 maja w Centrum Handlowym przy ulicy Halera można oglądać wystawę Bądź dobry jak chleb. To próba przybliżenia codzienności w placówkach Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta. O szczegółach Rafał Peroń, prezes towarzystwa.
1: Zdjęcia naszych mieszkańców, ale też zdjęcia, które pokazują nasze działalności. Tutaj pojawia się zdjęcie streetbusa, pojawia się też aktywności, które są takie może nie dodatkowe, ale inne oprócz tej takiej podstawowej, czyli zapewnienie schronienia, a mamy też takie zajawki z życia naszych mieszkańców, ludzi, którzy biorą udział na przykład w turnieju piłki nożnej. Autorem tych zdjęć jest przede wszystkim kierownik schroniska przy ulicy Bogodania, Dariusz Dobrowolski. Także pracownicy działu promocji, także i mieszkańcy nasi, którzy tutaj się pojawiają na tych zdjęciach, także robili te zdjęcia. Przybliżamy to, że nasze koło cały czas jest, cały czas funkcjonuje, że te osoby w kryzysie to nie są tylko te osoby, które czasami widać po prostu od razu, które rzucają się w oczy, będąc w tej bezdomności ulicznej, bo takie osoby właśnie najczęściej wpadają w oko, że tak się wyrażę. Natomiast to są te wszystkie osoby, ci nasi mieszkańcy, którzy trafiali do naszych placówek i tam próbują odbudować swoje życie na nowo. Osoby, które trafiają, to generalnie z założenia już wiemy, że chcą coś zrobić ze swoim życiem. Będąc w naszych placówkach, taką pomoc mogą dostać, aby coś z tym właśnie zrobić. No, jak widać, są uśmiechnięte, są radosne, ponieważ te czynności, w których biorą udział, dają poczucie satysfakcji, poczucie spełnienia. No i dlatego postanowiliśmy się podzielić tym z mieszkańcami Wrocławia.

0: Do Wrocławia przyjechał już 40. tramwaj pasa Twist. Tym samym zakończył się jeden z najważniejszych etapów wymiany taboru tramwajowego w stolicy Dolnego Śląska. O szczegółach Witold Woźny, prezes MPK Wrocław.
1: Celebrujemy zakończenie projektu niełatwego, dużego pod kątem zarówno wyzwania, jeżeli chodzi o jego skalę, wielkość, ale sam fakt finansowania, i cieszymy się tym bardziej, że tak duży projekt mogliśmy zrealizować przy udziale środków zewnętrznych, przy udziale środków unijnych. Sam kontrakt, który kosztował bardzo wiele milionów złotych, jego dofinansowanie na poziomie 85%, 40 tego typu tramwajów zakupionych. Dla przypomnienia, zamówienie podzielone na dwa etapy. Pierwszy w wielkości 24 sztuk w ramach zamówienia podstawowego i 16 kolejnych tramwajów w ramach prawa opcji, na które również pozyskaliśmy stosowne finansowanie. To kolejny krok, który MPK Wrocław wykonuje, bo to nie jedyny projekt tak duży realizowany w ostatnich latach przez MPK. Wcześniej zakończyliśmy dostawę 46 tramwajów z Poznania. Dzisiaj cieszymy się na 40. PESę z Bydgoszczy.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
0: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
0: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Wszystko brzmi lepiej
5: w harmonii.
4: Dwa głosy współgrają
5: ze sobą.
4: Przekazują z lekkością
5: trudne wiadomości,
4: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
5: betonowy mur.
4: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
5: zostać influencerką.
4: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
5: Harmonizer.
6: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
9: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście.

0: Trwają zapisy do tegorocznej edycji rajdu rowerowego w Świdnicy. O szczegółach opowie Magdalena Dzwonkowska z Biura Prasowego Świdnickiego Urzędu Miejskiego.
1: Czekamy na Państwa do 5 czerwca na specjalnej dedykowanej stronie. Mamy już prawie 600 osób zapisanych, dlatego prosimy się spieszyć, bo liczba miejsc jest ograniczona. Kto pierwszy, ten lepszy. Jest to wydarzenie o charakterze otwartym, skierowane do wszystkich, do rodzin z dziećmi, do przyjaciół, do indywidualnych pasjonatów jazdy na rowerze, niezależnie od wieku, niezależnie od poziomu zaawansowania. Tak jak wspomniałam, zapisy przez specjalny formularz online, limit uczestników to 990 osób. Rajd odbędzie się w niedzielę 14 czerwca o godzinie 10. Tradycyjnie wyruszamy sprzed budynku Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Zapraszamy już godzinkę wcześniej, żeby się zarejestrować. Rowerzyści pokonają 12-kilometrową trasę ulicami miasta. Rajd ten zakończy się na terenie Osiru przy ulicy Śląskiej. Po zakończeniu przejazdu, czyli od godziny mniej więcej 12 do 15, odbędzie się tam piknik sportowo-rekreacyjny. Organizatorzy przygotowali liczne atrakcje zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Trwa rekrutacja do wrocławskich szkół ponadpodstawowych. Jak mówi Monika Dubec z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego, w tym roku uczniowie i rodzice muszą przygotować się na zmiany, które mają usprawnić cały proces.
2: W tym roku przygotowaliśmy 8100 miejsc w liceach ogólnokształcących, technikach i w szkołach branżowych. I uwaga, w tym roku są dwie bardzo ważne zmiany. Po pierwsze, do systemu dołącza Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej. I po drugie, jeżeli osoba dostanie się w pierwszym etapie do szkoły, ale jednak zmieni zdanie i będzie chciała wziąć udział w drugim etapie i spróbować swoich sił w innej szkole, to będzie musiała z tego miejsca zrezygnować. To ma na celu właśnie takie usystematyzowanie i usprawnienie całego tego naboru, bo dzięki temu jest więcej miejsc w drugim etapie rekrutacji i nam też zależy, żeby ten wybór szkoły od początku był taką decyzją bardzo przemyślaną. Tutaj nie trzeba wychodzić z domu, wystarczy wejść na rekrutacje.edu.wroclaw.pl. I tam można właśnie rekrutować się do szkoły. W tym roku, podobnie jak w ubiegłych latach, pomaga rodzicom w przejściu całego tego naboru wirtualny asystent, który podpowiada, co trzeba zrobić, jakie załączniki dołączyć, krok po kroku prowadzi przez cały ten system rekrutacji. Wiemy, że cieszy się on bardzo dużym zainteresowaniem, można z niego korzystać o każdej porze dnia i nocy. Tam są sprawdzone informacje, pełne informacje i naprawdę one pomagają i rodzicom, i uczniom w rekrutacji.

0: mama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
5: Nie musisz.
4: Jak to nie muszę?
5: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
4: Oto Moto Lease?
5: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
4: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
5: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
4: I to gdzie?
5: To tu. Oto Moto Lease.
6: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
2: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
1: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
3: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
4: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.
6: Słuchasz radia. Gra FM.

0: Wrocławski ekolog i rowerzysta Dominik Dobrowolski zakończył liczącą blisko 1000 km wyprawę rowerową z Curychu do Wrocławia. Podróż trwała 9 dni i przebiegała przez Szwajcarię, Niemcy, Czechy oraz Polskę.
1: Zaczęli go po prostu zatrudniać najlepsi konstruktorzy, najlepsi inwestorzy szwajcarscy do różnego rodzaju projektów. A on zaczął się specjalizować w energetyce odnawialnej. I to na przełomie XIX i XX wieku. No to jak już słuchacze słyszą, że był taki ktoś, kto się zajmował OZE, a ja się teraz zajmuję OZE, no to od razu tego, przepraszam, gościa polubiłem i stwierdziłem, że to był ktoś, kto na ówczesne czasy no po prostu zmienił Europę. Dzięki jego wszystkim inwestycjom w energetykę wodną Szwajcaria uniezależniła się od importowanego węgla. Przestała w ogóle importować węgiel. Nie było żadnych elektrowni na węgiel. Cały prąd pochodził z energetyki wodnej. Oni mieli oczywiście, mają duże Alpy, duże lodowce, dużo tej wody, ale jak już zaczął budować te elektrownie w Szwajcarii, zaczęto go zatrudniać i w Hiszpanii, i we Włoszech. Mówiąc krótko, gdyby ktoś taki teraz był, to byłby po prostu takim naszym tutejszym bohaterem.

0: Reklama.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid. Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
4: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
5: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowid.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
10: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Hawrylenia, o tym mówiliśmy na początku tygodnia.
11: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
10: Stadion Sportowy Lotnicza przejdzie kompleksową modernizację infrastruktury lekkoatletyczno-piłkarskiej. Inwestycja obejmie przebudowę areny lekkoatletycznej oraz boiska piłkarskiego w układzie współdzielonym, co pozwoli na organizację wydarzeń sportowych o różnej randze. Nowa arena lekkoatletyczna będzie posiadać kategorię VA zgodną z wytycznymi Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i World Athletics. W ramach infrastruktury powstaną także skocznie do skoków dal i wzwyż, rów z wodą do biegów z przeszkodami, rzutnia do pchnięcia kulą oraz wieża sędziowska. W centralnej części stadionu zaplanowano pełnowymiarowe boisko piłkarskie z nawierzchnią z trawy syntetycznej spełniającą wymagania FIFA Quality. Obiekt będzie dostosowany do wymogów organizacyjnych 4. Ligi PZPN, a po rozbudowie trybun i zaplecza także do rozgrywek 3. Ligi. Inwestycja obejmie również budowę dojść, dojazdów, miejsc postojowych, infrastrukturę teletechniczną, a także systemy odwodnienia i oświetlenia całego kompleksu. Postępowanie przetargowe zaplanowano na koniec bieżącego roku, a rozpoczęcie prac budowlanych na 2027 rok. Prace potrwają około 18 miesięcy. Ich szacunkowa wartość to około 20 milionów złotych.
11: O tym się mówi we Wrocławiu.
10: Kompleksowy remont przejdzie także szkoła podstawowa nr 83 przy Alei Boja Żelińskiego 32. Zarząd Inwestycji Miejskich podpisał już umowę z wykonawcą. To kolejny ważny projekt poprawiający warunki nauki i codziennego funkcjonowania uczniów, nauczycieli, a także całej społeczności szkolnej. Zakres prac jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. termomodernizację budynku głównego, łącznika i sali gimnastycznej, remont elewacji oraz izolację ścian fundamentowych, wymianę pokrycia dachowego oraz montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej. Do tego dochodzi modernizacja odwodnienia wraz ze zbiornikami retencyjnymi i nowe oświetlenie zewnętrzne oraz monitoring. Koszt realizacji tego zadania to około 3,5 miliona złotych. Termin realizacji to 7 miesięcy. Budowa węzła przesiadkowego Dubois-Drobnera we Wrocławiu wchodzi w kolejny etap. Zakończono już prace związane z budową sieci podziemnych, a obecnie rozpoczął się montaż rozjazdu na skrzyżowaniu ulic Drobnera, Łokietka i Rydygiera. W najbliższych tygodniach kontynuowane będą roboty przy warstwie pomocniczej na ulicach Dubois i Drobnera, a w czerwcu ruszą prace brukarskie. W ramach inwestycji powstaną nowe jezdnie, chodniki, drogi rowerowe oraz przejścia dla pieszych. Przewidziano również nasadzenia. Pojawi się 8 drzew oraz ponad 330 30 krzewów i pnączy. Zakończenie prac planowane jest na kwiecień przyszłego roku. Wartość projektu wynosi blisko 42 miliony złotych, z czego prawie 33 miliony stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej.
11: Twoje sprawy.
10: Trwa rekrutacja do wrocławskich szkół ponadpodstawowych. W poniedziałek w raportach szczegółami na jej temat dzieliła się Monika Dubec z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia. W tym roku uczniowie i rodzice muszą przygotować się na zmiany, które mają usprawnić cały proces.
0: W tym roku przygotowaliśmy 8100 miejsc w liceach ogólnokształcących, technikach i w szkołach branżowych. I uwaga, w tym roku są dwie bardzo ważne zmiany. Po pierwsze, do systemu dołącza Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej. I po drugie, jeżeli osoba dostanie się w pierwszym etapie do szkoły, ale jednak zmieni zdanie i będzie chciała wziąć udział w drugim etapie i spróbować swoich sił w innej szkole, to będzie musiała z tego miejsca zrezygnować. To ma na celu właśnie takie usystematyzowanie i usprawnienie całego tego naboru, bo dzięki temu jest więcej miejsc w drugim etapie rekrutacji i nam też zależy, żeby ten wybór szkoły od początku był taką decyzją bardzo przemyślaną.
10: Tradycyjnie już cały proces prowadzony jest online.
0: Tutaj nie trzeba wychodzić z domu, wystarczy wejść na rekrutacje.edu.wroclaw.pl i tam można właśnie rekrutować się do szkoły. W tym roku, podobnie jak w ubiegłych latach, pomaga rodzicom w przejściu całego tego naboru wirtualny asystent, który podpowiada, co trzeba zrobić, jakie załączniki dołączyć, krok po kroku prowadzi przez cały ten system rekrutacji. Wiemy, że cieszy się on bardzo dużym zainteresowaniem, można z niego korzystać o każdej porze dnia i nocy. Tam są sprawdzone informacje, pełne informacje i naprawdę one pomagają i rodzicom, i uczniom w rekrutacji.
10: W tym roku na uczniów czekają nowe kierunki.
0: Warto pamiętać, że od września w 4 wrocławskich technikach uruchamiamy nowe klasy z innowacjami dronowymi, a w 2 innych szkołach nowy zawód, technik gospodarki nieruchomościami. Tutaj nowości obejmują m.in. rozszerzenie zajęć praktycznych, współpracę z daną branżą, wykorzystanie nowoczesnych technologii, więc naprawdę warto tutaj zapoznać się z tą ofertą i może akurat to będzie dla Was.
10: Warto dodać, że miejsc w placówkach w mieście jest więcej niż tegorocznych ósmoklasistów.
0: Jak co roku w rekrutacji przygotowaliśmy więcej miejsc niż mamy ósmoklasistów we wrocławskich szkołach i robimy to naprawdę świadomie, bo od lat wiemy, że do naszych szkół aplikują też uczniowie z innych miejscowości i tak szacunkowo 30% uczniów w szkołach ponadpodstawowych we Wrocławiu to są właśnie uczniowie spoza Wrocławia, stąd ta większa liczba miejsc.
10: Rekrutacja kończy się w piątek. Szczegóły znajdziecie na stronie rekrutacje.edu.wrocław.pl. A w środę we Wrocławiu ponownie zawyją syreny alarmowe. I od razu uspokajamy, nie będzie to żaden test, a duże, zorganizowane ćwiczenia lokalnych służb pod hasłem Na Dodrze 2026 – Bezpieczne osiedle. Główne działania obejmą rejon Dworca na Dodrze, Parku Staszica oraz ulicy Łowieckiej. Musicie liczyć się tam ze wzmożonym ruchem wozów strażackich, działaniami ratowniczymi i organizacją punktów ewakuacyjnych. Symulacja ma na celu sprawdzenie gotowości operacyjnej oraz utrwalenie właściwych zachowań na wypadek sytuacji kryzysowej. To wyłącznie rutynowy, kontrolowany trening, podkreśla magistrat.
11: Wiadomości Radia Gra.
10: 3 dni, 14 ścieżek tematycznych, ponad 200 mówców oraz kilkadziesiąt wydarzeń otwartych dla mieszkańców i mieszkanek Wrocławia w części festiwalowej. Tak prezentuje się program kongresu i festiwalu psychologicznego Remind, który odbędzie się w naszym mieście pomiędzy 22 a 24 czerwca. Wydarzenie zgromadzi kilka tysięcy uczestników i ponad 200 badaczy i praktyków z Polski i zagranicy, którzy będą obalać mity i mylne przekonania oraz przekazywać rzetelne, opartą na dowodach naukowych, wiedzę psychologiczną. W gronie prelegentów są wybitni eksperci, tacy jak psycholog Robert Cialdini, a gościem specjalnym będzie polska noblistka Olga Tokarczuk. Udział w wydarzeniach festiwalowych jest otwarty, natomiast bilety na część kongresową i koncert Remind, chcę to powiedzieć, użytkownicy aplikacji Nasz Wrocław mogą zakupić z 40% zniżką. poniedziałkowych raportach Radia Gra zachęcaliśmy Was do odwiedzenia wystawy Bądź dobry jak chleb, która do końca maja jest prezentowana w Centrum Handlowym Borek. To próba przybliżenia codzienności w placówkach Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta, wyjaśnia prezes wrocławskiego koła tej organizacji Rafał Peroń.
9: Zdjęcia naszych mieszkańców, ale też zdjęcia, które pokazują nasze działalności. Tutaj pojawia się zdjęcie streetbusa, pojawia się też aktywności, które są takie może nie dodatkowe, ale inne oprócz tej takiej podstawowej, czyli zapewnienie schronienia, a mamy też takie zajawki z życia naszych mieszkańców, ludzi, którzy biorą udział na przykład w turnieju piłki nożnej. Autorem tych zdjęć jest przede wszystkim kierownik schroniska przy ulicy Bogodania, Dariusz Dobrowolski, także pracownicy działu promocji, także i mieszkańcy nasi, którzy tutaj się pojawiają na tych zdjęciach, także robili te zdjęcia. Przybliżamy to, że nasze koło cały czas jest, cały czas funkcjonuje, że te osoby w kryzysie to nie są tylko te osoby, które czasami widać po prostu od razu, które rzucają się w oczy, będąc w tej bezdomności ulicznej, bo takie osoby właśnie najczęściej wpadają w oko, że tak się wyrażę. Natomiast to są te wszystkie osoby, ci nasi mieszkańcy, którzy trafili do naszych placówek i tam próbują odbudować swoje życie na nowo.
10: Wystawa ma też pokazać inną stronę bezdomności.
9: Osoby, które trafiają, to generalnie z założenia już wiemy, że chcą coś zrobić ze swoim życiem. Będąc w naszych placówkach, taką pomoc mogą dostać, aby coś z tym właśnie zrobić. No, jak widać, są uśmiechnięte, są radosne, ponieważ te czynności, w których biorą udział, dają poczucie satysfakcji, poczucie spełnienia. No i dlatego postanowiliśmy się podzielić tym z mieszkańcami Wrocławia.
10: Przy okazji zapytaliśmy o aktualną sytuację we wrocławskich noclegowniach.
9: W tej chwili to jest tak, że w każdej placówce mam komplet, ale jak właściwie sobie liczyłem, to wyszło, że jest w tym momencie 320 osób w każdej naszej placówce prowadzonej przez koło wrocławskie, więc to nie jest jakaś taka ogromna ilość, bo w okresie zimowym było pod 500. Generalnie jest tak, że nasze placówki są obłożone, jeśli chodzi o stan, no ale każda osoba, która się pojawi pod drzwiami, jak to święty brat Albert mówił, otrzyma pomoc.
10: Wstęp na wystawę jest bezpłatny. I to były najważniejsze tematy z poniedziałku. Dziękuję i do usłyszenia.
11: Więcej na radiogra.pl.

0: Muchobór Wielki to dziś jedno z dynamicznie rozwijających się osiedli Wrocławia, zlokalizowane w zachodniej części miasta. O nim teraz więcej w programie, a słyszałeś, że mimo swojej współczesnej miejskiej tożsamości miejsce to skrywa bogatą i wielowiekową historię sięgającą jeszcze czasów średniowiecznych, a także liczne ciekawostki i legendy, które przez wieki budowały jego wyjątkowy charakter. Osiedle, które niegdyś stanowiło odrębną wieś, położone jest na obrzeżach Wrocławia. Przez Muchobór Wielki przepływa niewielki strumień Kasina, natomiast rzeka Ślęza stanowi naturalną granicę oddzielającą Muchobór Wielki od Muchoboru Małego. Te wodne cieki nie tylko wyznaczają granice, ale także odgrywały ważną rolę w codziennym życiu mieszkańców i kształtowały krajobraz tego rejonu. Nazwa Muchobór Wielki wywodzi się z połączenia dwóch polskich słów, to mucha oraz bór, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza las pełen much. W dokumentach łacińskich z połowy XII wieku pojawia się wzmianka o Muchoborze. Biskupstwo wrocławskie uzyskało wówczas potwierdzenie swoich posiadłości w tej okolicy od papieża Hadriana IV. Kolejne źródła z XIII wieku, w tym dokumenty wystawione przez papieża Innocentego IV oraz księcia śląskiego Henryka III Białego, również odnotowują istnienie miejscowości pod nazwą Muchobór. Dopiero w XIV wieku, dokładnie w roku 1315, po raz pierwszy pojawia się rozróżnienie na Muchobór Wielki in magno Muchobór, co świadczy o wydzieleniu Muchoboru Małego jako osobnej osady. Muchobór Wielki przez wieki był wsią należącą do biskupstwa wrocławskiego, które zarządzało tymi terenami aż do początków XIX wieku. Już w średniowieczu istniała tu świątynia pod wezwaniem Michała Archanioła. W połowie XIV wieku biskup Przecław nadał kościołowi 2 łany ziemi, a w kolejnych dokumentach wymieniano już 26 łanów, z czego jeden należał do miejscowego plebana. Ważnym wydarzeniem, które na trwałe zapisało się w historii Muchoboru Wielkiego, było spotkanie trzech monarchów w 1474 roku. Na wzgórzu pomiędzy Karnczą Górą a Muchoborem negocjacje prowadzili Kazimierz IV Jagiellończyk, król Polski Władysław Jagiellończyk, król Czech oraz Maciej Korwin, król Węgier. Efektem tych rozmów był rozejm, który przesądził o przynależności Śląska do Korwina oraz utrzymaniu Czech przez Władysława Jagiellończyka. Wydarzenie to miało miejsce po nieudanej próbie zdobycia Wrocławia przez wojska polskie. Armia polska liczyła 60 tysięcy żołnierzy, czeska 23 tysiące, a armia Korwina około 6 tysięcy. Zwycięstwo Korwina przypisuje się jego sprawnemu dowództwu i nowoczesnej strukturze wojsk. Muchobór Wielki znany był również z trzech starych monolitowych kamiennych krzyży. Według jednej z legend powstały one na pamiątkę spotkania trzech monarchów, jednak inne podania wskazują, że mogły upamiętniać zupełnie inne wydarzenia, w tym tragiczne zdarzenia związane z epidemią dżumy. Mieszkańcy wierzyli, że w czasie zarazy zmarłych było tak wielu, że zaczęto podejrzewać działalność wampiryczną. Legenda głosi, że ciało miejscowego owczarza po ekshumacji wyglądało na nietknięte, a w ustach trzymało zakrwawioną szmatę. Uważano, że to on wysysał z ludzi siłę życiową. Po odcięciu mu głowy i pochowaniu ciała bez niej postawiono krzyż ku czci ofiar. Dwa z tych krzyży zaginęły po II wojnie światowej. Trzeci, uszkodzony, trafił do Parku Szczytnickiego pod koniec lat 70. XX wieku i stoi tam do dziś obok drewnianego kościółka świętego Jana Nepomucena. Niektóre źródła wskazują, że krzyż, który tam przeniesiono, stał wcześniej przy ulicy Mińskiej po prawej stronie w kierunku Nowego Dworu. W rzeczywistości jednak pochodzenie wszystkich tych krzyży pozostaje niejasne. Nie istnieją żadne dokumenty potwierdzające ich funkcję jako krzyży pokutnych, choć taka hipoteza była przez pewien czas popularna. Jeszcze w XIX wieku Muchobór Wielki zamieszkiwali w większości Polacy, a polska nazwa funkcjonowała równolegle z niemiecką. W połowie XIX wieku we wsi funkcjonowały dwie szkoły, katolicka i protestancka, komora celna, wiatrak, browar, gorzelnia, cegielnia oraz dom dla ubogich. Rozwinięta była również hodowla zwierząt, 850 owiec i 187 sztuk bydła. Na początku XX wieku osada zaczęła się dynamicznie rozwijać. W roku 1912 liczba mieszkańców przekroczyła 2000 połączenie kolejowe. Uruchomione w połowie XIX wieku sprzyjało napływowi nowych osadników i rozwojowi gospodarczemu. Muchobór Wielki został oficjalnie włączony w granice administracyjne Wrocławia 1 stycznia 1951 roku. Ostatnie ważne wydarzenie historyczne to zdobycie osiedla przez Armię Czerwoną 23 lutego 1945 roku. Dziś Muchobór Wielki to miejsce, gdzie dawna historia przenika się z nowoczesnością. Nowe osiedla mieszkaniowe, infrastruktura i dynamiczny rozwój gospodarczy sprawiają, że jest to jedna z atrakcyjniejszych lokalizacji do życia na mapie Wrocławia. Jednak ślady przeszłości, zarówno w postaci zabytków, jak i lokalnych legend, wciąż przypominają o bogatej i różnorodnej historii tej części miasta.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: I found my feet again and now I need to teach them how to run.

programie A słyszałeś, że tym razem opowieść o Muchoborze Małym. To jedno z tych miejsc we Wrocławiu, które skrywają bogatą i wielowiekową historię, a zarazem nieustannie się zmieniają wraz z rozwojem miasta. Położone na zachodnich obrzeżach w byłej dzielnicy Fabryczna, osiedle przez wieki przechodziło liczne przeobrażenia od średniowiecznej wsi przez obszar folwarczny, aż po dzisiejszą tętniącą życiem część wielkiej aglomeracji. Pierwsze wzmianki o Muchoborze pojawiły się już pod koniec XII wieku. W dokumencie z roku 1193 papież Innocenty III wymienił Muchobór jako jedną z posiadłości należących do klasztoru Najświętszej Marii Panny na Piasku. Przez ponad 6 wieków wieś pozostawała własnością tego zgromadzenia, aż do sekularyzacji w roku 1810, kiedy to przeszła w ręce świeckie. W początkach XIV wieku pojawiło się rozróżnienie na Muchobór Mały i Muchobór Wielki, oddzielone od siebie rzeką Ślęzą. Muchobór Mały usytuowany był w rejonie dzisiejszego skrzyżowania ulicy Muchoborskiej i Traktatowej. W XIV stuleciu funkcjonowały tu już dwa folwarki, co świadczy o rolniczym charakterze miejscowości. Przez wieki Muchobór Mały był świadkiem ważnych wydarzeń na mapie politycznej regionu. W roku 1474 pomiędzy Karnczą Górą a Muchoborem zawarto rozejm kończący konflikt między królem polskim Kazimierzem Jagiellończykiem i królem czeskim Władysławem Jagiellończykiem, a królem węgierskim Maciejem Korwinem. Efektem tego porozumienia było pozostawienie Śląska pod panowaniem węgierskim. Pod koniec XVIII wieku Muchobór Mały był niewielką osadą. W roku 1795 mieszkało tu 100 osób, a całość wsi tworzyło 21 gospodarstw. Przełomem w rozwoju infrastrukturalnym było uzyskanie połączenia kolejowego w roku 1874. W pobliżu dzisiejszej stacji Wrocław-Muchobór zaczęła się rozwijać nowa część osiedla, co przyczyniło się do wzrostu liczby mieszkańców i znaczenia tej części miasta. W roku 1928 Muchobór Mały został oficjalnie włączony w granice Wrocławia, stając się integralną częścią rozwijającego się przemysłowego miasta. W okresie II wojny światowej okolica nie uniknęła działań wojennych. Ostatecznie dnia 1 kwietnia 1945 roku osiedle zostało zdobyte przez Armię Czerwoną, kończąc tym samym niemiecką administrację tych terenów. Po wojnie Muchobór Mały zaczął się intensywnie urbanizować. Dawne pola uprawne i folwarki ustępowały miejsca nowoczesnej zabudowie, a sąsiedztwo kolejowej infrastruktury sprzyjało napływowi nowych mieszkańców oraz rozwojowi przemysłu i usług. Współczesny Muchobór Mały to dynamicznie rozwijające się osiedle, które zachowało jednak wiele z dawnego klimatu. Położone na prawym brzegu rzeki Ślęzy graniczy od południa z Grabiszynem, a od północy z Nowym Dworem i Gądowem Małym. W krajobrazie osiedla widoczne są zarówno ślady dawnej zabudowy wiejskiej, jak i nowoczesne bloki mieszkalne oraz biurowce. Jednym z ciekawszych aspektów toponimi tej części Wrocławia są nazwy ulic. Przed II wojną światową wiele z nich nawiązywało do zamorskich niemieckich posiadłości kolonialnych. Po wojnie już w polskich realiach nadano im nowe znaczenia, chociaż niektóre z nich wciąż nawiązują do nazw państw. Ulica angielska, australijska, holenderska, grecka, kanadyjska czy norweska. Chociaż Muchobór Mały nie zachował wielu zabytków, można tu odnaleźć ślady dawnej architektury folwarcznej czy przedwojennych domów. Okolica stacji kolejowej Wrocław-Muchobór przypomina o tradycjach transportowych tej części miasta. Dziś osiedle jest dobrze skomunikowane zarówno z centrum Wrocławia, jak i z pozostałymi dzielnicami, co czyni je atrakcyjnym miejscem do życia dla rodzin, studentów oraz osób pracujących w pobliskich biurowcach. Na Muchoborze Małym nie brakuje terenów zielonych i miejsc do rekreacji. Bliskość rzeki Ślęzy sprzyja spacerom i aktywności na świeżym powietrzu, a liczne skwery i place zabaw przyciągają najmłodszych mieszkańców. W okolicy funkcjonują szkoły, przedszkola, sklepy oraz punkty usługowe, co zapewnia komfort codziennego życia. Muchobór Mały to miejsce, gdzie historia splata się z nowoczesnością. Dawna wieś, która przez wieki pozostawała pod opieką klasztoru, dziś jest prężnym osiedlem, gdzie obok siebie funkcjonują stare domy i
i nowoczesne inwestycje. Współczesne ulice, których nazwy przypominają o dawnych czasach i zmieniającej się tożsamości miejsca, są świadectwem bogatej przeszłości i otwartości na przyszłość. Dziś Muchobór Mały stanowi ważny fragment wrocławskiej mozaiki. Osiedle o wyjątkowym charakterze, które nieustannie się rozwija, zachowując szacunek dla własnej historii i tradycji dla mieszkańców Wrocławia i przyjezdnych, to miejsce pełne kontrastów, w którym przeszłość i teraźniejszość tworzą harmonijną całość.

programie A słyszałeś, że Gajowice to osiedle o bogatej historii położone w południowej części Wrocławia na terenie dawnej dzielnicy Fabryczna. Na przestrzeni wieków przeszło wiele przemian, zarówno pod względem administracyjnym, jak i urbanistycznym, zachowując przy tym swój niepowtarzalny charakter. Dziś Gajowice stanowią ważną część miejskiej tkanki Wrocławia, będąc miejscem, gdzie przenikają się tradycja i nowoczesność. Nazwa Gajowice ma swoje korzenie w języku prasłowiańskim, wywodząc się od słowa gaj, oznaczającego niewielki las lub skupisko dziko rosnących drzew, miejsce, które niegdyś bywało wykorzystywane do pogańskich obrzędów. Najstarsza wzmianka o miejscowości pochodzi z roku 1193, kiedy to w dokumentach pojawia się forma gaj. W kolejnych wiekach nazwa ewoluowała, przybierając postaci Gajujce, Gojec, Gawicz, Gajowicz, a wreszcie Gabic w okresie niemieckiego panowania. Dodanie końcówki owice nadało nazwie charakter etniczny, oznaczając ludzi mieszkających w Gaju. Pierwsze zapisy o Gajowicach pochodzą z czasów średniowiecza. Już w roku 1193 wieś była własnością klasztoru Najświętszej Marii Panny na Piasku. Kolejne dokumenty, m.in. z roku 1204, potwierdzają istnienie miejscowości pod nazwą Gajuic. W tym czasie wieś rozciągała się wzdłuż dzisiejszych ulic Wincentego Stysia oraz Gajowickiej, od torów kolejowych aż po okolice cmentarza przy ulicach Wróblej i Bernarda Pretwicza. Ważnym wydarzeniem w historii miejscowości było wydzielenie się z Gajowic Nowej Wsi, zlokalizowanej przy dzisiejszej ulicy Komandorskiej, oraz dworka powstałego w okolicy ulicy Oficerskiej. W końcu XVIII wieku Gajowice liczyły 715 mieszkańców, posiadały własną szkołę, karczmę oraz kuźnię. W roku 1810 w wyniku sekularyzacji dóbr kościelnych wieś przeszła na własność państwa. Przełom nastąpił w roku 1868, kiedy to Gajowice oficjalnie włączono w granice Wrocławia. Wówczas liczba mieszkańców przekroczyła 2000, co świadczyło o dynamicznym rozwoju tej części miasta. Granice historycznych Gajowic przedstawione na mapie Grugera z roku 1911 różniły się znacząco od obecnego zasięgu osiedla. Przed włączeniem do miasta północno-wschodnia granica wsi sięgała dzisiejszej ulicy Kolejowej, następnie biegła wzdłuż ulicy Grabiszyńskiej aż do Oporowskiej, a w rejonie obecnego stadionu skręcała na południe do wiaduktu kolejowego nad Aleją Hallera. Dalej granica prowadziła wzdłuż Alei Hallera i ulicy Wiśniowej aż do Ślężnej, gdzie przechodziła w ulicę Kamienną, by przez Pretwicza, Gajowicką i Kruczą osiągnąć ulicę Zielińskiego, zamykającą osiedle od wschodu. Po zakończeniu II wojny światowej w latach 60. i 70. XX wieku na terenie Gajowic powstało nowe osiedle mieszkaniowe Gajowice. Współczesne granice osiedla wyznaczają ulice Zaporowska, Gajowicka oraz Aleja Hallera, a z trzech stron ograniczają je tory kolejowe. W porównaniu z historycznym obszarem wsi obecny zasięg Gajowic jest znacznie mniejszy, obejmując głównie tereny położone na zachód od ulicy Gajowickiej. Co ciekawe, północna część tej ulicy, od lat 80. nosząca imię Wincentego Stysia, nie należy już do Gajowic. Gajowice graniczą dziś z przedmieściem Świdnickim, Grabiszynem, Grabiszynkiem, Borkiem, Dworkiem oraz osiedlem Powstańców Śląskich. Warto podkreślić, że osiedla Gajowice nie należy mylić z innymi rejonami o podobnie brzmiących nazwach, takimi jak Gaj oraz Tarnogaj, które znajdują się w obrębie dawnej dzielnicy Krzyki na wschód od Gajowic. Ponadto należy odróżnić Gajowice od osiedla Gajowa położonego w północno-zachodniej części miasta.

0: Długowieczna historia Gajowic odzwierciedla się w strukturze urbanistycznej oraz architekturze osiedla. Z jednej strony można tu odnaleźć ślady dawnej wsi, układ ulic, historyczne kamienice czy fragmenty zieleni, które nawiązują do pierwotnego charakteru tego miejsca. Z drugiej strony współczesne Gajowice to dynamicznie rozwijające się osiedle mieszkaniowe, będące domem dla wielu pokoleń wrocławian. Na terenie Gajowic znajdują się liczne placówki edukacyjne, punkty usługowe oraz tereny rekreacyjne, które sprzyjają integracji lokalnej społeczności. Mieszkańcy cenią sobie zarówno spokojny klimat osiedla, jak i jego znakomite położenie. Bliskość centrum miasta oraz dogodny dostęp do komunikacji miejskiej czynią Gajowice atrakcyjnym miejscem do życia. Gajowice, choć na przestrzeni wieków zmieniały swoje granice i status administracyjny, zachowały silne poczucie tożsamości lokalnej. Osiedle jest przykładem miejsca, gdzie historia przenika się z codziennością, a tradycja łączy się z nowoczesnością. Dzięki temu Gajowice nie są jedynie punktem na mapie Wrocławia, lecz żywą wspólnotą, pielęgnującą swoje dziedzictwo i otwartą na nowe wyzwania. Dziś, patrząc na Gajowice, można dostrzec, jak wiele zmieniło się od czasów, gdy były one niewielką wsią wśród gajów i pól. Przemiany, które zaszły na przestrzeni setek lat, sprawiły, że osiedle stało się integralną częścią wielkiego miasta, nie tracąc przy tym swojego unikatowego charakteru i klimatu.
1: Reklama.
2: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
1: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
2: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
1: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
2: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
1: No.
3: Dzień mamy w Media

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit.
7: Po reklamie.
8: Radio Gra. Hity pełne energii.

Nowy dwór to osiedle z bogatą historią i nowoczesną infrastrukturą na zachodzie Wrocławia. O nim teraz więcej w programie A. Słyszałeś, że Nowy dwór to jedno z największych i najbardziej dynamicznie rozwijających się osiedli na mapie Wrocławia. Położony na zachodnich rubieżach miasta, w granicach dawnej dzielnicy Fabryczna, wyróżnia się nie tylko swoją rozbudowaną infrastrukturą, ale także fascynującą historią, która sięga średniowiecza. Dziś Nowy dwór stanowi ważny punkt na mapie miasta, łącząc w sobie tradycję i współczesność. Początki Nowego Dworu sięgają XIII wieku, kiedy to w dokumentach z 1280 roku pojawiła się pierwsza wzmianka o osadzie określanej wówczas jako Kuria Nowa. Ówczesny książę Henryk nadał jej szereg przywilejów, zwalniając z opłat i jurysdykcji na rzecz klasztoru Najświętszej Marii Panny na Piasku. Przez kolejne stulecia wieś przechodziła z rąk do rąk, od opata klasztoru przez miasto, aż po ponowne przejęcie przez zakon, który ostatecznie utracił ją na początku XIX wieku w wyniku sekularyzacji. Już w połowie XIX wieku Nowy Dwór zyskał połączenie kolejowe, co znacząco wpłynęło na jego dalszy rozwój i urbanizację. W 1928 roku wieś została oficjalnie włączona w granice Wrocławia. W latach 30. XX wieku, gdy niemiecki Wrocław przeżywał okres intensywnych przemian, rozpoczęto tu budowę nowoczesnego osiedla wspólnotowego, znanego wówczas jako Maria Hefchen. Projekt realizowany z rozmachem niespotykanym od lat miał być odpowiedzią na potrzeby pracowników pobliskiej fabryki taboru szynowego Linke Hoffmann Werke. Zakładano powstanie około 2500 mieszkań dla 10 tysięcy osób w niskiej dwu- i trzypiętrowej zabudowie z dostępem do ogródków, piwnicami przeciwlotniczymi oraz wzmocnionymi strychami. W założeniach urbanistycznych przewidziano również budowę kościoła dla dwóch wyznań, kina, budynku administracyjnego, posterunku policji, poczty, sklepów, garaży, ośrodka dla młodzieży oraz domu wspólnotowego. Projekt ten, inspirowany ideą wiejskiej wspólnoty, miał sprzyjać integracji mieszkańców i tworzeniu silnych więzi sąsiedzkich. Selekcja przyszłych lokatorów była jednak podporządkowana ówczesnej ideologii i polityce narodowych socjalistów. Realizację tej ambitnej wizji przerwał wybuch II wojny światowej, a w lutym 1945 roku, w obliczu zbliżającego się frontu, osiedle opustoszało niemal całkowicie. W drugiej połowie lat 70. XX wieku na zachodnich terenach Nowego Dworu, gdzie wcześniej rozciągały się pola uprawne, rozpoczęto budowę nowoczesnego osiedla z blokami z wielkiej płyty. Powstały tu charakterystyczne 3, 4, 7 i 10-piętrowe budynki, pomiędzy którymi rozlokowano boiska, place zabaw i tereny zielone. Na południowym krańcu osiedla wyrastają dwa 15-piętrowe wieżowce, będące jednym z najbardziej rozpoznawalnych punktów tej części miasta. Starsza wschodnia część osiedla zachowała poniemieckie dwupiętrowe budynki wielorodzinne, które z biegiem lat były sukcesywnie modernizowane i podnoszone do wyższego standardu. Współczesne bloki przeszły termomodernizację i zostały pozbawione szkodliwych elementów azbestowych, co znacząco wpłynęło na komfort życia mieszkańców. Nowy Dwór to dziś jedno z najbardziej zaludnionych osiedli Wrocławia. Liczba mieszkańców szacowana jest na 16 do 20 tysięcy. Osiedle sąsiaduje z takimi dzielnicami jak Kuźniki, Żerniki, Muchobór Mały, Muchobór Wielki oraz Gondów Mały. Na terenie Nowego Dworu funkcjonuje pełna infrastruktura społeczna i kulturalna. Znajduje się tu m.in. Centrum Kultury Nowy Pafawak, wcześniej znane jako Centrum Kultury Wrocław Zachód, Młodzieżowy Dom Kultury oraz nowoczesny kryty basen Fitness Akademii. Miłośnicy architektury sakralnej mogą odwiedzić kościół pod wezwaniem Opatrzności Bożej, będący ważnym miejscem spotkań lokalnej społeczności. Na osiedlu działa również szereg placówek oświatowych, w tym Szkoła Podstawowa nr 113 imienia Adama Rapackiego, 14 Liceum Ogólnokształcące imienia Piotra Wysockiego, 26 Liceum Ogólnokształcące z oddziałami integracyjnymi oraz 4 Liceum Profilowane o profilu ekonomiczno-administracyjnym. Nowy Dwór jest świetnie skomunikowany z pozostałymi częściami Wrocławia. Przez północny kraniec osiedla biegnie linia kolejowa nr 275 ze stacją Wrocław Nowy Dwór, a od wschodu przebiega nowo wybudowana część obwodnicy śródmiejskiej z estakadą Gondowianką, która przecina się z liniami kolejowymi nr 273 i 275 oraz ulicą Strzegomską. Na osiedlu funkcjonują liczne linie autobusowe i tramwajowe.
a od 3 września 2023 roku mieszkańcy mogą korzystać z nowo otwartej trasy autobusowo-tramwajowej, która znacząco usprawniła komunikację z innymi dzielnicami miasta. Nowy Dwór to miejsce, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością. Osiedle, w którym obok historycznych budynków stoją nowoczesne bloki, a infrastruktura edukacyjna, kulturalna i sportowa odpowiada na potrzeby kilku pokoleń mieszkańców. W okolicy nie brakuje zielonych terenów rekreacyjnych, boisk oraz placów zabaw, które każdego dnia tętnią życiem. Władze osiedla mające swoją siedzibę przy ulicy Nowodworskiej 51/3 dbają o stały rozwój i poprawę jakości życia mieszkańców. Dalsze inwestycje w infrastrukturę, modernizację budynków oraz rozwój komunikacji sprawiają, że Nowy Dwór pozostaje jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc do zamieszkania na zachodzie Wrocławia. Nowy Dwór to nie tylko osiedle. To przestrzeń, w której historia splata się z codziennością, a mieszkańcy tworzą zżytą, aktywną społeczność. Dziś, niemal 800 lat po pierwszej wzmiance o Kurjanowa, ta część Wrocławia wciąż dynamicznie się rozwija, pozostając wierna swoim korzeniom i otwarta na nowe wyzwania przyszłości.

0: Jan.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Kochana mamo, dziękuję, że zawsze mogłam na ciebie liczyć.
4: Mamo, co ja bym bez ciebie zrobił?
3: Jesteś najlepszą mamą na świecie.
5: A wy? Prosto z serca. Co chcielibyście powiedzieć swojej mamie na antenie Radia Gra? Wejdźcie na stronę Gra FM, podzielcie się swoimi uczuciami i wygrajcie atrakcyjne upominki na Dzień Mamy.
6: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel galerii Giant Meble we Wrocławiu przy Alei Brucknera 32-34.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid.
13: Po reklamie.

Grabiszyn, Grabiszynek to jedno z najstarszych i najbardziej zróżnicowanych osiedli Wrocławia, które na przestrzeni wieków przeszło niezwykłą metamorfozę. O nim teraz więcej w programie A. Słyszałeś, że dziś, choć formalnie stanowi jedną jednostkę administracyjną, wciąż zachowuje swój niepowtarzalny, wielowarstwowy charakter, będący efektem bogatej historii i dynamicznego rozwoju współczesnego miasta. Pierwsze ślady osadnictwa na tych terenach pojawiają się już w połowie XII wieku. W 1149 roku wieś Grabiszyn została przekazana przez Bolesława Kędzierzawego opactwu ołbińskiemu. Nazwa miejscowości wywodzi się prawdopodobnie od imienia pierwszego właściciela lub zasadźcy, Grabisza. Najstarszy zachowany dokument, w którym pojawia się staropolska, zlatynizowana forma Grabiszyn, pochodzi z 12 sierpnia 1201 roku i został wystawiony przez kancelarię papieża Innocentego III. Miejscowość leżała na ważnym szlaku handlowym prowadzącym z południa do Wrocławia, przez Niemców nazywanym Drogą Polską. W wyniku sekularyzacji dóbr kościelnych w 1810 roku Grabiszyn przeszedł na własność państwa. W XIX wieku wieś była częścią parafii świętego Mikołaja, a w 1911 roku została oficjalnie włączona w granice miasta. Wkrótce potem, w 1923 roku, główna ulica prowadząca do centrum otrzymała nazwę Grabiszyńskiej. Na mocy uchwały z 1991 roku tereny Grabiszyna i Grabiszynka połączono w jedną jednostkę administracyjną. Pomimo tej decyzji, w świadomości mieszkańców wciąż funkcjonuje nieformalny podział na dwie części, których umowną granicę stanowią Aleja Generała Józefa Hallera oraz Aleja Eugeniusza Romera. Obecnie Grabiszyn, Grabiszynek to pulsujące życiem osiedle, zamieszkane przez około 13 tysięcy osób. Sąsiaduje z dawnymi podwrocławskimi wsiami, takimi jak Borek, Dworek, Gajowice, Oporów, Muchobór Mały, Muchobór Wielki i Krzyki, które nadają tej części miasta wyjątkowy, wielokulturowy klimat. W ostatnich latach, zwłaszcza od drugiej dekady XXI wieku, powstało tutaj wiele nowych osiedli mieszkaniowych, które przyciągają zarówno młode rodziny, jak i seniorów. Nieodłącznym elementem Grabiszyn, Grabiszynka jest Park Grabiszyński. Rozległy teren zielony, który stanowi miejsce rekreacji dla mieszkańców całego Wrocławia. Park ten, oprócz licznych alejek spacerowych i rowerowych, kryje w sobie także miejsca pamięci, jak choćby cmentarz dzieci polskich i niemieckich oraz cmentarz żołnierzy polskich. Te miejsca skłaniają do refleksji nad zawiłymi losami tej części miasta i jej mieszkańców. Sercem lokalnej społeczności jest Rada Osiedla Grabiszyn, Grabiszynek, której siedziba mieści się w dawnym budynku piekarni przy ulicy Blacharskiej. W Radzie zasiadają osoby aktywnie zaangażowane w życie dzielnicy, dbające o rozwój infrastruktury, organizację wydarzeń kulturalnych i integrację mieszkańców. Sieć instytucji publicznych na osiedlu jest bardzo rozbudowana. Znajdują się tu komisariat policji, jednostka ratowniczo-gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej, a także zakład karny o złagodzonym rygorze. Działają tu również liczne placówki edukacyjne, od szkół podstawowych przez specjalistyczne szkoły dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, po renomowane szkoły międzynarodowe i uczelnie wyższe, takie jak Uniwersytet WSB Merito czy Wrocławska Akademia Biznesu. Grabiszyn, Grabiszynek to także ważny ośrodek kulturalny. Mieszczą się tu takie placówki jak Centrum Historii Zajezdnia Firlej, Ośrodek Działań Artystycznych oraz Centrum Kultury i Edukacji Bakara. Te miejsca nie tylko organizują wydarzenia kulturalne, ale także pielęgnują pamięć o trudnej historii Wrocławia i jego mieszkańców. Na terenie osiedla znajdują się trzy cmentarze o wyjątkowym znaczeniu: cmentarz Grabiszyński, cmentarz żołnierzy polskich oraz cmentarz żołnierzy włoskich. Każdy z nich to nie tylko miejsce spoczynku, ale także ważny punkt na mapie pamięci zbiorowej. Warto również wspomnieć o rzymskokatolickim kościele pod wezwaniem świętego Klemensa Dworzaka przy Alei Pracy, który przez lata stanowił cel pielgrzymek do obrazu Matki
Matki Bożej Pocieszenia, zwanej też Matką Boską Robotników. Osiedle jest doskonale skomunikowane z resztą miasta. Funkcjonuje tu rozbudowana sieć linii tramwajowych i autobusowych, które zapewniają szybki dojazd do centrum oraz innych dzielnic Wrocławia. Tramwaje zatrzymują się m.in. na pętli Grabiszynek i Oporów, a na ulicach kursują autobusy obsługujące zarówno lokalne, jak i dalekobieżne trasy. Warto dodać, że w granicach osiedla znajduje się niewykorzystywana obecnie pętla tramwajowa, umożliwiająca zawracanie pojazdów jadących od strony wschodniej. Mimo wyraźnie określonych granic administracyjnych, w codziennym życiu mieszkańców pojawiają się pewne nieścisłości. Przykładem może być lokalizacja cmentarza żołnierzy polskich, który formalnie znajduje się na terenie Grabiszyn-Grabiszynka, choć często bywa błędnie kojarzony z Oporowem. Podobnie przychodnia SP ZOSE Grabiszyn mimo nazwy leży już w granicach sąsiednich Gajowic. Grabiszyn-Grabiszynek to również dzielnica przyjazna rodzinom z dziećmi. Działa tu kilka szkół podstawowych, w tym placówki o długoletniej tradycji, jak Szkoła Podstawowa nr 68 imienia 2. tysiąclecia Wrocławia, czy Szkoła Podstawowa nr 82 imienia Budowniczych Wrocławia. Nie brakuje tu także szkół specjalistycznych oraz prestiżowych szkół międzynarodowych, które przyciągają uczniów z całego miasta i okolic.

południowo-zachodnich rubieżach Wrocławia rozciąga się osiedle Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec. Miejsce, gdzie historia spotyka się z nowoczesnością, a dawny wiejski charakter przenika się z miejską codziennością. O tym osiedlu opowiemy teraz w programie A Słyszałeś, że? Obszar ten powstały w wyniku administracyjnych przekształceń, kryje w sobie bogatą przeszłość, liczne zabytki i unikalny klimat, który doceniają zarówno mieszkańcy, jak i odwiedzający. Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec to administracyjne osiedle, które uformowało się na mocy uchwały Rady Miejskiej wprowadzającej nowy podział Wrocławia. Zastąpiono wtedy dzielnice dotychczasowej jednostki podziału nowymi, mniejszymi osiedlami, co pozwoliło lepiej dopasować zarządzanie do lokalnych potrzeb. Obszar ten obejmuje teren czterech dawnych wsi: Jerzmanowa, Jarnołtowa, Strachowic oraz Osińca, które do Wrocławia oficjalnie przyłączono 1 stycznia roku 1973. Sąsiadujące osiedla Leśnica, Żerniki i Muchobór Wielki tworzą razem z Jerzmanowem, Jarnołtowem, Strachowicami, Osińcem wyjątkową mozaikę krajobrazu miejskiego, gdzie zachowały się liczne ślady dawnej zabudowy wiejskiej, a jednocześnie rozwija się nowoczesna infrastruktura. Jedną z najbardziej charakterystycznych części osiedla jest Jerzmanowo. To miejsce o wielowiekowej historii, której początki sięgają XIII wieku. Pierwsze wzmianki o wsi pojawiają się już w roku 1245, a kolejne w 1253, gdy Jerzmanowo zostało obdarowane dziesięciną przez Wrocławski Szpital Krzyżowców od świętego Macieja. W XVIII wieku funkcjonowały tu dwa majątki. Jeden należał do komandorii Joannitów Bożego Ciała, drugi pozostawał w rękach prywatnych. Pierwszy z nich posiadał kościół katolicki, plebanię, szkołę i karczmę, a 12 gospodarstw stanowiło podstawę lokalnej gospodarki. Drugi majątek z kościołem ewangelickim i własną szkołą dopełniał obrazu wielokulturowej społeczności. Po sekularyzacji w roku 1810 majątki te przeszły w inne ręce, lecz ślady tamtej historii można odnaleźć do dziś. W połowie XIX wieku Jerzmanowo liczyło około 800 mieszkańców, a wiejski charakter okolicy utrzymał się przez wiele lat. W okresie powojennym od 1954 do 1972 Jerzmanowo było siedzibą gromady, jednostki administracyjnej, która zarządzała lokalnymi sprawami. Miłośnicy architektury sakralnej i historii znajdą tu prawdziwe perełki. W rejestrze zabytków województwa dolnośląskiego znajdują się między innymi kościół pod wezwaniem świętej Jadwigi, pomocniczy położony przy ulicy Jerzmanowskiej 87, którego historia sięga pierwszej połowy XIV wieku. Świątynia przeszła liczne przebudowy, a jej obecny wygląd to efekt prac z XV wieku oraz roku 1706. Cmentarz kościelny związany z dziejami parafii i lokalnej społeczności. Kościół ewangelicki, obecnie rzymskokatolicki, pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski przy ulicy Jerzmanowskiej 83, wzniesiony w roku 1880. Zabytkowe świątynie stanowią nie tylko o historii miejsca, ale również są centrum życia duchowego i kulturalnego mieszkańców. Jarnołtów, położony na zachodnich obrzeżach Wrocławia, również może pochwalić się bogatą przeszłością. Nazwa miejscowości pochodzi od młyna nad Bystrzycą, wzmiankowanego już w roku 1271. W połowie XIV wieku istniał tu folwark, a z czasem młyn rozbudowano, wyposażając go w dwa koła wodne. Pod koniec XVIII wieku Jarnołtów liczył 112 osób i był prężnym ośrodkiem rzemieślniczym. Działały tu browar, kuźnia oraz gorzelnia. Niestety młyn został zniszczony podczas działań wojennych w roku 1945, a do dziś przetrwały jedynie jego ruiny, częściowo odbudowane przez lokalnych pasjonatów. Współczesny Jarnołtów to niewielka, licząca około 255 mieszkańców, społeczność, która pielęgnuje pamięć o swoich korzeniach i dba o zachowanie unikalnego charakteru miejsca. Strachowice, dawniej samodzielna wieś, a dziś integralna część osiedla, wyróżniają się nie tylko ciekawą historią, ale także strategicznym położeniem. Nazwa miejscowości wywodzi się od polskiego słowa strach, co potwierdza dzieło niemieckiego językoznawcy Heinricha Adamiego z XIX wieku. Przez lata nazwa ulegała germanizacji, zmieniając się na Strachwitz, a następnie w czasach nazistowskich na Schöngarten. Pierwsze wzmianki o Strachowicach pochodzą z roku 1300.
305. W XIV wieku istniał tu folwark oraz grudek. W XIX wieku miejscowość stała się miejscem spotkań polskojęzycznej ludności. Największą przemianę Strachowice przeszły w XX wieku, gdy w południowej części wsi powstało lotnisko wojskowe. Obecnie działa tu jeden z najważniejszych portów lotniczych regionu. Lotnisko Wrocław-Strachowice imienia Mikołaja Kopernika, obsługujące zarówno ruch cywilny, jak i wojskowy. Dogodny dojazd zapewniają liczne linie autobusowe łączące lotnisko z centrum miasta i innymi dzielnicami. Osiniec, choć najmniejszy z czterech dawnych wsi, również ma swoją interesującą historię. Pierwsze wzmianki o Osińcu pojawiają się w roku 1736. W wieku XIX był opisywany jako kolonia należąca do Strachowic, położona przy drodze łączącej Jerzmanowo ze Żernikami. W połowie XIX wieku Osiniec liczył około 10 gospodarstw, a w latach 20. i 30. XX wieku nastąpiła rozbudowa osady po wschodniej stronie oraz wzdłuż ulicy Widłakowej. Dziś Osiniec otoczony jest przez Jerzmanowo, Złotniki, Żerniki i Strachowice, a jego kameralny charakter i spokojne uliczki przyciągają osoby szukające wytchnienia od zgiełku miasta. Jerzmanowo, Jarnołtów, Strachowice, Osiniec to obszar, który nieustannie się rozwija, zachowując jednocześnie swój unikalny charakter. Połączenie bogatej historii, licznych zabytków i nowoczesnej infrastruktury sprawia, że miejsce to jest atrakcyjne zarówno dla mieszkańców, jak i dla tych, którzy pragną poznać mniej oczywiste zakątki Wrocławia. Spacerując po dawnych wsiach, można poczuć ducha przeszłości i przekonać się, jak harmonijnie splatają się tu różne epoki i tradycje.

położony w południowo-zachodniej części Wrocławia Oporów to miejsce, gdzie nowoczesność spotyka się z wielowiekową tradycją. O tym osiedlu opowiemy teraz więcej w programie A słyszałeś, że? Osiedle, które od 1951 roku znajduje się w granicach administracyjnych miasta, zachowało swój kameralny, niemal podmiejski charakter. Oporów to nie tylko przestrzeń mieszkalna, ale również świadectwo zmieniających się dziejów Dolnego Śląska i samego Wrocławia. Korzenie Oporowa sięgają średniowiecza. Pierwsza wzmianka o tej miejscowości pojawia się w łacińskim dokumencie z 1218 roku, gdzie zapisano ją jako Oprowo. Na przestrzeni wieków nazwa ewoluowała. W dokumentach z różnych lat można odnaleźć formy takie jak Operow, Operaw czy Opern. Badacze wywodzą nazwę osiedla od imienia Opor, co czyni ją patronimiczną. Początki Oporowa jako wsi wiejskiej sięgają wczesnego średniowiecza. Przez niemal 6 stuleci, od początku XIII wieku aż do początków XIX, wieś pozostawała w dyspozycji kapituły wrocławskiej. Mieszkańcy trudnili się przede wszystkim rolnictwem, hodowlą i sadownictwem, a ich status społeczny był szczególny. Zaliczali się do wolnego chłopstwa, nie podlegali pańszczyźnie. Pod koniec XVIII wieku Oporów zamieszkiwało 156 osób w 26 domach. Wieś posiadała własną karczmę oraz szkołę. Zmiany przyniósł początek XX wieku, gdy Oporów zaczął przybierać formę osiedla willowego. Największy rozkwit przypadł na lata 30. XX wieku. To właśnie wtedy bogaci mieszkańcy Wrocławia, głównie kupcy i bankowcy, budowali tu swoje rezydencje. W tym okresie powstała większość ulic, a także szkoła, której ceglany budynek do dziś funkcjonuje jako część szkoły podstawowej numer 15. Ważnym momentem była również budowa kościoła katolickiego konsekrowanego w 1938 roku przez arcybiskupa Adolfa Bertrama. Świątynia ta początkowo była filią parafii muchoborskiej. W planach była także budowa kościoła ewangelickiego, jednak ostatecznie do realizacji tej inwestycji nie doszło. Po zakończeniu II wojny światowej Oporów zyskał nowy charakter. Stał się chętnie wybieranym miejscem zamieszkania dla profesorów wrocławskich uczelni. Przez to zyskał miano osiedla profesorskiego. Swoje domy mieli tu m.in. Tadeusz Mikulski, Władysław Czapliński, Jan Trzynadlowski czy Seweryn Wysłouch. Przez kilka lat po wojnie, do 1951 roku, Oporów administracyjnie należał do gminy Smolec. Włączenie do Wrocławia wiązało się z rozwojem infrastruktury. Wybudowano most łączący osiedle z resztą miasta, choć jego nośność okazała się niewystarczająca dla planowanej linii tramwajowej. W tym czasie reaktywowano także parafię, a na proboszcza powołano księdza Hieronima Fajkta. W 2015 roku pętla tramwajowa przeszła gruntowny remont. Obecnie składa się z peronu dla wysiadających, 3 peronów dla wsiadających oraz 2 podwójnych peronów autobusowych. Dodatkowo powstał parking typu park and ride, parking rowerowy, a przez teren pętli przebiega chodnik dla pieszych i ścieżka rowerowa. W 2016 roku oddano do użytku nowy most przez rzekę Ślęzę, łączący Aleję Piastów z ulicą Racławicką. Granice Oporowa wyznaczają od wschodu rzeka Ślęza, od północy tory kolejowe prowadzące w kierunku Jaworzyny Śląskiej i Wałbrzycha, od południa niezagospodarowane tereny w rejonie ulicy Kowalskiego i Jutrzenki, a od zachodu granica administracyjna miasta, oddzielająca osiedle od podwrocławskiej wsi Mokronos Dolny. Do najważniejszych ulic Oporowa należą Solskiego, będąca główną osią komunikacyjną i dojazdową z centrum miasta, wiejska łącząca osiedle z Muchoborem Wielkim, Karmelkowa prowadząca w stronę Kleciny oraz Aleja Piastów, od lat planowana jako połączenie z osiedlem Krzyki. Przy ulicy Karmelkowej na terenach powojskowych mieści się Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego. Dojazd do Oporowa możliwy jest z 5 kierunków. Od północy ulicą Grabiszyńską, z północnego zachodu Ibn Siny Awicenny, z południowego zachodu Mokronoską, z południowego wschodu Karmelkową oraz ze wschodu przez nowy most łączący Aleję Piastów z Racławicką. Oporów jest miejscem, gdzie historia pozostawiła trwałe ślady. Najcenniejszym zabytkiem jest dwór szachulcowy z połowy XVI wieku, zlokalizowany przy ulicy Wiejskiej 17. Dawniej pełnił on funkcję siedziby zarządcy majątku kapituły wrocławskiej. W przeszłości w sieni znajdował się gotycki portal, który niestety został skradziony w 1900
1997 roku dwór ten uchodzi za jeden z najstarszych budynków szachulcowych w Polsce, będąc cennym świadectwem architektury i historii regionu. Na początku XXI wieku liczba mieszkańców Oporowa oscylowała wokół 6 tysięcy. Osiedle zachowało swój elitarny, kameralny klimat, będąc jednocześnie dobrze zintegrowane z miejską infrastrukturą. Dziś Oporów to miejsce, gdzie tradycja harmonijnie współgra z nowoczesnością, a bogata historia nieustannie przypomina o dawnych czasach. Osiedle przyciąga zarówno tych, którzy cenią spokój i zieleń, jak i osoby szukające wygodnej lokalizacji z dobrym dostępem do centrum miasta. Oporów to jeden z tych fragmentów Wrocławia, które najlepiej oddają złożoność i bogactwo historii miasta, a jednocześnie nieustannie się rozwijają, odpowiadając na potrzeby współczesnych mieszkańców.

programie A słyszałeś, że teraz Kuźniki. To jedno z tych miejsc na mapie Wrocławia, które łączą w sobie bogatą historię z codziennością współczesnych mieszkańców. Położone w zachodniej części miasta na terenie dawnej dzielnicy Fabryczna, osiedle zachowało swój niepowtarzalny charakter, będąc równocześnie ważnym punktem komunikacyjnym i miejscem, gdzie tradycja splata się z nowoczesnością. Pierwsze wzmianki o Kuźnikach sięgają końca XIII wieku. To właśnie w roku 1288 zapisano nazwę miejscowości, która przez kolejne stulecia przechodziła liczne przemiany. W połowie XIV wieku istniał tu już 11-łanowy folwark, będący jednym z ważniejszych gospodarstw rolnych okolicy. W XIX wieku, a dokładnie w roku 1845, wieś liczyła 180 mieszkańców. Znajdował się tu dwór, folwark, 23 domy, gospoda, 3 zakłady rzemieślnicze oraz 2 sklepy. Te dane świadczą o tym, że Kuźniki były wówczas samowystarczalną, dynamicznie rozwijającą się osadą. Przełom w historii Kuźnik przyniosła druga połowa XIX wieku, kiedy to rozwój kolei odmienił oblicze wsi. W roku 1874 powstała tu stacja kolejowa na trasie łączącej Wrocław Główny z Rudną Gwizdanów, dziś znana jako linia kolejowa numer 273. Obecność kolei nie tylko zwiększyła dostępność komunikacyjną osady, ale także przyczyniła się do rozwoju lokalnego przemysłu. W Kuźnikach działała wówczas niewielka fabryka parowozów wąskotorowych. Zakład ten, choć nie przetrwał wojennych zawieruch, na trwałe wpisał się w przemysłową historię osiedla. Czasy II wojny światowej to dla Kuźnik okres dramatycznych wydarzeń. W trakcie oblężenia Festung Breslau w roku 1945 osiedle zostało zajęte przez Armię Czerwoną już w marcu. Jednak 29 marca doszło tu do zaciętego kontrataku niemieckich spadochroniarzy, którzy użyli broni chemicznej, prawdopodobnie tabunu. Specjalnie przygotowane ładunki z gazem wrzucano do piwnic zajętych przez obrońców. Skutki tego działania były odczuwalne przez długie dni. Przechodząc przez te miejsca należało używać masek przeciwgazowych. Ostatecznie 1 kwietnia Armia Czerwona ponownie przejęła kontrolę nad Kuźnikami. Po zakończeniu działań wojennych osiedle przez krótki czas nosiło nazwę Hermanowo. Współczesne Kuźniki to przede wszystkim spokojne, kameralne osiedle, które zachowało swój lokalny charakter. Od południa i północy ograniczają je linie kolejowe. Od północy biegnie linia numer 273, łącząca Wrocław ze Szczecinem, natomiast od południa linia numer 275, prowadząca w stronę Gubinka. Obie linie krzyżują się na wschodzie osiedla, tworząc wyraźną granicę. Zachodnią granicę Kuźnik wyznacza rzeka Ślęza. Sąsiedztwo innych osiedli Nowego Dworu od południa czy Gondowa Małego na północnym zachodzie sprawia, że Kuźniki stanowią ważny punkt na mapie zachodniego Wrocławia. Główna część osiedla składa się z niewielkich czteropiętrowych bloków mieszkalnych, które powstały około roku 1980. To typowa zabudowa dla tej części miasta, charakteryzująca się prostotą i funkcjonalnością. Powstały około roku 1980. To typowa zabudowa dla tej części miasta, charakteryzująca się prostotą

Mieszkania, ale także przestrzeń, w której rozwija się życie społeczności lokalnej. Na osiedlu funkcjonuje publiczna szkoła podstawowa numer 37 imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego, która od lat kształci kolejne pokolenia młodych wrocławian. To ważny punkt na mapie edukacyjnej miasta, a jednocześnie miejsce integracji mieszkańców. Duchowym centrum Kuźnik jest kościół pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli. Świątynia stanowi nie tylko miejsce modlitwy, ale także ośrodek życia religijnego i kulturalnego lokalnej społeczności. Dzięki rozbudowanej sieci komunikacji miejskiej Kuźniki są doskonale skomunikowane z resztą Wrocławia. Przez osiedle przebiegają dzienne linie autobusowe o numerach 122, 126, 128, 129 oraz 149, a także linia nocna 246. Dzięki temu mieszkańcy mają łatwy dostęp zarówno do centrum miasta, jak i do innych dzielnic, co czyni Kuźniki atrakcyjnym miejscem do życia dla osób ceniących wygodę i spokój. Kuźniki to osiedle, które przez stulecia zmieniało swoje oblicze, pozostając jednak miejscem, gdzie historia splata się z codziennością. Ślady dawnych czasów, od średniowiecznych folwarków przez przemysłowe dziedzictwo kolei po dramatyczne wydarzenia wojenne, są tu wciąż obecne, choć dziś ustępują miejsca nowoczesności i spokojowi życia codziennego. Kuźniki pozostają jednym z tych miejsc, które oddają złożoność bogactwo historii Wrocławia, będąc równocześnie przyjaznym, dobrze skomunikowanym i rozwijającym się osiedlem.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50

0: Miligramów sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

programie A słyszałeś, że teraz Leśnica. Dawna osada, dziś osiedle położone w zachodniej części Wrocławia, stanowi miejsce o szczególnej wartości historycznej i kulturowej. Usytuowana na lewym brzegu Bystrzycy, w sąsiedztwie ważnych szlaków komunikacyjnych, jest nie tylko punktem na mapie miasta, ale także świadkiem wielu wieków dziejów Dolnego Śląska. Oddalona od centrum Wrocławia o około 10 km, Leśnica przyciąga zarówno mieszkańców, jak i miłośników historii oraz architektury. Leśnica swą nazwę zawdzięcza rzece Leśnicy, znanej w średniowieczu jako Czarna Woda. Najstarsze wzmianki o osadzie pojawiły się już w dokumentach z XIII wieku. Przez kolejne wieki nazwa ewoluowała, przybierając różne formy, takie jak Lesnyc, Lesnicza czy Lesna. Pierwsze ślady osadnictwa w tym miejscu sięgają początków XII wieku, kiedy to, według przypuszczeń historyków, po rozbiciu dzielnicowym w roku 1138 powstała tu osada w pobliżu Zamku Obronnego, nazywanego Żerawino. Już w roku 1201 Leśnica została odnotowana w dokumentach źródłowych, a 60 lat później uzyskała prawa miejskie. Wójt miejscowości, wzmiankowany w roku 1261, świadczy o miejskim charakterze osady i jej dynamicznym rozwoju gospodarczym, na co wskazuje także prawo organizowania targu. W średniowieczu Leśnica była ulicówką, czyli osadą rozciągającą się wzdłuż jednej drogi z długością około 1 km na osi północ-południe i 2 km na osi wschód-zachód. Mieściła się tu siedziba władcy, co wyróżniało ją spośród innych podobnych osad. XIV wiek przyniósł Leśnicy okres rozkwitu. Miejscowość przestała pełnić funkcję typowej ulicówki i zaczęła się rozbudowywać jako miasto oraz siedziba rycerska. Pojawiły się boczne drogi, a jednym z ważniejszych szlaków była trasa prowadząca do Złotnik. Herb miasta widniejący na magistrackiej pieczęci przedstawiał pół orła piastowskiego oraz zbrojne przedramię, symbol siły i niezależności. Jednak już w XV wieku rozpoczął się stopniowy proces podupadania miejscowości. Leśnica utraciła miejski charakter, a w XVIII wieku straciła także prawa miejskie. Przez kolejne lata funkcjonowała jako wieś w powiecie Środa Śląska. Historia Leśnicy to także liczne zniszczenia spowodowane przez wojny i konflikty. Osada była niszczona przez husytów w pierwszej połowie XV wieku, płonęła podczas walk między Wrocławiem a królem czeskim Jerzym z Podjebradów, ucierpiała w czasie wojny 30-letniej i wojen napoleońskich. Mimo tych trudnych doświadczeń Leśnica zdołała się odbudować i rozwijać. W połowie XIX wieku Leśnica otrzymała połączenie kolejowe z Wrocławiem, co znacząco wpłynęło na jej rozwój. W przededniu wybuchu I wojny światowej powstały tu liczne nowe domy, kamienice i wille, z których wiele przetrwało do dziś. Podczas II wojny światowej Leśnica była miejscem funkcjonowania podobozu koncentracyjnego Gross Rosen. Przetrzymywano tu więźniów wielu narodowości, głównie Polaków, którzy byli zmuszani do pracy przy budowie i obsłudze koszar SS oraz przy innych pracach w okolicy. Od roku 1928 Leśnica znajduje się w granicach administracyjnych Wrocławia. Współczesne osiedle obejmuje także dawne wsie Stabłowice, Złotniki, Marszowice, Ratyń, Mokra, Pustki, Żar i Gajowa. Po II wojnie światowej wraz z napływem nowych mieszkańców liczba ludności systematycznie rosła. Od niespełna 500 osób w pierwszej połowie XIX wieku przez ponad 4000 na początku XX wieku, po około 20 tysięcy w pierwszych latach XXI wieku. Leśnica jest dziś doskonale skomunikowana z pozostałymi częściami Wrocławia oraz regionem. Na terenie osiedla funkcjonuje pętla tramwajowa oraz kilka pętli autobusowych. Z Leśnicy kursują 3 linie tramwajowe oraz 4 linie autobusowe dzienne i 2 nocne. Wewnątrz osiedla poruszają się kolejne linie autobusowe, a z pętli Leśnica odjeżdżają autobusy strefowe do gminy Miękinia. Przez miejscowość przebiegają ważne trasy drogowe, w tym droga krajowa nr 94 oraz autostradowa obwodnica Wrocławia. Znajdują się tu także stacje kolejowe, z których można dojechać zarówno do Wrocławia Głównego, jak i do wielu innych miejscowości Dolnego Śląska i województwa lubuskiego. Miłośnicy aktywnego wypoczynku mogą korzystać z licznych szlaków pieszych i rowerowych. Przez Leśnicę przebiegają m.in. żółty szlak dookoła Wrocławia imienia doktora Bronisława Turonia, zielony szlak PTTK oraz wrocławska droga świętego Jakuba. Leśnica szczyci się
się licznymi zabytkami wpisanymi do rejestru wojewódzkiego. Na szczególną uwagę zasługuje historyczny układ urbanistyczny sięgający XIII wieku, barokowy kościół świętej Jadwigi, położony przy ulicy Wolskiej, zespół zamkowy z pałacem i parkiem oraz stacja kolejowa z XIX wieku. Wśród zabytków wyróżniają się także okazałe wille poczta z końca XIX wieku, a także wieża ciśnień z początku XX wieku. Główną arterią osiedla jest dziś ulica Średzka, prowadząca w kierunku Środy Śląskiej. W przeszłości ważną rolę odgrywała także ulica Dolnobrzeska, dawniej Dychernfurter Strasse, prowadząca do Brzegu Dolnego. Współczesna Leśnica to harmonijne połączenie wielowiekowej historii, zabytkowej architektury i nowoczesnej infrastruktury. W otoczeniu barokowego pałacu i malowniczego Parku Leśnickiego mieszkańcy i goście mogą poczuć atmosferę dawnego miasta, jednocześnie korzystając z udogodnień współczesnego życia. Na terenie osiedla stacjonuje także 10. Wrocławski Pułk Dowodzenia, który wpisuje się w bogatą tradycję wojskową regionu. Leśnica, choć dziś stanowi integralną część wielkiego miasta, zachowała swój niepowtarzalny charakter i tożsamość. To miejsce, gdzie historia spotyka się z teraźniejszością, a wielowiekowe dziedzictwo współistnieje z dynamicznie rozwijającą się tkanką miejską,

północno-zachodniej części Wrocławia, tam gdzie Bystrzyca wpada do Odry, rozciąga się jedno z najstarszych i najbardziej malowniczych osiedli miasta, Pracze Odrzańskie. O tym miejscu teraz więcej w programie A. Słyszałeś, że historia Pracz Odrzańskich sięga średniowiecza. Po raz pierwszy miejscowość pojawiła się w dokumentach w początkach XIV stulecia. Etymologia osiedla wydaje się być ściśle związana z wykonywanym tu niegdyś zawodem. Pracz, czyli osoby zajmującej się praniem bielizny, co wskazuje na służebny charakter wsi wobec pobliskiego dworu w leśnicy. Z biegiem lat, pod wpływem kolejnych zmian właścicielskich i administracyjnych, pojawiały się nowe warianty nazwy, a od XVIII wieku dominował człon Herrn, co po niemiecku oznacza pan właściciel. Po II wojnie światowej, kiedy tereny te znalazły się w granicach państwa polskiego, doszło do pomyłki przy rekonstrukcji nazwy. Przez pewien czas osiedle nosiło miano Bruć. Dopiero w drugiej połowie lat 40. przywrócono historyczną nazwę, wzbogacając ją przymiotnikiem Odrzańskie, by odróżnić ją od praczy widawskich. Ciekawostką pozostaje, że główna ulica prowadząca do osiedla do dziś nosi nazwę Brocka, będąc pamiątką po tamtej pomyłce. Korzenie Pracz Odrzańskich jako wspólnoty sięgają XIV wieku. Wtedy to biskup wrocławski Wacław II Legnicki powołał do życia parafię, a fundatorem pierwszego kościoła był właściciel wsi Ulrich von Pack. Przez kolejne stulecia osiedle przechodziło z rąk do rąk. W XVI stuleciu stało się własnością Szpitala Wszystkich Świętych. W tamtym okresie na terenie wsi istniał już dwór, dwie szkoły i karczma, a liczba mieszkańców nie przekraczała 200. Pracze Odrzańskie były także miejscem narodzin znanego wynalazcy Karla Heinricha Klingerta, który przyszedł tu na świat w drugiej połowie XVIII wieku. W drugiej połowie XIX stulecia powstała stacja kolejowa na linii do Głogowa, co znacząco wpłynęło na rozwój osiedla i jego lepszą komunikację z resztą miasta. Na początku XX wieku Pracze stanowiły jedną z ostatnich enklaw, w których lokalna ludność posługiwała się językiem polskim. W 28 roku minionego stulecia wieś została oficjalnie włączona w granice Wrocławia, co zapoczątkowało nowy rozdział w jej dziejach. Pracze Odrzańskie mogą poszczycić się licznymi zabytkami, które przetrwały do dziś, stanowiąc prawdziwe perły architektury i historii Dolnego Śląska. Najbardziej rozpoznawalnym i zarazem najcenniejszym obiektem jest kościół pod wezwaniem Świętej Anny, usytuowany przy ulicy Brockiej. Świątynia ta, pierwotnie ewangelicka, a obecnie rzymsko-katolicka, została wzniesiona w konstrukcji szachulcowej w XVI i XVII wieku. Wnętrze kościoła zachowało barokowy charakter, a do dziś można podziwiać zabytkową ambonę i chrzcielnicę z pierwszej połowy XVII wieku. Organy pochodzące z początku XX wieku nadal zachwycają swoim brzmieniem. Po II wojnie światowej świątynia powróciła do katolików, stając się parafią Świętej Anny. Przez ostatnie dekady przeszła kilka gruntownych remontów, a od początku nowego tysiąclecia poddawana jest systematycznej renowacji. Tuż obok kościoła znajduje się zabytkowa plebania, również wzniesiona w konstrukcji szachulcowej. Budynek z XVII wieku zachował wiele oryginalnych elementów. Stolarkę okienną, schody, malowane belki stropowe oraz unikalną toaletę w piętrowej przybudówce. W piwnicach plebanii można odnaleźć gotyckie sklepienia, będące świadectwem jeszcze starszej zabudowy. Na uwagę zasługuje również zespół szpitalny przy ulicy Stabłowickiej, wzniesiony na przełomie XIX i XX wieku. Kompleks ten, niegdyś pełniący funkcję szkoły rolniczej, składa się z szeregu budynków, od administracyjnych przez pawilony lecznicze, wille lekarza, domy dla personelu, aż po lodownię, dom ogrodnika, remizę, kostnicę, gołębnik i wieżę ciśnień. Całość otacza rozległy park, który do dziś zachwyca swoim urokiem. Choć Pracze Odrzańskie to miejsce głęboko zakorzenione w historii, dziś są również ważnym ośrodkiem naukowym. W zabytkowym kampusie mieści się PORT, Polski Ośrodek Rozwoju Technologii. To nowoczesne centrum badawczo-rozwojowe funkcjonujące od drugiej dekady XXI wieku pod auspicjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dzięki tej inwestycji Pracze stały się miejscem spotkań naukowców i innowatorów, a historyczne
mityczne mury kampusu zyskały nową funkcję, stając się symbolem połączenia tradycji z przyszłością. Obecnie Pracze Odrzańskie to osiedle, które zachwyca spokojem, zielenią i wyjątkową atmosferą. Spacerując ulicami tego miejsca, można podziwiać liczne zabytki, poczuć ducha przeszłości i obserwować, jak historia splata się tu z nowoczesnością. Osiedle nieustannie się rozwija, przyciągając nowych mieszkańców, inwestorów oraz turystów zainteresowanych jego bogatą przeszłością i niepowtarzalnym klimatem.

0: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Po reklamie.
3: To jest gra